0: Moor Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormus. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
1: Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła. Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne, aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
0: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
1: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
1: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
0: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku, a mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony.
1: Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł królowej stylu wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulacje i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze.
1: Anna Maria Sieklucka, która dziś kończy 34 lata, przeszła drogę od Teatru Lalek do międzynarodowej sławy. Jej rola w 365 dni była jak wybuch supernowej. Krytycy ją zmiażdżyli, ale świat pokochał. Złote maliny i węże nie przeszkodziły jej w zdobywaniu nowych szczytów, a jej taneczne i wokalne popisy w telewizji tylko potwierdziły, że nie boi się wyzwań. Z Lublina na czerwone dywany. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem filmowym. Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
2: Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
1: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat, ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie. Po 40 latach poszukiwań najbardziej tajemnicza piosenka internetu w końcu ujrzała światło dzienne. Okazało się, że utwór Subways of Your Mind to dzieło niemieckiej grupy Fex, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Historia ta pokazuje, jak potężna może być determinacja fanów muzyki, którzy przez dekady analizowali każdy dźwięk nagrania. Muzycy, którzy nie mieli pojęcia o swojej internetowej sławie, teraz planują powrót do studia, by zremasterować swoje dawne demo. Cóż, kto by pomyślał, że stara kaseta magnetofonowa może stać się legendą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12. wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
0: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mencen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
0: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów. Na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do 2. Betclic Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie.
0: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
2: Sport w Radiu Super Express.
1: Dziś o 17.30 na stadionie we Wrocławiu reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą w meczu towarzyskim. Dla selekcjonera Jana Urbana to pierwszy poważny sprawdzian przed jesienną Ligą Narodów i szansa na budowanie nowej drużyny przed eliminacjami do Euro 2028. W składzie pojawiło się kilka nowych twarzy, w tym napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski oraz obrońcy Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik. Kolejny mecz Polacy rozegrają 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, 3-krotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem. Iga Świątek zmierzy się dziś z Martą Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros. Polka, świętująca 25. urodziny, ma za sobą 3 wygrane mecze z Ukrainką, nie tracąc w nich ani jednego seta. Kostiuk, zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA, jest w świetnej formie, wygrywając ostatnio 15 spotkań z rzędu, w tym turnieje w Rouen i Madrycie. Mimo to sama przyznaje, że jest underdogiem w tym starciu.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskiej. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off-Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deanna. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score – Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Nagranie z udziałem europosła PiS Dominika Tarczyńskiego wywołało burzę w mediach społecznościowych. Podczas konfrontacji z ulicznymi handlarzami w Rzymie padły słowa "To jest Europa, nie Afryka", które podzieliły internautów i rozpoczęły debatę o migracji. Film szybko stał się wiralem, a dyskusja przeniosła się na temat bezpieczeństwa turystów i problemów migracyjnych w Europie. Nagranie jest częścią większego reportażu o problemach z kieszonkowcami i naciągaczami w Rzymie. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka, Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom.
2: W Nowym Jorku doszło do 2 aktów wandalizmu na budynku polskiego konsulatu na Manhattanie w ciągu 3 dni. Wandale użyli czerwonej farby, niszcząc elewację, drzwi oraz pomnik Jana Karskiego. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Sakowicz współpracuje z nowojorskimi służbami, by wyjaśnić sprawę. Incydenty potępiły polonijne organizacje oraz nowojorscy politycy, którzy apelują o szybką reakcję organów ścigania. Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu 3 dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest dobre, a w Szczecinie umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? Małgorzata Rozenek znowu na językach. Tym razem za sprawą swojej stylizacji na gali Top Charity. Kreacja inspirowana kulturą ludu Ashanti wywołała prawdziwą burzę w sieci. Internauci i stylistka Karolina Domaracka nie szczędzą słów krytyki, oskarżając Rozenek o kulturowe przywłaszczenie i brak wrażliwości. A wszystko to w imię charytatywnej imprezy, która zdaniem niektórych bardziej promuje próżność niż dobroczynność. Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Lara Gessler znowu zaskakuje. Tym razem na evencie Perlage Masters Gałkowo pojawiła się w stylizacji, która mogłaby konkurować z najbardziej szalonymi projektami haute couture. Biała czapka, ciemnozielona koszulka w paski i spódnica z kolorową etniczną koronką to tylko początek. Całość dopełniły miętowe sandałki Botki i torebka w tym samym kolorze. Lara udowadnia, że moda to nie tylko ubrania, ale prawdziwa sztuka wyrażania siebie. Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka. Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Darii. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi. Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli

0: na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, zostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji. W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hell's Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to również 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
2: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom Łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką.
2: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty Dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób. 1 czerwca to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o wewnętrznym luzie i beztrosce. Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka mogą poprawić nastrój każdemu, niezależnie od wieku. Humorystyczne podejście przełamuje lody i buduje luźną atmosferę, a dobrze dobrane słowa, pełne ciepłego żartu, potrafią wywołać szczery uśmiech. Warto postawić na lekką formę, która nawiązuje do zabawnych sytuacji z codziennego życia.
2: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z Opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska, która w ciężkim stanie przebywa przebywa w szpitalu w Pekinie, zostanie ewakuowana do Polski. Wojskowy samolot z zespołem medycznym wyruszy do Chin już jutro rano. Decyzję o przeprowadzeniu skomplikowanej operacji ewakuacyjnej ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz. To ogromne wyzwanie logistyczne, ale daje nadzieję na bezpieczny powrót Klaudii do ojczyzny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków, oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskiej. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a dwóch z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Z okazji Dnia Dziecka warto sięgnąć po zabawne gify, które mogą wywołać uśmiech na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Popularna platforma Giphy oferuje szeroki wybór animacji, które można łatwo udostępniać. Wybierając idealny gif, warto dopasować go do wieku i charakteru odbiorcy. Kolorowe postacie z bajek spodobają się najmłodszym, a memy i wiralowe sytuacje przypadną do gustu nastolatkom i dorosłym.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła. Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne. Aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
2: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 15 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.
2: Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku?
1: Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł królowej stylu wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
2: Ach, te miłosne zawirowania z Love is Blind Polska. Marta i Damian, ulubieńcy widzów, zniknęli z radarów, a ich fani już węszą kryzys. Marta, zamiast rozwiać wątpliwości, wyleciała na wakacje z Maliką, która w sieci zdradziła, że jej serce jest wolne. Czyżby Marta znalazła nową miłość? Tajemnice mnożą się jak grzyby po deszczu, a odpowiedzi wciąż brak.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze.
1: Anna Maria Sieklucka, która dziś kończy 34 lata, przeszła drogę od Teatru Lalek do międzynarodowej sławy. Jej rola w 365 dni była jak wybuch supernowej. Krytycy ją zmiażdżyli, ale świat pokochał. Złote maliny i węże nie przeszkodziły jej w zdobywaniu nowych szczytów, a jej taneczne i wokalne popisy w telewizji tylko potwierdziły, że nie boi się wyzwań. Z Lublina na czerwone dywany. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem filmowym. Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
2: Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
1: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat, ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie. Po 40 latach poszukiwań najbardziej tajemnicza piosenka internetu w końcu ujrzała światło dzienne. Okazało się, że utwór Subways of Your Mind to dzieło niemieckiej grupy Fex, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Historia ta pokazuje, jak potężna może być determinacja fanów muzyki, którzy przez dekady analizowali każdy dźwięk nagrania. Muzycy, którzy nie mieli pojęcia o swojej internetowej sławie, teraz planują powrót do studia, by zremasterować swoje dawne demo. Cóż, kto by pomyślał, że stara kaseta magnetofonowa może stać się legendą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 1 metr na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 17 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem. W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując między innymi działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy.
0: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
1: Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
0: W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały 2 osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22. Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: wszystkie zgody na specjalną misję medyczną zostały wydane, a wojskowy samolot jutro rano wyruszy do Pekinu, by sprowadzić 24-letnią Klaudię Uciechowską do Polski. Młoda kobieta, która przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie, zostanie przetransportowana pod opieką wyspecjalizowanego zespołu medycznego. Rodzina i przyjaciele Klaudii z niecierpliwością czekają na jej powrót do kraju, gdzie będzie mogła kontynuować leczenie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmane Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Marcin Bułka po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kolana wrócił do gry i do reprezentacji Polski. Bramkarz wykorzystał czas rehabilitacji na wzmocnienie sylwetki i teraz z determinacją walczy o miejsce w bramce. Powołanie na mecze z Ukrainą i Nigerią było dla niego dodatkową motywacją. Bułka przyznał, że jego celem było być gotowym na czerwiec, co udało mu się osiągnąć. Reprezentacja Polski rozgrywa dziś towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu. W bramce po długiej przerwie spowodowanej kontuzją stanął Marcin Bułka. Robert Lewandowski zalicza swój 166. występ w narodowych barwach, a Piotr Zieliński gra po raz 108. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na nadchodzący mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Dziś we Wrocławiu odbył się towarzyski mecz piłkarski między Polską a Ukrainą. Trener Jan Urban wykorzystał to spotkanie jako test przed jesiennymi meczami Ligi Narodów, koncentrując się na poprawie gry w obronie. W składzie Polski nie było debiutantów, a w bramce stanął Marcin Bułka, wracający po kontuzji. Spotkanie było także okazją do uhonorowania zmarłego Jacka Magiery, który był członkiem sztabu reprezentacji.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
1: Dziś o 17.30 na stadionie we Wrocławiu reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą w meczu towarzyskim. Dla selekcjonera Jana Urbana to pierwszy poważny sprawdzian przed jesienną Ligą Narodów i szansa na budowanie nowej drużyny przed eliminacjami do Euro 2028. W składzie pojawiło się kilka nowych twarzy, w tym napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski oraz obrońcy Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik. Kolejny mecz Polacy rozegrają 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
2: Iga Świątek zmierzy się dziś z Martą Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros. Polka, świętująca 25. urodziny, ma za sobą 3 wygrane mecze z Ukrainką, nie tracąc w nich ani jednego seta. Kostiuk, zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA, jest w świetnej formie, wygrywając ostatnio 15 spotkań z rzędu, w tym turnieje w Rouen i Madrycie. Mimo to sama przyznaje, że jest underdogiem w tym starciu.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja czy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mikę Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deanna. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Nagranie z udziałem europosła PiS Dominika Tarczyńskiego wywołało burzę w mediach społecznościowych. Podczas konfrontacji z ulicznymi handlarzami w Rzymie padły słowa "To jest Europa, nie Afryka", które podzieliły internautów i rozpoczęły debatę o migracji. Film szybko stał się wiralem, a dyskusja przeniosła się na temat bezpieczeństwa turystów i problemów migracyjnych w Europie. Nagranie jest częścią większego reportażu o problemach z kieszonkowcami i naciągaczami w Rzymie. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom.
2: W Nowym Jorku doszło do dwóch aktów wandalizmu na budynku polskiego konsulatu na Manhattanie w ciągu 3 dni. Wandale użyli czerwonej farby, niszcząc elewację, drzwi oraz pomnik Jana Karskiego. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Sakowicz współpracuje z nowojorskimi służbami, by wyjaśnić sprawę. Incydenty potępiły polonijne organizacje oraz nowojorscy politycy, którzy apelują o szybką reakcję organów ścigania. Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu 3 dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Mówiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Beata Kozidrak powróciła na scenę podczas łódzkich juwenaliów, ale zamiast owacji spotkała się z falą krytyki. Wideo z koncertu, na którym artystka nie zaczyna śpiewać na czas, wywołało burzę w internecie. Niektórzy sugerują, że to czas na emeryturę, inni zaś bronią jej, twierdząc, że to publiczność miała zaśpiewać. Cóż, wygląda na to, że nawet ikony nie są odporne na internetowe sądy.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem?
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Małgorzata Rozenek znowu na językach. Tym razem za sprawą swojej stylizacji na gali Top Charity. Kreacja inspirowana kulturą ludu Ashanti wywołała prawdziwą burzę w sieci. Internauci i stylistka Karolina Domaracka nie szczędzą słów krytyki, oskarżając Rozenek o kulturowe przywłaszczenie i brak wrażliwości. A wszystko to w imię charytatywnej imprezy, która zdaniem niektórych bardziej promuje próżność niż dobroczynność. Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji? Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, zaskakuje wszystkich swoim podejściem do pieniędzy. Po 20 latach na scenie, kiedy to Philomania opanowała Polskę, muzyk twierdzi, że finanse nie są już dla niego priorytetem. Choć za jeden koncert zespół może zgarnąć około 40 tysięcy złotych, Kupicha skupia się na tworzeniu nowych piosenek i czerpaniu radości z muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy. Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Darii. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi. Afera z ZUS-em dla artystów nabiera rumieńców. Skolim, znany z disco polo, postanowił na pikniku w Czeremsze podzielić się swoimi przemyśleniami na temat dofinansowania dla twórców. Jego wulgarny monolog podzielił internautów na dwa obozy. Jedni go chwalą za szczerość, inni ganią za brak kultury. Cóż, kto by pomyślał, że piknik może stać się sceną dla tak gorącej debaty o pieniądzach i sztuce? Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 1 metr na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 17 stopni i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty Dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
2: W centrum Chorzowa doszło do próby starcia pseudokibiców, którą udało się udaremnić dzięki szybkiej interwencji policji. Kilkudziesięciu chuliganów z pobliskiej miejscowości próbowało sprowokować awanturę z miejscowymi kibicami. Jednak funkcjonariusze zdołali opanować sytuację, zanim doszło do eskalacji konfliktu. Policja udostępniła nagranie z kamer nasobnych, które pokazuje przebieg akcji. Dzięki zdecydowanej reakcji służb obyło się bez poszkodowanych i aresztowań.
1: Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczy mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z Opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: 24-letnia Klaudia Uciechowska, która w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Pekinie, zostanie ewakuowana do Polski. Wojskowy samolot z zespołem medycznym wyruszy do Chin już jutro rano. Decyzję o przeprowadzeniu skomplikowanej operacji ewakuacyjnej ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz. To ogromne wyzwanie logistyczne, ale daje nadzieję na bezpieczny powrót Klaudii do ojczyzny.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków, oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mikę Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormus. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
1: Słuchacie Radia Super Express. Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
0: Z okazji Dnia Dziecka warto sięgnąć po zabawne gify, które mogą wywołać uśmiech na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Popularna platforma Giphy oferuje szeroki wybór animacji, które można łatwo udostępniać. Wybierając idealny gif, warto dopasować go do wieku i charakteru odbiorcy. Kolorowe postacie z bajek spodobają się najmłodszym, a memy i wiralowe sytuacje przypadną do gustu nastolatkom i dorosłym.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła. Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne, aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
2: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
0: Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność. Marta Nawrocka, pierwsza dama, w maju towarzyszyła mężowi podczas wielu oficjalnych wystąpień i zagranicznych wizyt. Jej stylizacje przyciągały uwagę, szczególnie opaska z bursztynu, wykonana specjalnie dla niej przez Annę Dunin. Nawrocka uczestniczyła również w spotkaniach z cheerleaderkami z Olsztyna oraz uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Na Dzień Matki w ogrodach Belwederu wybrała błękitną sukienkę, dodając stylizacji wiosennej lekkości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.
2: Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku?
1: Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł Królowej Stylu Wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
2: Ach, te miłosne zawirowania z Love is Blind Polska. Marta i Damian, ulubieńcy widzów, zniknęli z radarów, a ich fani już węszą kryzys. Marta, zamiast rozwiać wątpliwości, wyleciała na wakacje z Maliką, która w sieci zdradziła, że jej serce jest wolne. Czyżby Marta znalazła nową miłość? Tajemnice mnożą się jak grzyby po deszczu, a odpowiedzi wciąż brak.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Lara Gessler znowu zaskakuje. Tym razem na evencie Perlage Masters Gałkowo pojawiła się w stylizacji, która mogłaby konkurować z najbardziej szalonymi projektami haute couture. Biała czapka, ciemnozielona koszulka w paski i spódnica z kolorową etniczną koronką to tylko początek. Całość dopełniły miętowe sandałki Botki i torebka w tym samym kolorze. Lara udowadnia, że moda to nie tylko ubrania, ale prawdziwa sztuka wyrażania siebie.
1: Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
2: W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hells Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
1: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat, ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie. Po 40 latach poszukiwań najbardziej tajemnicza piosenka internetu w końcu ujrzała światło dzienne. Okazało się, że utwór Subways of Your Mind to dzieło niemieckiej grupy Fex, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Historia ta pokazuje, jak potężna może być determinacja fanów muzyki, którzy przez dekady analizowali każdy dźwięk nagrania. Muzycy, którzy nie mieli pojęcia o swojej internetowej sławie, teraz planują powrót do studia, by zremasterować swoje dawne demo. Cóż, kto by pomyślał, że stara kaseta magnetofonowa może stać się legendą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce przyjemnie ogrzewa. Świetny moment na rodzinny spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12. wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
2: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem. W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując m.in. działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rynek nowych mieszkań w największych polskich miastach stabilizuje się. W maju ceny mieszkań od deweloperów w większości metropolii pozostały na poziomie z poprzedniego miesiąca. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego spadła do około 19 900 zł, co jest efektem pojawienia się większej liczby mieszkań w przystępnych cenach. W Trójmieście odnotowano wzrost cen o około 1%, podczas gdy w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny pozostały niemal bez zmian.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa. W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
2: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
1: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
2: Na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do 2. Betclic Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
1: 1 czerwca to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o wewnętrznym luzie i beztrosce. Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka mogą poprawić nastrój każdemu, niezależnie od wieku. Humorystyczne podejście przełamuje lody i buduje luźną atmosferę, a dobrze dobrane słowa, pełne ciepłego żartu, potrafią wywołać szczery uśmiech. Warto postawić na lekką formę, która nawiązuje do zabawnych sytuacji z codziennego życia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
0: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
0: Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja czy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Janek z M jak Miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie.
1: M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
0: W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
1: serialu M jak miłość, po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Roznerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom.
3: W Nowym Jorku doszło do dwóch aktów wandalizmu na budynku polskiego konsulatu na Manhattanie w ciągu trzech dni. Wandale użyli czerwonej farby, niszcząc elewację, drzwi oraz pomnik Jana Karskiego. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Sakowicz współpracuje z nowojorskimi służbami, by wyjaśnić sprawę. Incydenty potępiły polonijne organizacje oraz nowojorscy politycy, którzy apelują o szybką reakcję organów ścigania.
2: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. Siedmiu mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a dwóch z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa.
3: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu.
3: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone

0: to, że nawet ikony nie są odporne na internetowe sądy.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem?
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Małgorzata Rozenek znowu na językach. Tym razem za sprawą swojej stylizacji na gali Top Charity. Kreacja inspirowana kulturą ludu Ashanti wywołała prawdziwą burzę w sieci. Internauci i stylistka Karolina Domaracka nie szczędzą słów krytyki, oskarżając Rozenek o kulturowe przywłaszczenie i brak wrażliwości. A wszystko to w imię charytatywnej imprezy, która zdaniem niektórych bardziej promuje próżność niż dobroczynność. Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji? Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka. Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Darii. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Afera z ZUS-em dla artystów nabiera rumieńców. Skolim, znany z disco polo, postanowił na pikniku w Czeremsze podzielić się swoimi przemyśleniami na temat dofinansowania dla twórców. Jego wulgarny monolog podzielił internautów na dwa obozy. Jedni go chwalą za szczerość, inni ganią za brak kultury. Cóż, kto by pomyślał, że piknik może stać się sceną dla tak gorącej debaty o pieniądzach i sztuce? Kiedy zespół Kiss postanowił stworzyć dyskotekowy hit, fani rocka zamarli z niedowierzania. Paul Stanley, obserwując tłumy w Studio 54, uznał, że napisanie przeboju to czysta matematyka. Tak powstało I Was Made for Loving You, które podbiło parkiety, ale wywołało furię wśród fanów. Gene Simmons, znany jako Demon, musiał śpiewać jak w dyskotece, co było dla niego prawdziwym koszmarem. Mimo to, przez kolejne dekady Kiss musiał grać ten utwór na koncertach, próbując nadać mu bardziej rockowy charakter. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 22 stopnie i będzie wiał wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom Łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką.
2: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty Dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce-Radzyń-Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą. 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
1: W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
2: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. We Wrocławiu odbywa się towarzyski mecz piłkarski między Polską a Ukrainą. Reprezentacja Polski, bez debiutantów w składzie, rozpoczęła spotkanie z Marcinem Bułką w bramce, który wraca po kontuzji. Atmosfera na stadionie jest spokojna, mimo wcześniejszych obaw o zakłócenia podczas hymnu Ukrainy. Obie drużyny nie awansowały na Mistrzostwa Świata, więc mecz ma charakter towarzyski.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji. W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem.
1: Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
0: Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Dustin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Janek z M jak Miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie.
1: M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
0: W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
1: w serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Roznerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
3: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Z okazji Dnia Dziecka warto sięgnąć po zabawne gify, które mogą wywołać uśmiech na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Popularna platforma Giphy oferuje szeroki wybór animacji, które można łatwo udostępniać. Wybierając idealny gif, warto dopasować go do wieku i charakteru odbiorcy. Kolorowe postacie z bajek spodobają się najmłodszym, a memy i wiralowe sytuacje przypadną do gustu nastolatkom i dorosłym.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła. Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne. Aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
3: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
3: Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32. urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch. Marta Nawrocka, pierwsza dama, w maju towarzyszyła mężowi podczas wielu oficjalnych wystąpień i zagranicznych wizyt. Jej stylizacje przyciągały uwagę, szczególnie opaska z bursztynu, wykonana specjalnie dla niej przez Annę Dunin. Nawrocka uczestniczyła również w spotkaniach z cheerleaderkami z Olsztyna oraz uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Na Dzień Matki w ogrodach Belwederu wybrała błękitną sukienkę, dodając stylizacji wiosennej lekkości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.
2: Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się między innymi...

0: stylu wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
1: Ach, te miłosne zawirowania z Love is Blind Polska. Marta i Damian, ulubieńcy widzów, zniknęli z radarów, a ich fani już węszą kryzys. Marta, zamiast rozwiać wątpliwości, wyleciała na wakacje z Maliką, która w sieci zdradziła, że jej serce jest wolne. Czyżby Marta znalazła nową miłość? Tajemnice mnożą się jak grzyby po deszczu, a odpowiedzi wciąż brak.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Lara Gessler znowu zaskakuje. Tym razem na evencie Perlage Masters Gałkowo pojawiła się w stylizacji, która mogłaby konkurować z najbardziej szalonymi projektami haute couture. Biała czapka, ciemnozielona koszulka w paski i spódnica z kolorową etniczną koronką to tylko początek. Całość dopełniły miętowe sandałki Botki i torebka w tym samym kolorze. Lara udowadnia, że moda to nie tylko ubrania, ale prawdziwa sztuka wyrażania siebie.
0: Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
1: W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hells Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
0: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat, ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie. Po 40 latach poszukiwań najbardziej tajemnicza piosenka internetu w końcu ujrzała światło dzienne. Okazało się, że utwór Subways of Your Mind to dzieło niemieckiej grupy Fex, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Historia ta pokazuje, jak potężna może być determinacja fanów muzyki, którzy przez dekady analizowali każdy dźwięk nagrania. Muzycy, którzy nie mieli pojęcia o swojej internetowej sławie, teraz planują powrót do studia, by zremasterować swoje dawne demo. Cóż, kto by pomyślał, że stara kaseta magnetofonowa może stać się legendą?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem. W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. Trzy osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując między innymi działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy.
0: Radia Super Express.
1: Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
0: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa. W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
1: W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do dramatycznego pościgu za młodym motocyklistą, który zakończył się poważnym wypadkiem policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać motokrosowca, który stwarzał zagrożenie na drodze. Jednak kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu radiowóz wypadł z drogi i znalazł się na torach kolejowych, raniąc dwóch policjantów. Motocyklista został zatrzymany, a policja bada okoliczności zdarzenia. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
0: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu. 1 czerwca to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o wewnętrznym luzie i beztrosce. Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka mogą poprawić nastrój każdemu, niezależnie od wieku. Humorystyczne podejście przełamuje lody i buduje luźną atmosferę, a dobrze dobrane słowa, pełne ciepłego żartu, potrafią wywołać szczery uśmiech. Warto postawić na lekką formę, która nawiązuje do zabawnych sytuacji z codziennego życia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Również dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
2: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej

0: małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Dustin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Janek z M jak Miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie.
0: M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
1: W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
0: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Roznerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele. Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom.
3: Ania Smetek, była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan, rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
2: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu 3 dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Młynarska zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. Dziennikarka przeszła operację wycięcia górnych powiek, co nie tylko poprawiło jej wzrok, ale i odmłodziło spojrzenie. Jak się okazuje, zabieg był konieczny z powodu przepukliny tłuszczowej przy oku. Młynarska dołącza do grona celebrytek, które postanowiły nieco oszukać czas i zyskać młodzieńczy wygląd. Ciekawe, kto będzie następny w kolejce do chirurga.
2: Beata Kozidrak powróciła na scenę podczas łódzkich juwenaliów, ale zamiast owacji spotkała się z falą krytyki. Wideo z koncertu, na którym artystka nie zaczyna śpiewać na czas, wywołało burzę w internecie. Niektórzy sugerują, że to czas na emeryturę, inni zaś bronią jej, twierdząc, że to publiczność miała zaśpiewać. Cóż, wygląda na to, że nawet ikony nie są odporne na internetowe sądy.
1: Dua Lipa i Callum Turner zaskoczyli wszystkich, mówiąc sobie tak w skromnej ceremonii w Londynie, gdzie obecnych było zaledwie 8 osób. Ale nie martwcie się, to tylko przedsmak. Para planuje 3-dniowe wesele we Włoszech z udziałem takich gwiazd jak Elton John i Donatella Versace. Ciekawe, czy na Sycylii też będzie tak kameralnie? Czy może jednak ktoś wpadnie na pomysł, żeby zaprosić jeszcze kilka tysięcy najbliższych przyjaciół?
2: Katarzyna Dowbor, znana z błyskawicznych remontów w Nasz Nowy Dom, teraz sama zmaga się z hiszpańskim tempem prac. Jej nowy domek w Andaluzji, wymagający generalnego remontu, stał się areną starcia z hiszpańskim Maniana. Na szczęście w tej nierównej walce wspiera ją synowa Joanna Koroniewska, która nie tylko doradza, ale i wyszukuje meble. Choć zima w Hiszpanii kusi słońcem, Dowbor zapewnia, że Polska pozostaje jej domem, a życie na dwa kraje to jej nowy, sprytny plan.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Małgorzata Rozenek znowu na językach. Tym razem za sprawą swojej stylizacji na gali Top Charity. Kreacja inspirowana kulturą ludu Ashanti wywołała prawdziwą burzę w sieci. Internauci i stylistka Karolina Domaracka nie szczędzą słów krytyki, oskarżając Rozenek o kulturowe przywłaszczenie i brak wrażliwości. A wszystko to w imię charytatywnej imprezy, która zdaniem niektórych bardziej promuje próżność niż dobroczynność. Maria Prokop, była żona Marcina Prokopa, znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowieczne damy w gorsetach. Jej najnowszy manifest na Instagramie to nie tylko pokaz mody, ale i walka o prawa kobiet z większymi kształtami. Maria nie zamierza milczeć i pokazuje, że opinie krytyków są jej zupełnie obojętne. Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji? Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Darii. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi. Afera z ZUS-em dla artystów nabiera rumieńców. Skolim, znany z Disco Polo, postanowił na pikniku w Czeremsze podzielić się swoimi przemyśleniami na temat dofinansowania dla twórców. Jego wulgarny monolog podzielił internautów na dwa obozy. Jedni go chwalą za szczerość, inni ganią za brak kultury. Cóż, kto by pomyślał, że piknik może stać się sceną dla tak gorącej debaty o pieniądzach i sztuce? Kiedy zespół Kiss postanowił stworzyć dyskotekowy hit, fani rocka zamarli z niedowierzania. Paul Stanley, obserwując tłumy w Studio 54, uznał, że napisanie przeboju to czysta matematyka. Tak powstało I Was Made for Loving You, które podbiło parkiety, ale wywołało furię wśród fanów. Gene Simmons, znany jako Demon, musiał śpiewać jak w dyskotece, co było dla niego prawdziwym koszmarem. Mimo to, przez kolejne dekady Kiss musiał grać ten utwór na koncertach, próbując nadać mu bardziej rockowy charakter. Warszawska letnia scena progresji w sobotni wieczór zamieniła się w prawdziwe rockowe święto. Na scenie pojawił się legendarny zespół Garbage, który mimo upływu lat wciąż potrafi porwać tłumy. Shirley Manson, niczym wulkan energii, udowodniła, że czas dla niej nie istnieje, a jej charyzma wciąż przyciąga jak magnes. Polscy fani musieli czekać aż 14 lat na ten moment, ale jak się okazało, było warto. Koncert Garbage to prawdziwa uczta dla miłośników alternatywnego rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty Dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. Rynek nowych mieszkań w największych polskich miastach stabilizuje się. W maju ceny mieszkań od deweloperów w większości metropolii pozostały na poziomie z poprzedniego miesiąca. W Warszawie średnia cena metra kwadratowego spadła do około 19 900 zł, co jest efektem pojawienia się większej liczby mieszkań w przystępnych cenach. W Trójmieście odnotowano wzrost cen o około 1%, podczas gdy w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny pozostały niemal bez zmian. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. W powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, w tym śmigłowiec, szybko zareagowały, a dziecku przywrócono czynności życiowe i przetransportowano je do szpitala w Krakowie. Rodzice dziecka byli trzeźwi, a policja bada okoliczności zdarzenia, w tym zabezpieczenie terenu. Na razie brak informacji o stanie zdrowia chłopca. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
1: Na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych. Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-2 sparingu z Ukrainą zapowiedział zmiany w składzie na nadchodzący mecz z Nigerią. W spotkaniu tym więcej czasu na boisku spędzi Kacper Potulski, a także zadebiutują nowi zawodnicy. Urban podkreślił, że rotacje są konieczne, by sprawdzić, na kogo można liczyć w przyszłych eliminacjach. Mimo porażki z Ukrainą, selekcjoner dostrzegł pozytywne aspekty w grze niektórych piłkarzy. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza, że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji. W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, 3-krotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Podczas towarzyskiego meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu kibice oddali hołd zmarłemu trenerowi Jackowi Magierze owacją na stojąco zamiast planowanej minuty ciszy. Na stadionie zaprezentowano

0: atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
1: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
0: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
1: Trzeci sezon Euforii już za nami, a emocje wciąż nie opadają. Nowe odcinki wywołały wiele kontrowersji, choć aktorzy Darrell Britt Gibson i Marshawn Lynch mają na ten temat różne zdania. Britt Gibson określił sezon jako błogosławiony, podczas gdy Lynch użył bardziej dosadnego języka, nazywając go popieprzonym. Mimo mieszanych opinii, serial przyciągał widzów co tydzień przed ekrany. Sam Levinson, twórca Euforii, według Britt Gibsona, rozwija się jako artysta i wciąż kocha swoich bohaterów. Lynch, który dołączył do obsady, podkreślał osobiste znaczenie tej roli, zwłaszcza po śmierci Angusa Clouda. Trzeci sezon Euforii to prawdziwa emocjonalna jazda bez trzymanki. W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Roznerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Gieżno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie, od września.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu.
2: W Nowym Jorku doszło do dwóch aktów wandalizmu na budynku polskiego konsulatu na Manhattanie w ciągu 3 dni. Wandale użyli czerwonej farby, niszcząc elewację, drzwi oraz pomnik Jana Karskiego. Konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Sakowicz współpracuje z nowojorskimi służbami, by wyjaśnić sprawę. Incydenty potępiły polonijne organizacje oraz nowojorscy politycy, którzy apelują o szybką reakcję organów ścigania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Z okazji Dnia Dziecka warto sięgnąć po zabawne gify, które mogą wywołać uśmiech na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Popularna platforma Giphy oferuje szeroki wybór animacji, które można łatwo udostępniać. Wybierając idealny gif, warto dopasować go do wieku i charakteru odbiorcy. Kolorowe postacie z bajek spodobają się najmłodszym, a memy i wiralowe sytuacje przypadną do gustu nastolatkom i dorosłym.
2: Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne, aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
0: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. W 2026 roku coraz więcej rodziców zwraca uwagę na zabawki Offline First, które pomagają dzieciom oderwać się od ekranu. Klocki magnetyczne, tablice manipulacyjne czy zestawy do kodowania bez ekranu to hity, które rozwijają wyobraźnię i umiejętności manualne. Eksperci podkreślają również znaczenie aktywności na świeżym powietrzu, takich jak hulajnogi czy deskorolki, które zapewniają dzieciom zdrową dawkę ruchu. Warto postawić na jeden większy prezent, który zaangażuje dziecko na dłużej, zamiast wielu drobnych zabawek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie ponownie mieszkają dzieci. Po latach przerwy najmłodszymi mieszkańcami są Kasia i Antek Nawrotcy, dzieci obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Rodzina Nawrockich wprowadziła się do pałacu w listopadzie zeszłego roku, po zakończeniu prac remontowych. Wcześniej przez kilka miesięcy mieszkali w Belwederze.
2: Poseł PiS Antoni Macierewicz został zauważony, gdy wsiadł do samochodu i udał się do sklepu zoologicznego, by kupić specjalistyczną karmę dla kota z chorobami nerek. Macierewicz, który stracił prawo jazdy 2 lata temu, korzysta z usług kierowcy. Po zakupach wrócił do Sejmu, a cała trasa wyniosła około 20 km. Podczas przejazdu kierowca samochodu Macierewicza naruszył przepisy drogowe, poruszając się buspasem i przecinając linię ciągłą.
0: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował rządowy projekt wsparcia finansowego dla artystów, nazywając ich nierobami. W odpowiedzi Zbigniew Preissner, znany kompozytor, opublikował nagranie, w którym wyraził swoje oburzenie i przypomniał, że sztuka jest nieodłączną częścią życia każdego z nas. Preissner podkreślił, że mimo niskiej emerytury utrzymuje się z pracy twórczej, a słowa Mentzena uznał za haniebne. Konflikt między politykiem a artystą wywołał szeroką dyskusję na temat wartości kultury w społeczeństwie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku, a mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony. Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku?
1: Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł królowej stylu wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze. Lara Gessler znowu zaskakuje. Tym razem na evencie Perlage Masters Gałkowo pojawiła się w stylizacji, która mogłaby konkurować z najbardziej szalonymi projektami haute couture. Biała czapka, ciemnozielona koszulka w paski i spódnica z kolorową etniczną koronką to tylko początek. Całość dopełniły miętowe sandałki Botki i torebka w tym samym kolorze. Lara udowadnia, że moda to nie tylko ubrania, ale prawdziwa sztuka wyrażania siebie.
1: Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
2: Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
1: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat. Ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie. Po 40 latach poszukiwań najbardziej tajemnicza piosenka internetu w końcu ujrzała światło dzienne. Okazało się, że utwór Subways of Your Mind to dzieło niemieckiej grupy Fex, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Historia ta pokazuje, jak potężna może być determinacja fanów muzyki, którzy przez dekady analizowali każdy dźwięk nagrania. Muzycy, którzy nie mieli pojęcia o swojej internetowej sławie, teraz planują powrót do studia, by zremasterować swoje dawne demo. Cóż, kto by pomyślał, że stara kaseta magnetofonowa może stać się legendą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12. wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
2: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem. W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując m.in. działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
2: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do dramatycznego pościgu za młodym motocyklistą, który zakończył się poważnym wypadkiem policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać motokrosowca, który stwarzał zagrożenie na drodze. Jednak kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu radiowóz wypadł z drogi i znalazł się na torach kolejowych, raniąc dwóch policjantów. Motocyklista został zatrzymany, a policja bada okoliczności zdarzenia. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
1: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
2: Dziś obchodzimy Dzień Dziecka. Wyjątkowy czas na wyrażenie miłości i dumy z naszych pociech. To doskonała okazja, by przekazać synowi szczere życzenia, które podkreślą jego wyjątkowość i naszą bezwarunkową miłość. Niezależnie od tego, czy wybierzemy wzruszające słowa, czy humorystyczne akcenty, ważne jest, by były one autentyczne i od serca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków, oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy. Urzędnicy apelują.

0: 1013 hektopaskali. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
0: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
1: Trzeci sezon Euforii już za nami, a emocje wciąż nie opadają. Nowe odcinki wywołały wiele kontrowersji, choć aktorzy Darrell Britt Gibson i Marshawn Lynch mają na ten temat różne zdania. Britt Gibson określił sezon jako błogosławiony, podczas gdy Lynch użył bardziej dosadnego języka, nazywając go popieprzonym. Mimo mieszanych opinii, serial przyciągał widzów co tydzień przed ekrany. Sam Levinson, twórca Euforii, według Britt Gibsona, rozwija się jako artysta i wciąż kocha swoich bohaterów. Lynch, który dołączył do obsady, podkreślał osobiste znaczenie tej roli, zwłaszcza po śmierci Angusa Clouda. Trzeci sezon Euforii to prawdziwa emocjonalna jazda bez trzymanki. W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Giegrzno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie, od września.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
3: Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
2: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnim.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień Dziecka to doskonała okazja do dzielenia się radością z bliskimi. Popularna platforma Giphy oferuje wiele ciekawych gifów, które można szybko udostępnić, by urozmaicić życzenia. Warto wybierać animacje dopasowane do wieku i gustu odbiorcy, aby wiadomość była bardziej osobista. Młodsze rodzeństwo ucieszą postacie z bajek, a dorośli docenią nostalgiczne motywy.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
2: Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Super Express. Super Zdrowi.
2: Gościem podcastu Super Zdrowie jest Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe, Razem Lepiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Która to fundacja w ramach Koalicji OnkoZdrowia Kobiet przygotowała specjalny raport, raport Dogonić Europę, Zdrowie Kobiet w Polsce, Perspektywa Onkologiczna. Tak ten raport się nazywa. No i stawia on bardzo taką mocną tezę, przynajmniej w moim odbiorze. Polki zasługują na opiekę na europejskim poziomie. Jaka jest tak według pani, w skrócie mówiąc, największa różnica między ścieżką pacjentki w Polsce, a tym, co widzą państwo w najlepiej zorganizowanych krajach unijnych?
3: Ten tytuł rzeczywiście został głęboko przemyślany, tytuł raportu Dogonić Europę, czyli nie zadajemy sobie pytania, jak dogonić, czy możemy dogonić, tylko stawiamy zadanie, musimy dogonić Europę. Dlaczego? Dlatego, że te różnice między Europą, czyli pacjentkami, tym jak one się leczą, jak korzystają z placówek medycznych, jak korzystają z programów przesiewowych, czy wreszcie z tej diagnostyki, która ewentualnie doprowadza je do tego, że mają postawioną diagnozę, ta ścieżka jest inna zdecydowanie niż w Polsce. Czyli w Europie jest to dość prostsze. Ja mówię tu o ścieżce i my raportem też nie oceniamy do końca leczenia czy jakości leczenia. Oceniamy taką organizację, czyli te rzeczy bardziej miękkie, czyli to, co można zrobić dość łatwo i prosto. Takie mamy przekonanie. Po to, żeby polska kobieta, tak jak jest Europejką w wielu innych wymiarach, była też Europejką, kiedy staje się pacjentką onkologiczną. Mhm. Po to, aby kobiety nie musiały jeździć za granicę do krajów, w których leczy się inaczej, a po to, aby w Polsce otrzymywały dokładnie podobną, ale szytą na miarę naszych polskich możliwości i potrzeb opiekę onkologiczną. Mhm. Począwszy właśnie od diagnostyki, która to diagnostyka i ten etap jest no jakby takim kluczem otwierającym właściwą ścieżkę diagnostyki i późniejszego leczenia.
2: Mhm. Państwo też w raporcie dajecie, zdaje się, 10 takich rekomendacji na to, co zrobić systemowo i tak ogólnie, żeby było lepiej. Widzę, że tutaj jest na przykład wśród rekomendacji koncentracja leczenia zabiegowego. Dlaczego tak ważne jest, żeby operacje onkologiczne, na przykład raka jajnika i to w szczególności, były wykonywane w mniejszej liczbie, ale za to bardziej doświadczonych ośrodków, bo to, o tym też państwo mówiliście na konferencji prasowej.
3: Tak, to dotyczy nowotworów ginekologicznych w ogóle, czyli mamy rak trzonu macicy, rak szyjki macicy i rak jajnika. Tu jest niestety sytuacja znacznie różna od tego, jak w innych podtypach nowotworów już organizujemy opiekę. Znaczy, mamy takie wrażenie, ale są to też twarde dane, które choćby w raporcie pokazują, że jest około 300 placówek, które operują nowotwory ginekologiczne, na przykład raka trzonu macicy.
2: W całym kraju.
3: W całym kraju. To jest rak trzonu macicy, to jest nowotwór, który jest największym ginekologicznym nowotworem. Ponad 3000 kobiet zachorowuje i nie może się odbywać zabieg chirurgiczny i decyzje, również terapeutyczne, które potem idą za tym zabiegiem, no tak całkiem przypadkowo, że są objawy, coś się dzieje, no to kładziemy na stół, będziemy operować, a potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm-hmm. Tak? No bo jakby nie podważam też jakości tej operacji, która jest przeprowadzana, bo mogą to robić również dobre ręce chirurga, nawet w mniejszej placówce.
2: Niemniej jednak... Można uniknąć tej operacji.
3: Niemniej jednak, nawet jeśli nie uda się uniknąć operacji, to musi być większa perspektywa, takie horyzontalne spojrzenie, czyli jak zrobimy operację, to co będzie dalej, jak będziemy follow-upować pacjentkę, jaką będziemy diagnostykę dalszą prowadzić, wcześniejszą i późniejszą, monitoring pacjenta, obserwacje, czy nie nastąpi wznowa lub przerzuty, i już na wcześniejszym etapie potrzebne jest zebranie danych, i wykonanie badań molekularnych, immunohistochemicznych, genetycznych, które determinują działania, które to działania mogą nastąpić za rok, dwa, pięć, a nawet dziesięć, kiedy pojawi się znowu przerzuty. Tak, dlatego też ten moment chirurgii jest istotnym momentem w życiu pacjentki i musi być szerzej rozpatrywany, przez konsylium lekarskie, przez zespół specjalistów z danej dziedziny, a nie tylko przez chirurga, który decyduje o operacji. Także to horyzontalne spojrzenie, szereg badań, które powinny być zrobione i zaplanowanie tej właśnie ścieżki pacjentki jest istotne na początku leczenia. Dlatego to nie możemy patrzeć tak punktowo, że jak jest problem ginekologiczny, jest nowotwór ginekologiczny, to tu go zoperujemy, a potem pacjentka niech dalej sobie szuka, albo dalej gdzieś znajdzie, a może będzie dobrze. Ja nie mówię, że w każdym przypadku tak jest, też żebyśmy nie oceniali negatywnie każdej placówki, ale no naprawdę można by było. Trzeba skoncentrować leczenie chirurgiczne do, nasi eksperci rekomendują maksymalnie 100 placówek. Na przykład, albo do placówek referencyjnych wyznaczyć takie, na nie operować pojedynczych przypadków gdzieś w placówkach różnych. Są placówki, które mają takie dwie pacjentki w roku. To mało. Wynika z naszego raportu. To naprawdę mało, bo nie wiemy, czy ten lekarz, który tam operował, to jest lekarz, który, nie wiem, pracuje w kilku placówkach i operuje kilkanaście, kilkadziesiąt takich nowotworów rocznie. No to wtedy tak, ale nie, że operujemy wszystko od góry do dołu, jak leci, operacja się udała, tylko no co dalej z pacjentką. To jest największy problem, z jakim dziewczyny do nas się zgłaszają. Pacjentki w naszej grupie wsparcia czy w rozmowach bezpośrednich. Bo one zgłaszają się do nas, proszę pani, no miałam operację, tylko teraz w ogóle ja nie wiem, co dalej.
2: Sama sobie.
3: No bo tak, że jestem wypisana, wszystko jest w porządku, tylko co dalej, co ja mam robić, jak ja mam się zachować, co ja mam, nie wiem, co ja mam jeść, jak ja mam żyć, jak ja mam się rehabilitować, co przede mną, co może mnie czekać. No to są kluczowe pytania dla życia kobiety, która jest po operacji, a ona po samej chirurgii no jest wypuszczana bez tej wiedzy. Musi być kompleksowo zaopiekowana, no bo tak musimy patrzeć na nowotwory. W tej chwili na ich leczenie, podejście.
2: I to też się sprowadza tutaj do tego, o czym państwo mówiliście na konferencji prasowej i co zresztą stoi w raporcie, że tam w dużej mierze to, co przeszkadzało pacjentkom też z nowotworami ginekologicznymi, to, że one są zagubione w tym systemie z tego, co państwu jakby przekazywały i nie wiedzą, co robić dalej, więc jak sobie z tym poradzić?
3: Są dostępne opracowania dla tego, jak powinna wyglądać ścieżka pacjentki. Mamy również wytyczne, które są dostępne na stronach towarzystw naukowych, choćby Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, na stronach ministerstwa. Tylko czy tam dociera pacjentka?
2: No nie.
3: To nie jest miejsce, w którym ona szuka wiedzy na ten temat, co z nią dalej. W związku z tym na samym początku, już na etapie podejrzenia nowotworu, potem w momencie potwierdzenia tej diagnozy, pacjentka musi dostawać komplet informacji. I tu zmiana potrzebna jest zarówno w mentalności pacjentek, jak i w mentalności lekarzy i w organizacji tej opieki. A w organizacji mam na myśli sztywne wytyczne, sztywne informacje zawarte, czy to w karcie DILO, czy przekazane przez koordynatora opieki onkologicznej, czy przez kogokolwiek na tym etapie, na którym jest pacjentka, czyli przy wypisie, w różnych miejscach, w organizacjach pacjenckich, takie, żeby pacjentka wiedziała, w jakim etapie jest życia, co może się zdarzyć, nie czuła się zagubiona. To nie jest rozwiązanie, że organizacja pacjentka coś pomoże, bo przecież my nie trafiamy do wszystkich, zwłaszcza tych na wczesnym etapie. Pacjentka powinna mieć wskazane, jakie są jej obowiązki i zadania na najbliższy czas i czego może oczekiwać od systemu opieki. To ma być system opieki, czyli krok po kroku człowiek, pacjent powinien wiedzieć, co się będzie działo. Ale też zmiana w podejściu nas jako pacjentów jest potrzebna, bo to, co mówią nam organizacje, które wchodzą w skład Koalicji Onkozdrowia Kobiet, na przykład Stowarzyszenie Eurydyki, które zajmuje się w większości pacjentkami ginekologicznymi, to, że kiedy chodzą po oddziałach i rozmawiają z pacjentkami, to pacjentki często nie są gotowe na wiedzę, nie chcą wiedzieć. Kiedy zadaje się im pytanie, jaki jest plan leczenia, co dalej będzie się z panią działo, kobieta odpowiada, ale po co mi to? Ja nie chcę tego wiedzieć, jestem w dobrych rękach. No, jestem w szpitalu, coś mi tam zrobili, zrobią mi zabieg, idę do domu i ja nie chcę wiedzieć. Mhm. To obowiązkiem lekarza jest wiedzieć, jak mnie leczyć. No nie, pracujmy nad tym jednak partnerstwem, bo do tanga trzeba dwojga, tu jest pacjent i lekarz. I razem należy ustalać tę ścieżkę postępowania, informować się wzajemnie, bo lekarz informuje o postępowaniu, ale pacjentka ma też dużo kwestii, które musi przekazać swojemu lekarzowi, o lekach, które bierze, o chorobach, które przeszła, o suplementach, które bierze, jak jest w trakcie leczenia. Także tu obowiązki mają dwie strony i owszem, no byłoby dobrze, być może rzeczywiście w dalekiej przyszłości, że będzie tak, że ja tylko wchodzę do placówki, jestem tak kompleksowo zaopiekowana, że wszyscy za mnie wszystko zrobią, a ja będę się dobrze sprawować, słuchać zaleceń i okej. Teraz w Polsce jest taki czas, że pacjentka musi być zaangażowana. Tak jak w przypadku pacjentek, większości pacjentek z rakiem piersi, ta wiedza dociera szeroko. Pacjentki z rakiem piersi mają bardzo dużą wiedzę o tym, czym są leczone, jak są leczone. W większości, oczywiście, że nie wszystkie, no nie da się wszystkich wrzucić do jednego woreczka, ale...
2: Ale to chyba jest efekt też dobrych kampanii od wielu lat, które są już prowadzone w przestrzeni publicznej.
3: Ponad 30 lat Stowarzyszenia Amazonek, inne organizacje pacjenckie szeroko edukowały, integrowały pacjentki, pacjentki same chętnie się integrowały. Jest mnóstwo materiału i osiągnęliśmy ten moment, w którym jeśli dziewczyna chce wiedzieć dużo o swoim leczeniu, to ma łatwy dostęp do tej wiedzy, może znaleźć z łatwością odpowiedzi, być zaangażowana i świadoma. I widzimy, jak ta świadomość i współzaangażowanie, współudział w procesie leczenia, diagnostyki, żywienia, innych etapów przynosi konkretne, wymierne, dobre efekty. Tak? Nie ma dziur wiedzy, pacjentka z lekarzem jest w bliskim kontakcie, jeśli nie to z organizacjami pacjenckimi jest mocno zaangażowana. Ja bardzo często widzę na rzeczywistych przykładach, prawdziwych historiach dziewczyn, jak ich własne zaangażowanie, czujność, uważność, zapoznawanie się z dokumentacją medyczną i zaangażowanie w postaci wnoszenia tego, co sama mogę wnieść, bo zarówno rehabilitacją, dietą, żywieniem, innymi kwestiami możemy wnieść dużo w swoje leczenie. I to postępowanie niejednokrotnie widziałam, jak ratowało życie albo przedłużało życie.
2: Mówiłyśmy o tym zaangażowaniu pacjentek, które już są zdiagnozowane, już wiedzą, że są chore i czeka ich długie leczenie, ale jednak niestety raport pokazuje, że odsetek kobiet biorących udział w badaniach przesiewowych, na przykład cytologii, w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Jak w ogóle zachęcić Polki do szybszej i częstszej diagnostyki, bo wydaje mi się, że takie idź się zbadaj, idź na badania, jako takie hasło gdzieś, które nam przemknie, raczej mało daje.
3: Polki z mojej perspektywy są gotowe i chcą wykonywać badania profilaktyczne i w tym przesiewowe. I chcą z tych programów korzystać. Brakuje im narzędzi. Trzeba dać narzędzia, które odpowiedzą na potrzeby Polki. Polki tych czasów. Jeśli dajemy rozwiązania i tu już mamy informacje na ten temat, jak one są bardzo efektywne, bo zostały wdrożone okresowo, punktowo, testowo. IKP i możliwość zapisania się poprzez e-rejestrację wprost ze swojego telefonu. Bardzo proste narzędzie, z którego korzystamy. korzystamy, kupujemy różne rzeczy, korzystamy z opieki prywatnej, korzystając z telefonu czy komputera i tu też jest to już możliwe. Więc te narzędzia, myślę, przybliżają nas również do tego światowego poziomu. Nawet jesteśmy tutaj pionierami w e-rejestracji, e-skierowaniach, e-receptach na całą Europę. Dobry przykład z tego narzędzia, korzystajmy. Także dając rozwiązania dziewczynom do tego, żeby zauważyły raz, że wartość, dwa, łatwość w skorzystaniu, to przyniesie moim zdaniem absolutnie efekty. Dodatkowo w tym roku do jakby program przesiewowy cytologii został zmieniony i już nie stosujemy zwykłej cytologii, a nowoczesne narzędzie, jakim jest testowanie HPV, czyli na nosicielstwo wirusa HPV i płynocytologię, jeśli jest potrzeba doprecyzowania tej diagnostyki. Że myślę, że to jest taki moment, że każda kobieta powinna chcieć z tego chętnie skorzystać, dlatego że no, mamy dostęp do najnowocześniejszej techniki diagnostycznej, która daje nam dużo informacji na temat związany nie tylko z nowotworami ginekologicznymi, czy nowotworem szyjki macicy, czego nie dawała nam cytologia tak doskonałego, ale też nowotwory głowa, szyja, inne. Świadomość tego, co niesie zakażenie wirusem HPV. To myślę są narzędzia, które spowodują, że Polki pójdą i najbliższe lata pokażą nam wyraźny, skokowy wzrost zgłaszalności. Jeśli tak nie będzie, będę biła się w pierś, ale jestem przekonana, że tak się zadzieje. Dlaczego? To jest niezmiernie ważne, zarówno korzystanie szerokie z mammografii, jak i właśnie z testowania HPV w programach przesiewowych, które są bezpłatne, łatwo dostępne, krótkie terminy. Ono pozwoli nam wcześniej wykrywać nowotwory. No i jeśli zaczniemy wykrywać wcześniej, a nie zaawansowane, to jest gigantyczny krok, jaki poczynimy w kierunku tego, o co apelujemy raportem. Dogońmy Europę. Czyli po pierwsze, my Polki zacznijmy zgłaszać się z nowotworami wcześniej. Nie bójmy się tego, bo im wcześniej, tym ta ścieżka jest łatwiejsza. A póki co, to słyniemy z tego, że nie korzystamy z badań przesiewowych, choć mamy bezpłatne i że zgłaszamy się z nowotworami zaawansowanymi.
2: Jeszcze nawiązując tak do treści, do tytułu raportu o tym gonieniu Europy. Jeżeli chodzi o to, ile wydajemy na onkologię, no tutaj musimy gonić Europę, bo jest mniej niż średnia unijna. Z tego, co widziałam, 5 miliardów to była taki ostatni zastrzyk, który ogłaszała w marcu tego roku jeszcze minister Leszczyna. Tylko pytanie, czy jest w ogóle sens dosypywać do tego worka, bo z tego, co pamiętam, co też mówiliście Państwo na konferencji, system wymaga naprawy, jeżeli chodzi o jego organizację. Więc pytanie, czy jest sens dosypywać do tego worka, jeżeli istnieje takie ryzyko, że ten chaos w naszym systemie, te rzeczy, które trzeba uporządkować, będą pochłaniały te pieniądze.
3: W Europie wiele krajów wydaje dużo więcej pieniędzy per capita na świadczenia zdrowotne, jak również na profilaktykę. U nas około 2%, a są kraje, w których około 7% przeznacza się na, inwestuje w profilaktykę. W związku z tym jest to skala nieporównywalna i trzeba zacząć od tego, ile mamy zainwestować w działania związane z profilaktyką, badaniami przesiewowymi. No a druga rzecz to zacząć od reorganizacji, czyli od dobrej organizacji tego leczenia, bo wówczas bez względu na to, ile będziemy dosypywać, to nadal te środki będą marnotrawione, ponieważ będziemy je przeznaczać nie na te rzeczy, na które powinniśmy najpierw. A najpierw na przykład na ścieżce pacjentki, w dobrą organizację tej ścieżki, o tym już rozmawialiśmy. I tutaj Krajowa Sieć Onkologiczna wnosi już pewne rozwiązania, kiedy zacznie prawidłowo funkcjonować, a tak jeszcze nie jest. Wówczas myślę, że te efekty będą bardziej wymierne. W kolejności tu jest duża dziura, czyli inwestowanie w diagnostykę. Na początku każdej ścieżki pacjentki onkologicznej powinna być dobra diagnostyka molekularna, immunohistochemiczna i w raku jajnika, testowanie HRD, określenie FR-alfa, PD-L1 w wielu nowotworach, szerokie panele badań molekularnych, genetycznych. U nas się to nie dzieje.
2: No, brzmi jak marzenie.
3: Brzmi jak marzenie. Powinien powstać czwarty koszyk w diagnostyce, w świadczeniach gwarantowanych, w którym patomorfolog mógłby zbadać wiele innych nieprawidłowości, które potem determinują to, jaką terapię, jakie leczenie zastosujemy u pacjentki. Jeśli zainwestujemy gigantyczne, często milionowe kwoty w pacjenta, ponieważ takie kwoty dają nam terapie nowoczesne, immunoterapie, terapie celowane, no ale ta decyzja o tym, że dajemy temu pacjentowi tę terapię, musi być oparta na głębokiej diagnostyce. I to jest inwestycja, która wówczas się zdecydowanie opłaca. To nie może być przypadkowe, bo to są zmarnowane pieniądze. To znaczy, jeśli nie mamy pełnej wiedzy o podtypie nowotworu, o mutacjach genetycznych, o innych wskaźnikach, które są wyraźnie określone, jakie powinny być spełnione kryteria, aby pacjenta włączyć do programu lekowego, to jest albo tak, albo nie włączamy pacjentki do programu lekowego, choć być może się kwalifikuje, ale nie mamy tych danych, no więc ją nie włącza. Czyli jest leczona niezgodnie z wiedzą medyczną, z tym, co moglibyśmy jej dać. Natomiast albo włączamy w sposób może przypadkowy i inwestujemy i ponosimy potem skutki, również skutki uboczne tych terapii. No to są przykładem takie testy wielogenowe, które w raku piersi można wykonywać. One nie są wykonywane, ale wynik tego testu pokazuje, czy pacjentka odniesie korzyść z chemioterapii, czy nie odniesie tej korzyści, czyli niepotrzebnie ta chemioterapia będzie w nią wlewana. Ale też drugi wynik może być taki, że decyzja lekarska była nie dawać chemioterapii, a jednak trzeba ją podać. Także no, te decyzje musimy opierać na faktach, więc tu czekamy na refundację tych testów wielogonowych, które usprawnią ścieżkę pacjentki, nie będą jej narażały na niepotrzebne skutki uboczne i brak efektu klinicznego. Pomogą lekarzowi podjąć inne decyzje.
2: O tych testach się już od dawna mówi zresztą.
3: No tak, to decyzje na pewno nie są łatwe, bo są złożone, mnóstwo analiz, ale mamy instytucje, które absolutnie doskonale sobie z tymi analizami radzą. Mamy OTMID, Ministerstwo Zdrowia, departamenty, które podejmują świetne decyzje w onkologii w ostatnim czasie, bo przez ostatnie lata no, dźwignęliśmy zarówno w dostępie do terapii, jak i organizacyjnie. Krajowa Sieć Onkologiczna, Narodowa Strategia Onkologiczna i o ile można się czepiać poszczególnych elementów tych postępowań, o tyle no, cały czas kroczymy do przodu. Chciałabym, żeby ten trend został zachowany. Mało tego, no, musimy przyspieszyć. Bo pomimo wielu rozwiązań, które są wprowadzane w ostatnich latach, jednak pacjentki, tak jak wynika z naszych ankiet, one nie czują się zaopiekowane, nie czują się komfortowo, a twarde dane pokazują, że współczynnik pięcioletnich przeżyć, bo to jest miara, którą możemy do tego przyłożyć i narzędzie do analiz. No niestety w Polsce nie jest taki jak średnia europejska.
2: Czyli tutaj też gonimy Europę.
3: Gonimy, no tu mamy twarde dane. Jest wiele rzeczy, które na to wpływa i zarówno społeczeństwo, czyli my jako obywatele, jako pacjentki, jako kobiety, bo tu mówimy o nowotworach kobiecych, no musimy do tego dołożyć swoją cegiełkę, czyli zgłaszać się na wcześniejszych etapach, dawać też swoje zaangażowanie w proces leczenia, ale systemodawca, placówki, dyrektorzy placówek, menadżerowie i sami lekarze i diagności, no muszą tutaj też wskazać, przeorganizować ten system, tak?
2: Każdy musi wnieść jakąś pracę swoją.
3: Każdy musi wnieść, bo to nie sztuką jest wsypać. Możemy wsypać wór pieniędzy i możemy zmarnować te pieniądze. Te inwestycje naprawdę muszą być mocno przemyślane i trafione, ale też rozwiązania legislacyjne muszą być takie, które pozwolą placówce zrobić dane badanie w danym momencie, rozliczyć we właściwy sposób, tak, żeby nie tworzyć pozorów, tak? Mm-hmm. Czyli to musi być dane świadczenie wycenione przez instytucję AOTPIT w taki sposób, żeby placówka mogła to zrobić, czyli a, nie wiem, badanie o wartości 200 zł musi być wycenione na 200 w koszyku świadczeń, a nie na 50, mhm. bo jak będzie na 50, to placówka będzie kombinowała, cudzysłów, jak tutaj w inny sposób to zrobić lub rozliczyć. Niepotrzebne elementy tej układanki, wiele z nich należy z łatwością i można z łatwością wyeliminować, włożyć na to rozwiązania proste i naprawdę nie udawajmy, że w tych czasach to są jakieś skomplikowane, trudne rzeczy. Mamy wspaniałych specjalistów, którzy potrafią wyraźnie wskazać, jak należy to zorganizować. Tutaj dr Chrobot, zaangażowany mocno w powstawanie tej części tak zwanej systemowej naszego raportu, wielokrotnie już przedstawiał w resorcie zdrowia rozwiązania, wyceny, analizy tego, jak można właściwie przeorganizować te konstrukcje rozliczeniowe, mhm. tak, bo my też jako obywatele musimy mieć świadomość tego, że tam po drugiej stronie, czyli w placówce, w NFZ-cie, w Ministerstwie Zdrowia, no dzieje się bardzo dużo kwestii, które z tych rozliczeniowych, bo pacjent mógłby powiedzieć, no co mnie to interesuje do organizacyjnie, no niech oni robią, ja chcę mieć dobre świadczenie, no ale musimy też dawać swoje poparcie do tego, bo żeby egzekwować, to musimy mieć pewną wiedzę i zrozumienie.
2: I znowu dochodzimy do tego, że po prostu musimy z siebie coś zdać, także jako pacjenci i osoby, które z tego NFZ-u korzystają. I też tak sobie myślę, że z tej naszej rozmowy pojawiła mi się taka myśl, że sam nasz system ochrony zdrowia po to, żebyśmy my się diagnozowali, on sam też potrzebuje takiej kompleksowej diagnozy, przejrzenia i zobaczenia, co tam się dzieje, co jest zbędne, co do wyrzucenia. Tak mi się
3: wydaje. No właśnie, naszym raportem zaglądamy, czyli zrobiliśmy obszerny, pierwszy taki materiał, który zbiera te dane, troszkę też z perspektywy właśnie pacjentów, bo to my pacjenci jesteśmy organizatorem tego pomysłu i twórcą tego raportu. Zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, lekarzy do wsparcia nas w analizie tych danych, które zostały zebrane z powszechnie dostępnych źródeł, tylko właśnie zebrane w jednym miejscu. I no, te analizy przeprowadzone przez nas jako pacjentów, na przykładzie ankiet, na przykładzie naszych doświadczeń, ale też przez ekspertów, bo mamy tutaj wybitnych ekspertów ze świata ginekologii na czele z prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej profesorem Radosławem Mądrym, doktor Katarzyną Pogodą, która jest specjalistką od raka piersi, doktor Duchnowską czy doktor Anną Dańską-Bidzińską. To są ludzie, którzy nas wspierali w tej analizie. No i wnioski są spójne i wspólne. Także zebraliśmy te informacje w materiale, który będzie służył do dalszych analiz. My będziemy wędrować z tym raportem, z wnioskami z niego, od instytucji do instytucji, od środowiska do środowiska, po to, abyśmy no, szeroko tak jednak wysnuli wspólne wnioski, bo perspektywa z punktu widzenia zarówno szpitala, potem instytucji odpowiedzialnych za organizację systemu jest inna, a nasza pacjencka i organizacji pacjenckich może być inna i połączenie tych dwóch perspektyw naszym zdaniem dopiero może dać wymierny efekt. Mhm. Bo my z jednej strony możemy obnażyć i pokazać to, co się dzieje na dole, czyli gdzieś w życiu pacjenta, tej perspektywy w żaden sposób nie uzyska. Nie uzyskają poszczególni członkowie zespołów, departamentów czy ministerstwa, chyba że są pacjentami. I często przez lata naszej pracy już stykamy się z tym, że przedstawiciele tych instytucji zgłaszają się do nas, kiedy sami zachorują i mówią: słuchaj, ty, to naprawdę tak wygląda?
2: Nie mają pojęcia.
3: No tak naprawdę. Mhm. Czyli kiedy sami zderzą się już w praktyce z tym, no to rzeczywiście zauważają też te absurdy organizacyjne, tak? W związku z tym to super. To mamy już wnioski. Jakby kurtyna opadła i mamy wnioski, ale ja wiem, że mamy narzędzia, czyli systemodawca tak zwany, ogólnie ujmę, ma narzędzia, ale też już ma wiedzę, ale ma też chęć. My widzimy, że jest gotowość naprawdę ze strony Ministerstwa Zdrowia, resortów AOTMIT-u, innych NFZ-u do tego, żeby zmieniać to na lepsze, a nie jedynie zmieniać konstrukcję, tak? Tylko że wyraźnie pracujemy nad tym, żeby zmienić na lepsze. I to, że chcemy zmieniać na lepsze, jest bardzo wyraźnie już odczuwalne po kilku latach zmian tworzonych w organizacji leczenia wokół raka piersi, czy wokół raka jelita grubego. Unity narządowe, które powstały i funkcjonują, pokazują nam, że to jest dobre narzędzie i że trzeba to przekładać na inne nowotwory. Teraz unity w raku płuca, w raku prostaty już są dalece zaawansowane, czy hematologiczne, to inna kwestia, ale też potrzebne są nam unity, czyli takie centra kompetencyjne, kompleksowego leczenia i opieki nad pacjentką z nowotworami ginekologicznymi. To jest dobra ścieżka. To inne kraje pokazują, że to wyspecjalizowanie się daje człowiekowi, bo cały czas pamiętajmy o tym człowieku, pacjencie, pacjentce. I jak wie, że mam nowotwór ginekologiczny, mam łatwy dostęp do tego, żeby dowiedzieć się, w której pacjentce, w której placówce pacjentki są leczone dobrze, jak pacjenci oceniają tę placówkę, czyli jaka tam jest jakość, i wtedy mogę samodzielnie podjąć decyzję, czy mam okoliczności i możliwości do tego, żeby jechać do unitu narządowego, czyli do ośrodka kompleksowego leczenia, czy rezygnuję z tego i inne czynniki wpływają, że chcę się leczyć w najbliższym moim szpitalu powiatowym na przykład.
2: Żeby tak? Był taki wybór po prostu. Można było ocenić.
3: Tak, chcę jechać blisko lub wiem, że to jest nowotwór, czy sytuacja, w której wystarczy, że będę się leczyła tutaj. A jeśli jestem bardziej skomplikowana, być może chcę, ale to człowiek musi podjąć tą decyzję, mieć prawo podjąć tą decyzję.
2: Już zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałam się zapytać, raport ma być publikacją cykliczną, jak rozumiemy, tak. Tylko co państwo sobie wyznaczyli, jaki taki wskaźnik, który by pokazał, czy cele zostały osiągnięte, albo czy te wskazania w państwa raporcie zostały wykonane?
3: Trudno osiągnąć cele tak szerokie w jeden rok. To na pewno będzie proces. Natomiast my mamy taki plan co roku oceniać tę sytuację, sprawdzać, jaki jest w porównaniu do pierwszego wydania. No i jeśli już mówimy o doganianiu Europy, to takim naczelnym narzędziem to będzie ta ocena, miernikiem, który jest mierzalny i dostępny, bo w Polsce generalnie bardzo mało mierzymy i nie mamy tych danych takich porównywalnych z innymi. Mamy mało rejestrów, to dopiero te narzędzia będą się pojawiać. Natomiast ten wskaźnik pięcioletnich przeżyć to taka dana, którą możemy mierzyć i porównywać, i myślę, że to będzie taki nasz naczelny punkt, do którego będziemy się odnosić. Natomiast jest jeden punkt, który daje się mierzyć umowami z NFZ-em, to o czym mówiłyśmy na początku naszej rozmowy. Niech by wreszcie w tym kraju nowotworów ginekologicznych nie operowało 300 placówek, bo nie ma takiej potrzeby według ekspertów i danych, więc myślę, że to będziemy próbowali zmierzyć w najbliższym czasie, czy zredukowana została ilość placówek, które podjęły się operacji onkoginekologicznych. To jest miara, która już przyniesie efekty od razu, bo wiemy, że jeśli pacjentka będzie w placówce, która operuje więcej, to jest też taki miernik, który nakłada się na placówki, tak? Czyli ilość wykonanych zabiegów jest

0: tak prowadzonych przez organizacje pacjenckie. My jesteśmy cały czas, jest nas 5 organizacji, tak, Onko Cafe, Omea Life, Stowarzyszenie PARS, Stowarzyszenie Eurydyki, Stowarzyszenie Niebieski Motyl. To szeroka perspektywa ginekologicznych. Tak. Mhm. My razem tworzymy koalicję Onkozdrowia Kobiet, więc przez ten kolejny rok będziemy w kontakcie z tysiącami pacjentów, będziemy zbierać wiedzę od nich i obserwować.
1: I my też z wielką ciekawością będziemy obserwować te Państwa działania. Trzymamy kciuki, no, żeby były zmiany. Gościem podcastu Super Zdrowie była Anna Kupiecka, prezes Fundacji Onko Cafe. Razem lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Kozidrak powróciła na scenę podczas łódzkich juwenaliów, ale zamiast owacji spotkała się z falą krytyki. Wideo z koncertu, na którym artystka nie zaczyna śpiewać na czas, wywołało burzę w internecie. Niektórzy sugerują, że to czas na emeryturę, inni zaś bronią jej, twierdząc, że to publiczność miała zaśpiewać. Cóż, wygląda na to, że nawet ikony nie są odporne na internetowe sądy.
2: Dua Lipa i Callum Turner zaskoczyli wszystkich, mówiąc sobie tak w skromnej ceremonii w Londynie, gdzie obecnych było zaledwie 8 osób. Ale nie martwcie się, to tylko przedsmak. Para planuje 3-dniowe wesele we Włoszech z udziałem takich gwiazd jak Elton John i Donatella Versace. Ciekawe, czy na Sycylii też będzie tak kameralnie, czy może jednak ktoś wpadnie na pomysł, żeby zaprosić jeszcze kilka tysięcy najbliższych przyjaciół.
1: Katarzyna Dowbor, znana z błyskawicznych remontów w Nasz Nowy Dom, teraz sama zmaga się z hiszpańskim tempem prac. Jej nowy domek w Andaluzji, wymagający generalnego remontu, stał się areną starcia z hiszpańskim Maniana. Na szczęście w tej nierównej walce wspiera ją synowa Joanna Koroniewska, która nie tylko doradza, ale i wyszukuje meble. Choć zima w Hiszpanii kusi słońcem, Dowbor zapewnia, że Polska pozostaje jej domem, a życie na dwa kraje to jej nowy, sprytny plan.
2: Małgorzata Rozenek znowu na językach, tym razem za sprawą swojej stylizacji na gali Top Charity. Kreacja inspirowana kulturą ludu Ashanti wywołała prawdziwą burzę w sieci. Internauci i stylistka Karolina Domaracka nie szczędzą słów krytyki, oskarżając Rozenek o kulturowe przywłaszczenie i brak wrażliwości. A wszystko to w imię charytatywnej imprezy, która zdaniem niektórych bardziej promuje próżność

0: niż dobroczynność.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Ach, te miłosne zawirowania z Love is Blind Polska. Marta i Damian, ulubieńcy widzów, zniknęli z radarów, a ich fani już węszą kryzys. Marta, zamiast rozwiać wątpliwości, wyleciała na wakacje z Maliką, która w sieci zdradziła, że jej serce jest wolne. Czyżby Marta znalazła nową miłość? Tajemnice mnożą się jak grzyby po deszczu, a odpowiedzi wciąż brak. Maria Prokop, była żona Marcina Prokopa, znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowieczne damy w gorsetach. Jej najnowszy manifest na Instagramie to nie tylko pokaz mody, ale i walka o prawa kobiet z większymi kształtami. Maria nie zamierza milczeć i pokazuje, że opinie krytyków są jej zupełnie obojętne. Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji? Natalia Kukulska odkryła przepis na rodzinne szczęście. Muzyka zamiast kłótni przy obiedzie. Wokalistka, jej mąż perkusista i syn, który zaskoczył wszystkich swoim talentem, tworzą harmonijną orkiestrę domową. Syn Kukulskiej, grając z Zalią, zdobywa serce publiczności, a sama Zalia zgarnia Fryderyki. Cóż, kiedy pasja łączy, wiek i pokolenia przestają mieć znaczenie, a muzyka staje się językiem miłości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Afera z ZUS-em dla artystów nabiera rumieńców. Skolim, znany z disco polo, postanowił na pikniku w Czeremsze podzielić się swoimi przemyśleniami na temat dofinansowania dla twórców. Jego wulgarny monolog podzielił internautów na dwa obozy. Jedni go chwalą za szczerość, inni ganią za brak kultury. Cóż, kto by pomyślał, że piknik może stać się sceną dla tak gorącej debaty o pieniądzach i sztuce? Kiedy zespół Kiss postanowił stworzyć dyskotekowy hit, fani rocka zamarli z niedowierzania. Paul Stanley, obserwując tłumy w Studio 54, uznał, że napisanie przeboju to czysta matematyka. Tak powstało I Was Made for Loving You, które podbiło parkiety, ale wywołało furię wśród fanów. Gene Simmons, znany jako Demon, musiał śpiewać jak w dyskotece, co było dla niego prawdziwym koszmarem. Mimo to, przez kolejne dekady Kiss musiał grać ten utwór na koncertach, próbując nadać mu bardziej rockowy charakter. W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji. Poland Rock Festival 2026 szykuje się na kolejną muzyczną eksplozję. Mała scena, znana z odkrywania przyszłych gwiazd. W tym roku gości 7 zespołów, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności. ADHD, Atmosphere, Marcin Rozynek i inni szczęśliwcy już nie mogą się doczekać, by zapisać się w historii tej kultowej imprezy. Festiwal odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno, gdzie tradycyjnie już muzyka, wolność i braterstwo połączą pokolenia fanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
3: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu.
2: W Nowym Jorku doszło do dwóch aktów wandalizmu na budynku polskiego konsulatu na Manhattanie w ciągu 3 dni. Wandale użyli czerwonej farby, niszcząc elewację, drzwi oraz pomnik Jana Karskiego. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Sakowicz współpracuje z nowojorskimi służbami, by wyjaśnić sprawę. Incydenty potępiły polonijne organizacje oraz nowojorscy politycy, którzy apelują o szybką reakcję organów ścigania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne. Aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
3: W 2026 roku coraz więcej rodziców zwraca uwagę na zabawki Offline First, które pomagają dzieciom oderwać się od ekranów. Klocki magnetyczne, tablice manipulacyjne czy zestawy do kodowania bez ekranu to hity, które rozwijają wyobraźnię i umiejętności manualne. Eksperci podkreślają również znaczenie aktywności na świeżym powietrzu, takich jak hulajnogi czy deskorolki, które zapewniają dzieciom zdrową dawkę ruchu. Warto postawić na jeden większy prezent, który zaangażuje dziecko na dłużej, zamiast wielu drobnych zabawek. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność. Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Pałacu Prezydenckim w Warszawie ponownie mieszkają dzieci. Po latach przerwy najmłodszymi mieszkańcami są Kasia i Antek Nawrotcy. Dzieci obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Rodzina Nawrockich wprowadziła się do pałacu w listopadzie zeszłego roku, po zakończeniu prac remontowych. Wcześniej przez kilka miesięcy mieszkali w Belwederze.
2: Poseł PiS Antoni Macierewicz został zauważony, gdy wsiadł do samochodu i udał się do sklepu zoologicznego, by kupić specjalistyczną karmę dla kota z chorobami nerek. Macierewicz, który stracił prawo jazdy 2 lata temu, korzysta z usług kierowcy. Po zakupach wrócił do Sejmu, a cała trasa wyniosła około 20 km. Podczas przejazdu kierowca samochodu Macierewicza naruszył przepisy drogowe, poruszając się buspasem i przecinając linię ciągłą.
3: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował rządowy projekt wsparcia finansowego dla artystów, nazywając ich nierobami. W odpowiedzi Zbigniew Preissner, znany kompozytor, opublikował nagranie, w którym wyraził swoje oburzenie i przypomniał, że sztuka jest nieodłączną częścią życia każdego z nas. Preissner podkreślił, że mimo niskiej emerytury utrzymuje się z pracy twórczej, a słowa Mentzena uznał za haniebne. Konflikt między politykiem a artystą wywołał szeroką dyskusję na temat wartości kultury w społeczeństwie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, w maju towarzyszyła mężowi podczas wielu oficjalnych wystąpień i zagranicznych wizyt. Jej stylizacje przyciągały uwagę, szczególnie opaska z bursztynu, wykonana specjalnie dla niej przez Annę Dunin. Nawrocka uczestniczyła również w spotkaniach z cheerleaderkami z Olsztyna oraz uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Na Dzień Matki w ogrodach Belwederu wybrała błękitną sukienkę, dodając stylizacji wiosennej lekkości.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.
2: Agata Młynarska zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. Dziennikarka przeszła operację wycięcia górnych powiek, co nie tylko poprawiło jej wzrok, ale i odmłodziło spojrzenie. Jak się okazuje, zabieg był konieczny z powodu przepukliny tłuszczowej przy oku. Młynarska dołącza do grona celebrytek, które postanowiły nieco oszukać czas i zyskać młodzieńczy wygląd. Ciekawe, kto będzie następny w kolejce do chirurga. Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku? Dorota Stalińska, ikona polskiego kina, kończy dziś 73 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro jej energia mogłaby zasilić małe miasto? Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na koncercie Świat w obłokach muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł królowej stylu wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
2: Lara Gessler znowu zaskakuje. Tym razem na evencie Perlage Masters Gałkowo pojawiła się w stylizacji, która mogłaby konkurować z najbardziej szalonymi projektami haute couture. Biała czapka, ciemnozielona koszulka w paski i spódnica z kolorową etniczną koronką to tylko początek. Całość dopełniły miętowe sandałki Botki i torebka w tym samym kolorze. Lara udowadnia, że moda to nie tylko ubrania, ale prawdziwa sztuka wyrażania siebie. Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Darii. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi.
1: Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Podczas koncertu w Berlinie, który przyciągnął rekordowe 94 tysiące fanów, zespół zagrał klasyk Rammsteina, Sonne. Wśród publiczności znalazł się nawet perkusista Rammsteina, Christoph Schneider, który nie krył zachwytu i podziękował Metallice za ten wyjątkowy moment. Trasa M72 World Tour trwa już ponad 3 lata, a Metallica wciąż przyciąga tłumy i bije rekordy frekwencji. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu. Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
1: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat, ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12. wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem. W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując m.in. działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa.
0: Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom Łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na rynku deweloperskim w Polsce zauważono stabilizację cen mieszkań. W maju koszty zakupu nowych lokali w największych miastach praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do kwietnia. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy nieznacznie spadła do około 19 900 zł. W Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny utrzymują się na stałym poziomie, natomiast w Trójmieście odnotowano niewielki wzrost. Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda, z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
0: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59. minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków, oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to podobnie 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Radio Super Express.

0: najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja czy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
1: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
0: Trzeci sezon Euforii już za nami, a emocje wciąż nie opadają. Nowe odcinki wywołały wiele kontrowersji, choć aktorzy Darrell Britt Gibson i Marshawn Lynch mają na ten temat różne zdania. Britt Gibson określił sezon jako błogosławiony, podczas gdy Lynch użył bardziej dosadnego języka, nazywając go popieprzonym. Mimo mieszanych opinii, serial przyciągał widzów co tydzień przed ekrany. Sam Levinson, twórca Euforii, według Britt Gibsona, rozwija się jako artysta i wciąż kocha swoich bohaterów. Lynch, który dołączył do obsady, podkreślał osobiste znaczenie tej roli, zwłaszcza po śmierci Angusa Clouda. Trzeci sezon Euforii to prawdziwa emocjonalna jazda bez trzymanki. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z odcinkiem 405, który zostanie wyemitowany 5 czerwca o godzinie 15:05 na TVP2. W posiadłości atmosfera jest napięta po burzliwych wydarzeniach między bohaterami. Jana próbuje zrozumieć motywy bliskich, a w kuchni i pokojach gościnnych toczą się rozmowy o przyszłości. Maria oskarża Werę o kradzież, a Salvador stara się o awans na pierwszego lokaja. Manuel publicznie kończy związek z Jimeną, co tylko podgrzewa emocje. Serial pełen jest intryg, tajemnic i zakazanych uczuć, które przyciągają widzów do ekranu. To klasyczna telenowela, gdzie losy arystokracji przeplatają się z życiem służby.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie

0: opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Brazylii badane są dwa podejrzane przypadki zakażenia wirusem Ebola. W stanie São Paulo izolowano mężczyznę z Demokratycznej Republiki Konga, a w Rio de Janeiro mężczyznę z Ugandy. Obaj wykazują objawy mogące wskazywać na Ebolę. Jednak zakażenie nie zostało jeszcze potwierdzone. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca zamykania granic, mimo że niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, wprowadziły ograniczenia wjazdu.
3: Francuska marynarka wojenna przechwyciła rosyjski tankowiec Tagor na Atlantyku, co ogłosił prezydent Emmanuel Macron. Akcja była częścią działań przeciwko omijaniu międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Macron podkreślił, że statki z tak zwanej floty cieni nie tylko łamią sankcje, ale także stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego. W operacji uczestniczyły również inne kraje, w tym Wielka Brytania. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. Administracja Trumpa prowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
3: Dzień Dziecka to doskonała okazja do dzielenia się radością z bliskimi. Popularna platforma Giphy oferuje wiele ciekawych gifów, które można szybko udostępnić, by urozmaicić życzenia. Warto wybierać animacje dopasowane do wieku i gustu odbiorcy, aby wiadomość była bardziej osobista. Młodsze rodzeństwo ucieszą postacie z bajek, a dorośli docenią nostalgiczne motywy.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
3: Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend Doda i Ewa Chodakowska postanowiły zagrać w zielone na dwóch różnych imprezach. Doda błyszczała na gali hasztagi roku 2026, podczas gdy Chodakowska była gwiazdą Top Charity Gala. Obie panie wybrały zielone kreacje, które podkreślały ich wysportowane sylwetki, ale to Ewa przyciągnęła uwagę, gdy jej tygodniowy wyjazd treningowy został wylicytowany za ponad 7 milionów złotych. Wygląda na to, że zielony to nie tylko kolor nadziei, ale i sukcesu. Dua Lipa i Callum Turner zaskoczyli wszystkich, mówiąc sobie tak w skromnej ceremonii w Londynie, gdzie obecnych było zaledwie 8 osób. Ale nie martwcie się, to tylko przedsmak. Para planuje 3-dniowe wesele we Włoszech z udziałem takich gwiazd jak Elton John i Donatella Versace. Ciekawe, czy na Sycylii też będzie tak kameralnie, czy może jednak ktoś wpadnie na pomysł, żeby zaprosić jeszcze kilka tysięcy najbliższych przyjaciół.
2: Katarzyna Dowbor, znana z błyskawicznych remontów w Nasz Nowy Dom, teraz sama zmaga się z hiszpańskim tempem prac. Jej nowy domek w Andaluzji, wymagający generalnego remontu, stał się areną starcia z hiszpańskim Maniana. Na szczęście w tej nierównej walce wspiera ją synowa Joanna Koroniewska, która nie tylko doradza, ale i wyszukuje meble. Choć zima w Hiszpanii kusi słońcem, Dowbor zapewnia, że Polska pozostaje jej domem, a życie na dwa kraje to jej nowy, sprytny plan.
1: Ach, te miłosne zawirowania z Love is Blind Polska. Marta i Damian, ulubieńcy widzów, zniknęli z radarów, a ich fani już węszą kryzys. Marta, zamiast rozwiać wątpliwości, wyleciała na wakacje z Maliką, która w sieci zdradziła, że jej serce jest wolne. Czyżby Marta znalazła nową miłość? Tajemnice mnożą się jak grzyby po deszczu, a odpowiedzi wciąż brak.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maria Prokop, była żona Marcina Prokopa, znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowieczne damy w gorsetach. Jej najnowszy manifest na Instagramie to nie tylko pokaz mody, ale i walka o prawa kobiet z większymi kształtami. Maria nie zamierza milczeć i pokazuje, że opinie krytyków są jej zupełnie obojętne. Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji? Natalia Kukulska odkryła przepis na rodzinne szczęście. Muzyka zamiast kłótni przy obiedzie. Wokalistka, jej mąż perkusista i syn, który zaskoczył wszystkich swoim talentem, tworzą harmonijną orkiestrę domową. Syn Kukulskiej, grając z Zalią, zdobywa serce publiczności, a sama Zalia zgarnia Fryderyki. Cóż, kiedy pasja łączy, wiek i pokolenia przestają mieć znaczenie, a muzyka staje się językiem miłości.
2: Greta Van Fleet powraca z hukiem, choć w zaskakująco kameralnym stylu. Po długiej przerwie zespół zagrał koncert w nowojorskim Bowery Ballroom, prezentując nowe utwory, w tym Play Your Games. Gitarzysta Jake Kiszka po krótkim romansie z innym projektem znów skupił się na Grecie, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Niestety radość z nowej muzyki przyćmiła smutna wiadomość o śmierci Grety Van Fleet, której nazwisko na zawsze pozostanie w rockowej historii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Warszawska letnia scena progresji w sobotni wieczór zamieniła się w prawdziwe rockowe święto. Na scenie pojawił się legendarny zespół Garbage, który mimo upływu lat wciąż potrafi porwać tłumy. Shirley Manson, niczym wulkan energii, udowodniła, że czas dla niej nie istnieje, a jej charyzma wciąż przyciąga jak magnes. Polscy fani musieli czekać aż 14 lat na ten moment, ale jak się okazało, było warto. Koncert Garbage to prawdziwa uczta dla miłośników alternatywnego rocka. The Rolling Stones znów na ustach wszystkich. Już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Foreign Tongues. Fani zacierają ręce, choć na europejską trasę koncertową przyjdzie im jeszcze poczekać. Mick Jagger nie może się doczekać powrotu na scenę, ale Keith Richards, zmagający się z artretyzmem, nie jest tak entuzjastyczny. Cóż, może to czas na solowe występy Micka. Holland Rock Festival 2026 szykuje się na kolejną muzyczną eksplozję. Mała scena, znana z odkrywania przyszłych gwiazd. W tym roku gości 7 zespołów, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności. ADHD, Atmosphere, Marcin Rozynek i inni szczęśliwcy już nie mogą się doczekać, by zapisać się w historii tej kultowej imprezy. Festiwal odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno, gdzie tradycyjnie już muzyka, wolność i braterstwo połączą pokolenia fanów. Roger Daltrey z The Who postanowił wstrząsnąć światem muzyki, twierdząc, że to jego zespół, a nie Black Sabbath, jest prawdziwym pionierem heavy metalu. Według Daltreya The Who zainspirowali nawet Deep Purple do mocniejszego brzmienia, a ich rock opera Tommy z 1969 roku wyniosła rock na nowe wyżyny. Cóż, wygląda na to, że historia heavy metalu to niekończąca się bitwa o tytuł pierwszeństwa. Może czas na nową kategorię. Kto był pierwszy w byciu pierwszym?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów. Ryanair ogłosił największą w swojej historii siatkę połączeń z Warszawy na zimę 2026 roku, oferując łącznie 46 tras, w tym 12 nowych. Z lotniska w Modlinie pasażerowie będą mogli polecieć do Bratysławy, Bristolu, Manchesteru, Shannon i Zagrzebia. Z lotniska Chopina dostępne będą nowe kierunki takie jak Bari, Bolonia, Katania, Liverpool, Neapol, Turyn i Wenecja. Dodatkowo Ryanair zainwestuje w Modlinie, zwiększając flotę do 8 samolotów, co stworzy nowe miejsca pracy.
2: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. W powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, w tym śmigłowiec, szybko zareagowały, a dziecku przywrócono czynności życiowe i przetransportowano je do szpitala w Krakowie. Rodzice dziecka byli trzeźwi, a policja bada okoliczności zdarzenia, w tym zabezpieczenie terenu. Na razie brak informacji o stanie zdrowia chłopca. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowym mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
2: W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
1: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej Betclic Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
2: Dziś obchodzimy Dzień Dziecka, doskonałą okazję do wyrażenia miłości i wsparcia dla najmłodszych. Kilka szczerych słów może wywołać uśmiech na twarzy dziecka i stać się cennym życiowym drogowskazem. Gotowe życzenia dostępne w internecie pomogą w przekazaniu najcieplejszych emocji, a dodanie ulubionych emoji uczyni je jeszcze bardziej wyjątkowymi.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-2 sparingu z Ukrainą zapowiedział zmiany w składzie na nadchodzący mecz z Nigerią. W spotkaniu tym więcej czasu na boisku spędzi Kacper Potulski, a także zadebiutują nowi zawodnicy. Urban podkreślił, że rotacje są konieczne, by sprawdzić, na kogo można liczyć w przyszłych eliminacjach. Mimo porażki z Ukrainą, selekcjoner dostrzegł pozytywne aspekty w grze niektórych piłkarzy. Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły.
2: W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
2: W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku, z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Podczas towarzyskiego meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu kibice oddali hołd zmarłemu trenerowi Jackowi Magierze owacją na stojąco zamiast planowanej minuty ciszy. Na stadionie zaprezentowano ogromną flagę z jego wizerunkiem, a na ławce rezerwowych pozostawiono puste miejsce. Te gesty stworzyły poruszającą atmosferę, która na długo zapadnie w pamięć kibiców.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to także 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
4: Radio Super Express.

Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Barwy szczęścia. Serialowy

0: Serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Pierwsza miłość zaskakuje w odcinku 4232, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Paweł, po burzliwej nocy, wraca do domu z nowym planem na życie. Zdecydowany na zmiany, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i przestaje polegać na pomocy przyjaciół. To przełomowy moment w jego życiu, pełen emocji i wyzwań. Paweł znajduje pracę na złomowisku, co traktuje jako pierwszy krok ku niezależności. Jednak jego plany mogą zostać zburzone przez niespodziewane spotkanie z bratem Mariuszem w odcinku 4233. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go. W serialu M jak Miłość, po wakacyjnej przerwie, widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z odcinkiem 405, który zostanie wyemitowany 5 czerwca o godzinie 15:05 na TVP2. W posiadłości atmosfera jest napięta po burzliwych wydarzeniach między bohaterami. Jana próbuje zrozumieć motywy bliskich, a w kuchni i pokojach gościnnych toczą się rozmowy o przyszłości. Maria oskarża Werę o kradzież, a Salvador stara się o awans na pierwszego lokaja. Manuel publicznie kończy związek z Jimeną, co tylko podgrzewa emocje. Serial pełen jest intryg, tajemnic i zakazanych uczuć, które przyciągają widzów do ekranu. To klasyczna telenowela, gdzie losy arystokracji przeplatają się z życiem służby.
0: W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seyran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1.
1: Złoty Chłopak w 304 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Dramatyczne wydarzenia w szpitalu, gdzie Abidin desperacko próbuje dostać się do rannej ukochanej, trzymają widzów w napięciu. W trakcie operacji Suny lekarze odkrywają, że kobieta jest w ciąży, co dodaje kolejny wymiar do tej skomplikowanej historii. Abidin, przytłoczony nowinami, postanawia odejść, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem Ferit wzmacnia ochronę rezydencji, obawiając się ataku, a sytuacja w firmie staje się coraz bardziej napięta. Odcinek pełen zwrotów akcji będzie można obejrzeć 3 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To klasyczny melodramat, w którym miłość i rodzinne konflikty splatają się w zaskakujący sposób.
0: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 306 odcinkiem, który zadebiutuje już 5 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W szpitalu Suna próbuje przekazać siostrze ważną informację, ale jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki o życie. Tymczasem Ferit, po ucieczce ze szpitala, wyrusza na poszukiwanie wielkiej pani, a jego zniknięcie wywołuje ogromne zaniepokojenie wśród rodziny. Halis podejmuje kontrowersyjną decyzję o oddaniu rezydencji, co spotyka się z oporem Ferita. W tle tych wydarzeń Bulgun odkrywa tajemnicę Orhana i Ifakat, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Serial Złoty Chłopak to pełna napięcia opowieść o miłości, rodzinnych intrygach i walce o niezależność, przyciągająca przed ekrany rzesze fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super, super,

0: Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agata Młynarska zaskakuje wszystkich swoją nową odsłoną. Dziennikarka przeszła operację wycięcia górnych powiek, co nie tylko poprawiło jej wzrok, ale i odmłodziło spojrzenie. Jak się okazuje, zabieg był konieczny z powodu przepukliny tłuszczowej przy oku. Młynarska dołącza do grona celebrytek, które postanowiły nieco oszukać czas i zyskać młodzieńczy wygląd. Ciekawe, kto będzie następny w kolejce do chirurga.
2: Beata Kozidrak powróciła na scenę podczas łódzkich juwenaliów, ale zamiast owacji spotkała się z falą krytyki. Wideo z koncertu, na którym artystka nie zaczyna śpiewać na czas, wywołało burzę w internecie. Niektórzy sugerują, że to czas na emeryturę, inni zaś bronią jej, twierdząc, że to publiczność miała zaśpiewać. Cóż, wygląda na to, że nawet ikony nie są odporne na internetowe sądy.
1: Dorota Stalińska, ikona polskiego kina, kończy dziś 73 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro jej energia mogłaby zasilić małe miasto? Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i emocji, znów zaskakuje. Tym razem nie rewolucjami w restauracjach, a miłosnymi wyznaniami prosto z Kanady. Choć jej mąż, Waldemar Kozerawski, mieszka za oceanem, ich związek kwitnie jak nigdy. Magda nie boi się dzwonić do ukochanego o 3 nad ranem, by opowiedzieć o swoich kulinarnych przygodach. Cóż, miłość naprawdę nie zna granic ani stref czasowych.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Małgorzata Rozenek znowu na językach. Tym razem za sprawą swojej stylizacji na gali Top Charity. Kreacja inspirowana kulturą ludu Ashanti wywołała prawdziwą burzę w sieci. Internauci i stylistka Karolina Domaracka nie szczędzą słów krytyki, oskarżając Rozenek o kulturowe przywłaszczenie i brak wrażliwości. A wszystko to w imię charytatywnej imprezy, która zdaniem niektórych bardziej promuje próżność niż dobroczynność. Lara Gessler znowu zaskakuje. Tym razem na evencie Perlage Masters Gałkowo pojawiła się w stylizacji, która mogłaby konkurować z najbardziej szalonymi projektami haute couture. Biała czapka, ciemnozielona koszulka w paski i spódnica z kolorową etniczną koronką to tylko początek. Całość dopełniły miętowe sandałki Botki i torebka w tym samym kolorze. Lara udowadnia, że moda to nie tylko ubrania, ale prawdziwa sztuka wyrażania siebie. Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Darii. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi.
2: Doda, znana z bezkompromisowego podejścia, tym razem zaskoczyła nie strojem, a szczerym wyznaniem o rodzinie. Artystka przyznała, że choć jej relacje z rodzicami są bliskie, to nie zawsze było sielankowo. Z humorem opowiedziała o starciach z mamą, która, jak twierdzi, nigdy nie przyznaje się do błędów i potrafi wzbudzać wyrzuty sumienia. Mimo to Doda uważa, że jej mama świetnie odnalazłaby się w telewizji, a wspólny reality show mógłby być prawdziwym hitem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Metallica znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Chorzowie zagrali Chcemy być sobą, Perfektu. Wszystko dzięki Tomaszowi Włodarczykowi, Polakowi mieszkającemu w San Francisco, który przyjaźni się z basistą Metalliki, Robertem Trujillo. Włodarczyk zdradził, że wybór utworu to nie lada wyzwanie, ponieważ musi być prosty, znany i porywający. Ciekawe, co jeszcze wymyślą na kolejnych koncertach. Chris Robinson, lider The Black Crowes, w latach 90. pojawił się na scenie jak duch z przeszłości, rzucając wyzwanie nowej rockowej rewolucji. Zamiast podążać za modą, z nostalgią przywoływał czasy, gdy rock był czymś więcej niż tylko chwytliwymi riffami. Jego krytyka współczesnej sceny muzycznej była jak zimny prysznic dla pokolenia, które zapomniało, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób życia. Robinson, z papierosem w zębach, stał na straży dawnej świątyni rocka, patrząc z goryczą, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką.
1: Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody? Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej tkliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Ryanair ogłosił rekordowy rozkład lotów na zimę 2026 roku z Warszawy, wprowadzając 46 tras, w tym 12 nowych połączeń. Z lotniska Warszawa-Modlin dostępne będą nowe kierunki, takie jak Bratysława i Manchester, a z lotniska Chopina, między innymi Bari i Wenecja. W Modlinie przewoźnik zbazuje dwa dodatkowe samoloty, co zwiększy flotę do 8 maszyn. Dzięki temu liczba obsługiwanych pasażerów ma wzrosnąć do 4 milionów rocznie, a inwestycja wspierać będzie ponad 2500 miejsc pracy.
1: Na rynku deweloperskim w Polsce zauważono stabilizację cen mieszkań. W maju koszty zakupu nowych lokali w największych miastach praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do kwietnia. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy nieznacznie spadła do około 19 900 zł. W Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny utrzymują się na stałym poziomie. Natomiast w Trójmieście odnotowano niewielki wzrost.
0: Żyrafa pietruszka, urodzona w warszawskim zoo, została przeniesiona do ogrodu zoologicznego w Słowenii. Po narodzinach została odrzucona przez matkę, a opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Po 2 latach spędzonych w Polsce, pietruszka bez problemów zaaklimatyzowała się w nowym miejscu.
1: Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
1: W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mencen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach. W Krakowie doszło do dramatycznego pościgu za młodym motocyklistą, który zakończył się poważnym wypadkiem policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać motokrosowca, który stwarzał zagrożenie na drodze. Jednak kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu radiowóz wypadł z drogi i znalazł się na torach kolejowych, raniąc 2 policjantów. Motocyklista został zatrzymany, a policja bada okoliczności zdarzenia. 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja.
1: Dziś obchodzimy Dzień Dziecka. To jest doskonałą okazją do odrobiny beztroski. Coraz więcej dorosłych szuka zabawnych gifów, które można wysłać znajomym, by wywołać uśmiech. Najpopularniejszą platformą do ich znalezienia jest Gipi, oferująca mnóstwo animacji. Warto jednak pamiętać, by dopasować humor do gustu odbiorcy, co z pewnością poprawi mu nastrój. Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59. minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona położona w sercu Puszczy Białowieskiej przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach szykują się emocjonujące zmiany w rodzinie Chodakowskich. Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę i urodzić Marcinowi ich pierwsze wspólne dziecko. Aktorka podsyca ciekawość fanów, publikując zdjęcia z planu, na których widzimy ją z Marcinem i jego dziećmi, Mają i Szymkiem. Widzowie zastanawiają się, czy rodzina Chodakowskich się powiększy. Podstępna Elżbieta nie zdoła zniszczyć ich szczęścia, mimo że nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina. Były detektyw wybierze rodzinę, co tylko potwierdza jego oddanie. Nowy sezon M jak miłość po wakacjach przyniesie odpowiedzi na te pytania. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Artur Rogowski znów zdradzi Marysię, tym razem z Joanną, co wyjdzie na jaw w nowym sezonie. Jednak Marysia nie pozostanie sama, bo w jej życiu pojawi się nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego. Czy Artur, widząc żonę z innym, ponownie poczuje zazdrość i zrozumie, że to Marysia jest jego prawdziwą miłością? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zastanawiając się, czy Marysia da Arturowi kolejną szansę, czy stworzy nowy związek. Wszystko to już wkrótce na ekranach.
2: W 4232 odcinku Pierwszej Miłości Paweł ponownie staje przed życiowym wyzwaniem. Jego uporządkowane życie zostaje zakłócone przez niespodziewany powrót brata Mariusza. Relacje między braćmi od zawsze były trudne. A teraz Mariusz, pełen braterskiej miłości, próbuje pomóc Pawłowi, co prowadzi do napięć. Mariusz, przekonany o spisku wokół Pawła, zaczyna działać impulsywnie, co tylko pogarsza sytuację. Już 8 czerwca widzowie będą mogli śledzić te emocjonujące wydarzenia na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są online na platformie Polsat Box Go. Trzeci sezon Euforii już za nami, a emocje wciąż nie opadają. Nowe odcinki wywołały wiele kontrowersji, choć aktorzy Darrell Britt Gibson i Marshawn Lynch mają na ten temat różne zdania. Britt Gibson określił sezon jako błogosławiony, podczas gdy Lynch użył bardziej dosadnego języka, nazywając go popieprzonym. Mimo mieszanych opinii, serial przyciągał widzów co tydzień przed ekrany. Sam Levinson, twórca Euforii, według Britt Gibsona, rozwija się jako artysta i wciąż kocha swoich bohaterów. Lynch, który dołączył do obsady, podkreślał osobiste znaczenie tej roli, zwłaszcza po śmierci Angusa Clouda. Trzeci sezon Euforii to prawdziwa emocjonalna jazda bez trzymanki. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18.25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajdując u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15.05 na TVP2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii początku XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Sinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Yasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 306 odcinkiem, który zadebiutuje już 5 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W szpitalu Suna próbuje przekazać siostrze ważną informację, ale jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki o życie. Tymczasem Ferit po ucieczce ze szpitala wyrusza na poszukiwanie wielkiej pani, a jego zniknięcie wywołuje ogromne zaniepokojenie wśród rodziny. Halis podejmuje kontrowersyjną decyzję o oddaniu rezydencji, co spotyka się z oporem Ferita. W tle tych wydarzeń Gulgun odkrywa tajemnicę Orhana i Ifakat, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Serial Złoty Chłopak to pełna napięcia opowieść o miłości, rodzinnych intrygach i walce o niezależność, przyciągająca przed ekrany rzesze fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posłanka Małgorzata Wasserman skrytykowała środowisko artystyczne w Krakowie za negatywny stosunek do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie ostro odniosła się do aktora Macieja Sztura, zarzucając mu żartowanie z katastrofy smoleńskiej, której zginął jej ojciec. Sztur w przeszłości zaprzeczał tym oskarżeniom, podkreślając, że nigdy nie naśmiewał się z ofiar tragedii. Wasserman wskazała, że Kraków jest trudnym miastem dla PiS z powodu postaw lokalnych artystów.
3: Donald Trump ogłosił plany budowy portu dronowego na dachu nowej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że inwestycja wzmocni bezpieczeństwo Waszyngtonu, ale projekt napotyka na opór prawny i krytykę. Organizacje ochrony zabytków złożyły pozew, twierdząc, że budowa rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń. Trump podkreśla, że projekt jest finansowany z prywatnych darowizn i jego własnych funduszy. W Brazylii badane są dwa podejrzane przypadki zakażenia wirusem Ebola. W stanie São Paulo izolowano mężczyznę z Demokratycznej Republiki Konga, a w Rio de Janeiro mężczyznę z Ugandy. Obaj wykazują objawy mogące wskazywać na Ebolę, jednak zakażenie nie zostało jeszcze potwierdzone. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca zamykania granic, mimo że niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, wprowadziły ograniczenia wjazdu.
2: Francuska marynarka wojenna przechwyciła rosyjski tankowiec Tagor na Atlantyku, co ogłosił prezydent Emmanuel Macron. Akcja była częścią działań przeciwko omijaniu międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Macron podkreślił, że statki z tzw. floty cieni nie tylko łamią sankcje, ale także stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego. W operacji uczestniczyły również inne kraje, w tym Wielka Brytania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Laosie trwa dramatyczna akcja ratunkowa w zalanej jaskini. Po 10 dniach udało się uwolnić 5 z 7 uwięzionych mężczyzn. 2 nadal pozostaje pod ziemią, ale ratownicy odkryli nowy szyb, który może pomóc w ich odnalezieniu. Uratowani mężczyźni z łóżek szpitalnych przekazują cenne informacje o układzie jaskini, co daje nadzieję na szczęśliwe zakończenie akcji.
3: Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej. Dzień Dziecka obchodzony jest na całym świecie, ale daty i tradycje różnią się w zależności od kraju. W Polsce świętujemy 1 czerwca, co w 2026 roku przypada na poniedziałek, dając okazję do rodzinnych wycieczek i wspólnego spędzania czasu. W innych krajach, jak Turcja czy Japonia, dzieci świętują w innych terminach, często związanych z lokalnymi tradycjami. Niezależnie od daty, najważniejsze jest, by dzieci czuły się kochane i doceniane przez cały rok.
2: Dzień Dziecka to doskonała okazja do dzielenia się radością z bliskimi. Popularna platforma Giphy oferuje wiele ciekawych gifów, które można szybko udostępnić, by urozmaicić życzenia. Warto wybierać animacje, dopasowane do wieku i gustu odbiorcy, aby wiadomość była bardziej osobista. Młodsze rodzeństwo ucieszą postacie z bajek, a dorośli docenią nostalgiczne motywy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz cieplejsze lata stawiają przed ogrodnikami wyzwania związane z utrzymaniem roślin w dobrej kondycji. Wybór gatunków odpornych na upały, takich jak lawenda, jeżówka czy rozchodniki, pozwala cieszyć się pięknym ogrodem bez konieczności częstego podlewania. Na balkonach świetnie sprawdzą się pelargonie i surfinie, które kwitną nawet w pełnym słońcu. Trawy ozdobne, takie jak miskanty, również dobrze znoszą wysokie temperatury i są praktycznie bezobsługowe.
3: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
2: Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i...

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polskie gwiazdy show biznesu nie przestają zaskakiwać. Borys Szyc i Justyna Nagłowska dołączyli do elitarnego klubu celebrytów z hiszpańskimi willami. Ich nowa posiadłość w okolicach Malagi przechodzi właśnie remont, a kuchnia ma być sercem domu. Oczywiście w andaluzyjskim stylu. Ciekawe, czy tapeta na suficie stanie się nowym trendem wśród gwiazd. Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie. Omena Amensah, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa. Maria Prokop, była żona Marcina Prokopa, znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowieczne damy w gorsetach. Jej najnowszy manifest na Instagramie to nie tylko pokaz mody, ale i walka o prawa kobiet z większymi kształtami. Maria nie zamierza milczeć i pokazuje, że opinie krytyków są jej zupełnie obojętne. W świecie, gdzie luksus i emocje mieszają się z charytatywnością, padł rekord, który trudno przebić. Na gali Top Charity 2026 roku pakiet Metamorfozy z Ewą Chodakowską został sprzedany za ponad 7 milionów złotych. Edyta Pazura, jedna z uczestniczek tej spektakularnej licytacji, nie omieszkała pochwalić się swoim skromnym zakupem w sieci. Internauci pytają, czy to jeszcze pomoc, czy już pokaz luksusu na najwyższym poziomie. Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters, i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud of Unknowing już teraz podbija serca fanów. Kiedy zespół Kiss postanowił stworzyć dyskotekowy hit, fani rocka zamarli z niedowierzania. Paul Stanley, obserwując tłumy w Studio 54, uznał, że napisanie przeboju to czysta matematyka. Tak powstało I Was Made for Loving You, które podbiło parkiety, ale wywołało furię wśród fanów. Gene Simmons, znany jako Demon, musiał śpiewać jak w dyskotece, co było dla niego prawdziwym koszmarem. Mimo to, przez kolejne dekady Kiss musiał grać ten utwór na koncertach, próbując nadać mu bardziej rockowy charakter.
2: Greta Van Fleet powraca z hukiem, choć w zaskakująco kameralnym stylu. Po długiej przerwie zespół zagrał koncert w nowojorskim Bowery Ballroom, prezentując nowe utwory, w tym Play Your Games. Gitarzysta Jake Kiszka, po krótkim romansie z innym projektem, znów skupił się na Grecie, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Niestety radość z nowej muzyki przyćmiła smutna wiadomość o śmierci Grety Van Fleet, której nazwisko na zawsze pozostanie w rockowej historii. Cóż za niespodzianka. Po ponad 30 latach Labyrinth, włoscy giganci power metalu, w końcu zagrają w Polsce. Kraków. Przygotuj się na 14 listopada, bo to będzie prawdziwa metalowa uczta. Fani będą mogli usłyszeć wszystko, od klasyków z lat 90. po najnowsze hity. Kto by pomyślał, że trzeba było czekać aż do 2026 roku, żeby usłyszeć ich na żywo w Polsce.
1: Metallica nie przestaje zaskakiwać. Podczas koncertu w Berlinie, który przyciągnął rekordowe 94 tysiące fanów, zespół zagrał klasyk Rammsteina – Sonne. Wśród publiczności znalazł się nawet perkusista Rammsteina, Christoph Schneider, który nie krył zachwytu i podziękował Metallice za ten wyjątkowy moment. Trasa M72 World Tour trwa już ponad 3 lata, a Metallica wciąż przyciąga tłumy i bije rekordy frekwencji. Ciekawe, co jeszcze mają w zanadrzu. The Rolling Stones znów na ustach wszystkich. Już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Foreign Tongues. Fani zacierają ręce, choć na europejską trasę koncertową przyjdzie im jeszcze poczekać. Mick Jagger nie może się doczekać powrotu na scenę, ale Keith Richards, zmagający się z artretyzmem, nie jest tak entuzjastyczny. Cóż, może to czas na solowe występy Micka. Roger Daltrey z The Who postanowił wstrząsnąć światem muzyki, twierdząc, że to jego zespół, a nie Black Sabbath, jest prawdziwym pionierem heavy metalu. Według Daltreya The Who zainspirowali nawet Deep Purple do mocniejszego brzmienia, a ich rock opera Tommy z 1969 roku wyniosła rock na nowe wyżyny. Cóż, wygląda na to, że historia heavy metalu to niekończąca się bitwa o tytuł pierwszeństwa. Może czas na nową kategorię. Kto był pierwszy w byciu pierwszym?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: lat.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W 2010 roku w Kozłowie zaginęła 36-letnia Małgorzata M., co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką. Głównym podejrzanym o jej zabójstwo był mąż, Sylwester M., który trafił do aresztu, ale popełnił samobójstwo, zanim sprawa została wyjaśniona. Mimo upływu lat, miejsce ukrycia ciała kobiety wciąż jest nieznane, a śledztwo pozostaje otwarte.
3: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Ryanair ogłosił największą w swojej historii siatkę połączeń z Warszawy na zimę 2026 roku, oferując łącznie 46 tras. W tym 12 nowych. Z lotniska w Modlinie pasażerowie będą mogli polecieć do Bratysławy, Bristolu, Manchesteru, Shannon i Zagrzebia. Z lotniska Chopina dostępne będą nowe kierunki takie jak Bari, Bolonia, Katania, Liverpool, Neapol, Turyn i Wenecja. Dodatkowo Ryanair zainwestuje w Modlinie, zwiększając flotę do 8 samolotów, co stworzy nowe miejsca pracy. Żyrafka Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, po 2 latach opieki pracowników ogrodu zamieszkała w zoo w Lublanie. Po narodzinach została odrzucona przez matkę, ale dzięki troskliwej opiece ludzi wyrosła na zdrową żyrafę. Jej podróż do Słowenii przebiegła bez problemów, a nowy dom i towarzysz zostali przyjęci z entuzjazmem. Warszawskie zoo podzieliło się wzruszającym nagraniem z życia Pietruszki, które można obejrzeć na ich stronie.
2: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
3: W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
2: W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka, doskonałą okazję do wyrażenia miłości i wsparcia dla najmłodszych. Kilka szczerych słów może wywołać uśmiech na twarzy dziecka i stać się cennym życiowym drogowskazem. Gotowe życzenia dostępne w internecie pomogą w przekazaniu najcieplejszych emocji, a dodanie ulubionych emoji uczyni je jeszcze bardziej wyjątkowymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-2 sparingu z Ukrainą zapowiedział zmiany w składzie na nadchodzący mecz z Nigerią. W spotkaniu tym więcej czasu na boisku spędzi Kacper Potulski, a także zadebiutują nowi zawodnicy. Urban podkreślił, że rotacje są konieczne, by sprawdzić, na kogo można liczyć w przyszłych eliminacjach. Mimo porażki z Ukrainą, selekcjoner dostrzegł pozytywne aspekty w grze niektórych piłkarzy. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek. W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji. W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, bohaterka serialu, zmierzy się z konsekwencjami swoich kłamstw. Aleksander Sowiński, bezwzględny dyrektor kliniki, wykorzysta jej tajemnicę, by zmusić ją do spełniania jego żądań. Szantażowana Kasia będzie musiała stawić czoła trudnym wyborom, a jej małżeństwo z Mariuszem stanie pod znakiem zapytania. W nowym sezonie Sowiński nie tylko będzie chciał utrzymać Kasię w tajemnicy, ale także zrealizować plan zemsty na Olku Chodakowskim. Kasia znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, a jej przyszłość stanie się niepewna. Czy ktoś wyciągnie do niej pomocną dłoń? Odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią. M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się na początku września, małżeństwo Marcina i Kamy stanie przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta Domańska, bezwzględna pani prezes, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina. Chodakowski jednak stanowczo odrzuca jej zaloty, co tylko podsyca determinację Elżbiety. Wspólnie z przyjaciółką Klarą planują intrygę, która może zniszczyć życie Marcina. Zamierzają stworzyć fałszywe dowody na jego zdradę, by zniszczyć jego małżeństwo. Czy Marcin i Kama przetrwają tę próbę? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18.25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajdując u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 938 odcinku. Poyraz zaczyna dostrzegać Nanę w nowym świetle, co prowadzi go do napisania listu miłosnego. Aise zdobywa nowe dowody przeciwko Derii, co zaostrza ich konflikt. Kancel, mimo niepowodzeń, dostaje od trucizny ostatnią szansę na poprawę swojej sytuacji. Tymczasem Ainur dowiaduje się, że Leżan planuje zostać narzeczoną Sinana, co komplikuje ich relacje. Odcinek pełen napięcia i nieprzewidywalnych zwrotów akcji zostanie wyemitowany 4 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To turecka opowieść o miłości, która musi pokonać wiele przeszkód i rodzinnych tajemnic.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z odcinkiem 405, który zostanie wyemitowany 5 czerwca o godzinie 15.05 na TVP2. W posiadłości atmosfera jest napięta po burzliwych wydarzeniach między bohaterami. Jana próbuje zrozumieć motywy bliskich, a w kuchni i pokojach gościnnych toczą się rozmowy o przyszłości. Maria oskarża Werę o kradzież, a Salvador stara się o awans na pierwszego lokaja. Manuel publicznie kończy związek z Jimeną, co tylko podgrzewa emocje. Serial pełen jest intryg, tajemnic i zakazanych uczuć, które przyciągają widzów do ekranu. To klasyczna telenowela, gdzie losy arystokracji przeplatają się z życiem służby. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 407 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Manuel decyduje się na odważne wyznanie, które wstrząsa jego relacją z Jimeną. Podejrzenia o niewierność i tajemnicza Blanka Palomar prowadzają napięcie w ich małżeństwo. Tymczasem Maria Fernandez odkrywa torbę pełną pieniędzy, co wywołuje niemałe zamieszanie w pałacu. Virtudes zmaga się z trudnościami w pracy, a Lorenzo szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią. Premierowy pokaz tego odcinka odbędzie się 9 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 15.05. Serial przyciąga widzów, którzy uwielbiają śródziemnomorskie klimaty i kostiumowe opowieści pełne intryg. Złoty Chłopak w 304 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Dramatyczne wydarzenia w szpitalu, gdzie Abidin desperacko próbuje dostać się do rannej ukochanej, trzymają widzów w napięciu. W trakcie operacji suny lekarze odkrywają, że kobieta jest w ciąży, co dodaje kolejny wymiar do tej skomplikowanej historii. Abidin, przytłoczony nowinami, postanawia odejść, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem Ferit wzmacnia ochronę rezydencji, obawiając się ataku, a sytuacja w firmie staje się coraz bardziej napięta. Odcinek pełen zwrotów akcji będzie można obejrzeć 3 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To klasyczny melodramat, w którym miłość i rodzinne konflikty splatają się w zaskakujący sposób. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Sejran podejmuje ryzykowny krok, a Ferit stara się odkryć prawdę o jej zniknięciu. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę, a bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Suna odzyskuje przytomność, ale Esme przeżywa tragedię, tracąc nienarodzone dziecko. Kalis próbuje przekonać Ferita do porzucenia myśli o zemście, a Abidin szuka sposobu na spotkanie z ukochaną. Serial Złoty Chłopak to opowieść o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości, która przyciąga miłośników tureckich historii. W rolach głównych występują Afra Saracoglu i Mert Ramazan Demir.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mija rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jego prezydentura charakteryzuje się realizacją konserwatywnego programu, w tym inicjatywami jak Tak dla CPK i Godna emerytura. Na arenie międzynarodowej uwagę przyciągnęła zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Polacy są podzieleni w ocenie jego działań z 46% pozytywnie oceniającymi prezydenta, a 42% wyrażającymi negatywne opinie. W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
3: W zeszłym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz doszło do poważnego incydentu z udziałem drona, który uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc 2 osoby. Władze Rumunii oraz NATO i Unia Europejska wskazują, że był to rosyjski dron, co potwierdzają badania szczątków. Prezydent Rosji, Władimir Putin, kwestionuje te ustalenia i domaga się, by Rosjanie mogli przeprowadzić własne śledztwo. Gałacz znajduje się blisko granicy z Mołdawią i Ukrainą, co dodatkowo komplikuje sytuację. Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas rejsu u wybrzeży Turcji zatonął statek wycieczkowy Big Boss Diamond, stylizowany na piracki okręt. Na pokładzie znajdowało się 148 osób, w tym około 20 dzieci. Pasażerowie musieli skakać do morza, ale wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Przyczyny awarii są badane przez tureckie służby. Byli oficerowie Pentagonu i amerykańscy wojskowi przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Litwę, która ujawniła 2 skrajnie różne scenariusze. Pierwszym NATO staje w obliczu katastrofy, a Wilno zostaje szybko okrążone przez siły rosyjskie. W drugim scenariuszu, dzięki masowemu użyciu nowoczesnych dronów AI, rosyjska inwazja kończy się druzgocącą klęską. Symulacja, choć interesująca, budzi kontrowersje ze względu na finansowanie przez producenta dronów, co rodzi pytania o jej obiektywność. W upalne dni coraz więcej osób sięga po domową lemoniadę, która przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Ten prosty napój, przygotowywany z cytryn, miodu i mięty, nie tylko orzeźwia, ale także skutecznie nawadnia organizm. W przeciwieństwie do sklepowych napojów, domowa lemoniada nie zawiera sztucznych dodatków i jest pełna witamin. To smak, który łączy pokolenia i przypomina o beztroskich letnich dniach. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu lekarzowi z Myszkowa, oskarżonemu o korupcję i fałszowanie dokumentacji. Medyk przyjmował łapówki za wystawianie recept, zwolnień lekarskich i orzeczeń dla kierowców. W jego domu znaleziono nielegalną amunicję i gotówkę. Lekarz przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze 1,5 roku więzienia oraz zapłacić 250 tysięcy złotych grzywny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 2026 roku coraz więcej rodziców zwraca uwagę na zabawki offline first, które pomagają dzieciom oderwać się od ekranów. Klocki magnetyczne, tablice manipulacyjne czy zestawy do kodowania bez ekranu to hity, które rozwijają wyobraźnię i umiejętności manualne. Eksperci podkreślają również znaczenie aktywności na świeżym powietrzu, takich jak hulajnogi czy deskorolki, które zapewniają dzieciom zdrową dawkę ruchu. Warto postawić na jeden większy prezent, który zaangażuje dziecko na dłużej, zamiast wielu drobnych zabawek. Policjanci z Grudziądza odnieśli sukces w walce z przestępczością narkotykową, zatrzymując 44-latka poszukiwanego przez organy ścigania. W jego mieszkaniu odkryto blisko 8 kg amfetaminy oraz inne narkotyki o wartości 250 000 zł. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie trwa. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiurki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
3: Poseł PiS Antoni Macierewicz został zauważony, gdy wsiadł do samochodu i udał się do sklepu zoologicznego, by kupić specjalistyczną karmę dla kota z chorobami nerek. Macierewicz, który stracił prawo jazdy 2 lata temu, korzysta z usług kierowcy. Po zakupach wrócił do Sejmu, a cała trasa wyniosła około 20 kilometrów. Podczas przejazdu kierowca samochodu Macierewicza naruszył przepisy drogowe, poruszając się buspasem i przecinając linię ciągłą.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Stalińska, ikona polskiego kina, kończy dziś 73 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro jej energia mogłaby zasilić małe miasto? Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i emocji, znów zaskakuje. Tym razem nie rewolucjami w restauracjach, a miłosnymi wyznaniami prosto z Kanady. Choć jej mąż, Waldemar Kozerawski, mieszka za oceanem, ich związek kwitnie jak nigdy. Magda nie boi się dzwonić do ukochanego o 3 nad ranem, by opowiedzieć o swoich kulinarnych przygodach. Cóż, miłość naprawdę nie zna granic ani stref czasowych.
2: Książulo, znany youtuber, który z uporem maniaka testuje jedzenie Magdy Gessler, doczekał się wreszcie jej reakcji. Restauratorka, która dotąd milczała, w końcu skomentowała jego recenzję drożdżówek. Przyznała, że Książulo dojrzewa i jego opinie stają się coraz bardziej wartościowe. Ciekawe, czy 34-złotowa drożdżówka z makiem to nowy symbol narodowej dumy kulinarnej. Doda, znana z bezkompromisowego podejścia, tym razem zaskoczyła nie strojem, a szczerym wyznaniem o rodzinie. Artystka przyznała, że choć jej relacje z rodzicami są bliskie, to nie zawsze było sielankowo. Z humorem opowiedziała o starciach z mamą, która, jak twierdzi, nigdy nie przyznaje się do błędów i potrafi wzbudzać wyrzuty sumienia. Mimo to Doda uważa, że jej mama świetnie odnalazłaby się w telewizji, a wspólny reality show mógłby być prawdziwym hitem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Metallica znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Chorzowie zagrali Chcemy być sobą, Perfektu. Wszystko dzięki Tomaszowi Włodarczykowi, Polakowi mieszkającemu w San Francisco, który przyjaźni się z basistą Metalliki, Robertem Trujillo. Włodarczyk zdradził, że wybór utworu to nie lada wyzwanie, ponieważ musi być prosty, znany i porywający. Ciekawe, co jeszcze wymyślą na kolejnych koncertach.
1: Reni Jusis, niegdyś królowa polskich list przebojów z hitem Zakręcona, teraz zaskakuje nowym singlem Kiecka. W utworze, który zadebiutował w Dniu Matki, artystka porusza temat wypalenia codziennością. Dedykowany kobietom manifest nie tylko trafia w czuły punkt zmęczonych matek, ale i mężczyzn, którzy także odnajdują w nim swoje odbicie. Cóż, wygląda na to, że wszyscy potrzebujemy urlopu od życia. Paul McCartney, legenda muzyki, znów zaskakuje. Właśnie wydał nowy album The Boys of Dungeon Lane, który jest jak podróż w czasie do dni spędzonych z Johnem Lennonem i George'em Harrisonem. W wywiadzie dla The Guardian McCartney przyznał, że bardzo tęskni za swoimi zmarłymi przyjaciółmi z The Beatles. Cóż, życie toczy się dalej, a my możemy tylko wspominać i słuchać jego nowych utworów, które są jak listy do przeszłości.
2: Chris Robinson, lider The Black Crowes, w latach 90. pojawił się na scenie jak duch z przeszłości, rzucając wyzwanie nowej rockowej rewolucji. Zamiast podążać za modą, z nostalgią przywoływał czasy, gdy rock był czymś więcej niż tylko chwytliwymi riffami. Jego krytyka współczesnej sceny muzycznej była jak zimny prysznic dla pokolenia, które zapomniało, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób życia. Robinson, z papierosem w zębach, stał na straży dawnej świątyni rocka, patrząc z goryczą, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody? Poland Rock Festival 2026 szykuje się na kolejną muzyczną eksplozję. Mała scena, znana z odkrywania przyszłych gwiazd. W tym roku gości 7 zespołów, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności. ADHD, Atmosphere, Marcin Rozynek i inni szczęśliwcy już nie mogą się doczekać, by zapisać się w historii tej kultowej imprezy. Festiwal odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno, gdzie tradycyjnie już muzyka, wolność i braterstwo połączą pokolenia fanów. Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
2: Polish Metal Alliance znowu zaskakuje. W Dzień Dziecka młodzi muzycy z projektu wypuścili cover legendarnego utworu Black Sabbath – Children of the Grave. Nowa wersja, nagrana przez młode talenty, takie jak Idalia Pawłowska czy Igor Gałązka, pokazuje, że przyszłość polskiego metalu jest w dobrych rękach. Czyżby dzieciaki przejęły pałeczkę w świecie ciężkich brzmień? Cóż, wygląda na to, że tak.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując między innymi działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa.
2: Ryanair ogłosił rekordowy rozkład lotów na zimę 2026 roku z Warszawy, wprowadzając 46 tras, w tym 12 nowych połączeń. Z lotniska Warszawa-Modlin dostępne będą nowe kierunki, takie jak Bratysława i Manchester, a z lotniska Chopina między innymi Bari i Wenecja. W Modlinie przewoźnik zbazuje 2 dodatkowe samoloty, co zwiększy flotę do 8 maszyn. Dzięki temu liczba obsługiwanych pasażerów ma wzrosnąć do 4 milionów rocznie, a inwestycja wspierać będzie ponad 2500 miejsc pracy.
1: Na rynku deweloperskim w Polsce zauważono stabilizację cen mieszkań. W maju koszty zakupu nowych lokali w największych miastach praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do kwietnia. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy nieznacznie spadła do około 19 900 zł. W Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny utrzymują się na stałym poziomie. Natomiast w Trójmieście odnotowano niewielki wzrost.
2: Żyrafa pietruszka, urodzona w warszawskim zoo, została przeniesiona do ogrodu zoologicznego w Słowenii. Po narodzinach została odrzucona przez matkę, a opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Po 2 latach spędzonych w Polsce, pietruszka bez problemów zaaklimatyzowała się w nowym miejscu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu.
2: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku. Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja.
1: Dziś obchodzimy Dzień Dziecka. To jest doskonałą okazją do odrobiny beztroski. Coraz więcej dorosłych szuka zabawnych gifów, które można wysłać znajomym, by wywołać uśmiech. Najpopularniejszą platformą do ich znalezienia jest Giphy, oferująca mnóstwo animacji. Warto jednak pamiętać, by dopasować humor do gustu odbiorcy, co z pewnością poprawi mu nastrój.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych. Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59. minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią. Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Ja się staram po...

0: to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się na początku września, małżeństwo Marcina i Kamy stanie przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta Domańska, bezwzględna pani prezes, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina. Podakowski jednak stanowczo odrzuca jej zaloty, co tylko podsyca determinację Elżbiety. Wspólnie z przyjaciółką Klarą planują intrygę, która może zniszczyć życie Marcina. Zamierzają stworzyć fałszywe dowody na jego zdradę, by zniszczyć jego małżeństwo. Czy Marcin i Kama przetrwają tę próbę? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 4232 odcinku Pierwszej Miłości Paweł ponownie staje przed życiowym wyzwaniem. Jego uporządkowane życie zostaje zakłócone przez niespodziewany powrót brata Mariusza. Relacje między braćmi od zawsze były trudne, a teraz Mariusz, pełen braterskiej miłości, próbuje pomóc Pawłowi, co prowadzi do napięć. Mariusz, przekonany o spisku wokół Pawła, zaczyna działać impulsywnie, co tylko pogarsza sytuację. Już 8 czerwca widzowie będą mogli śledzić te emocjonujące wydarzenia na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są online na platformie Polsat Box Go. La Promesa, odcinek 405. W piątek, 5 czerwca, na ekranach TVP 2 o 15.05 zobaczymy kolejny emocjonujący epizod hiszpańskiej telenoweli. W posiadłości La Promesa atmosfera jest napięta po burzliwej kłótni między Manuelem a Jimeną. Tymczasem Salvador z radością dzieli się z narzeczoną wieściami o szansie na awans, co może odmienić ich życie. W kuchni Virtudes wyjawia Simonie i Candeli prawdę o swoim zdrowiu, a Maria Fernandez wyjaśnia Janie powody konfliktu z Vero. Pelayo z niepokojem apeluje do Kataliny o ostrożność w towarzystwie pana Cavendisha. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
1: Dziedzictwo zaskakuje emocjami w 939 odcinku, który zobaczymy już w piątek, 5 czerwca. Prokurator Sinan zmaga się z obrzydzeniem i wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan. Tymczasem zazdrosna Ainur ledwo panuje nad emocjami, a sytuacja eskaluje, gdy oboje zostają zamknięci w jednym pokoju. Derya podejmuje ostateczną decyzję o pozbyciu się Aise, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Poyraz, pełen determinacji, chce wyznać miłość Nanie, ale jej przyjaźń wywołuje w nim wściekłość. Kansel staje przed trudnym wyborem, gdy trucizna grozi ujawnieniem jej tajemnic. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP 1, a także online w serwisie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15.05 na TVP 2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii początku XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Sinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Yasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
1: W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seyran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 306 odcinkiem, który zadebiutuje już 5 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W szpitalu Suna próbuje przekazać siostrze ważną informację, ale jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki o życie. Tymczasem Ferit, po ucieczce ze szpitala, wyrusza na poszukiwanie wielkiej pani, a jego zniknięcie wywołuje ogromne zaniepokojenie wśród rodziny. Halis podejmuje kontrowersyjną decyzję o oddaniu rezydencji, co spotyka się z oporem Ferita. W tle tych wydarzeń Gulgun odkrywa tajemnicę Orhana i Ifakat, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Serial Złoty Chłopak to pełna napięcia opowieść o miłości, rodzinnych intrygach i walce o niezależność, przyciągająca przed ekrany rzesze fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posłanka Małgorzata Wasserman skrytykowała środowisko artystyczne w Krakowie za negatywny stosunek do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie ostro odniosła się do aktora Macieja Sztura, zarzucając mu żartowanie z katastrofy smoleńskiej, której zginął jej ojciec. Sztur w przeszłości zaprzeczał tym oskarżeniom, podkreślając, że nigdy nie naśmiewał się z ofiar tragedii. Wasserman wskazała, że Kraków jest trudnym miastem dla PiS z powodu postaw lokalnych artystów.
3: Rok temu w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego, zdobywając 50% i 89% głosów. Najnowszy sondaż pokazuje, że gdyby wybory odbyły się teraz, obaj kandydaci uzyskaliby po 46% poparcia. 8% ankietowanych nie potrafiło wskazać swojego faworyta. Wyniki te pokazują, że sytuacja polityczna w Polsce pozostaje bardzo wyrównana. Donald Trump ogłosił plany budowy portu dronowego na dachu nowej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że inwestycja wzmocni bezpieczeństwo Waszyngtonu, ale projekt napotyka na opór prawny i krytykę. Organizacje ochrony zabytków złożyły pozew, twierdząc, że budowa rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń. Trump podkreśla, że projekt jest finansowany z prywatnych darowizn i jego własnych funduszy. W Brazylii badane są dwa podejrzane przypadki zakażenia wirusem Ebola. W stanie São Paulo izolowano mężczyznę z Demokratycznej Republiki Konga, a w Rio de Janeiro mężczyznę z Ugandy. Obaj wykazują objawy mogące wskazywać na Ebolę. Jednak zakażenie nie zostało jeszcze potwierdzone. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca zamykania granic, mimo że niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, wprowadziły ograniczenia wjazdu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Francuska marynarka wojenna przechwyciła rosyjski tankowiec Tagor na Atlantyku, co ogłosił prezydent Emmanuel Macron. Akcja była częścią działań przeciwko omijaniu międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Macron podkreślił, że statki z tzw. floty cieni nie tylko łamią sankcje, ale także stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego. W operacji uczestniczyły również inne kraje, w tym Wielka Brytania.
3: Dzień Dziecka obchodzony jest na całym świecie, ale daty i tradycje różnią się w zależności od kraju. W Polsce świętujemy 1 czerwca, co w 2026 roku przypada na poniedziałek, dając okazję do rodzinnych wycieczek i wspólnego spędzania czasu. W innych krajach, jak Turcja czy Japonia, dzieci świętują w innych terminach, często związanych z lokalnymi tradycjami. Niezależnie od daty, najważniejsze jest, by dzieci czuły się kochane i doceniane przez cały rok.
2: Dzień Dziecka to doskonała okazja do dzielenia się radością z bliskimi. Popularna platforma Giphy oferuje wiele ciekawych gifów, które można szybko udostępnić, by urozmaicić życzenia. Warto wybierać animacje dopasowane do wieku i gustu odbiorcy, aby wiadomość była bardziej osobista. Młodsze rodzeństwo ucieszą postacie z bajek, a dorośli docenią nostalgiczne motywy. Storczyki to piękne, ale wymagające rośliny, które potrzebują specjalnej pielęgnacji. Kluczowe jest odpowiednie nawadnianie, najlepiej wodą destylowaną z dodatkiem kranówki lub przefiltrowaną. Ważne, by unikać wody z kranu bez przygotowania, gdyż może zaszkodzić roślinom. Regularne podlewanie i odpowiednie stanowisko zapewnią bujne kwitnienie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Granitowe zlewozmywaki są popularne w polskich kuchniach ze względu na elegancję i trwałość, ale wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Aby utrzymać je w czystości, warto stosować domowe metody, takie jak pasta z sody oczyszczonej do usuwania osadów. Dla długotrwałej ochrony zaleca się wcieranie kropli oleju, co zapobiega powstawaniu plam i przebarwień.
2: W Gdańsku zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą na policjanta. Ofiarą padła 79-letnia mieszkanka Białegostoku, która przekazała przestępcom 30 tysięcy złotych, myśląc, że uczestniczy w tajnej akcji. Dzięki współpracy policji z Białegostoku i Pomorza sprawcy zostali ujęci, a w ich domach znaleziono kluczowe dowody. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Na autostradzie A1 pod Tuszynem doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca Citroena jadący pod prąd zderzył się czołowo z Audi. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały poważnie ranne. Na miejscu jako jeden z pierwszych pojawił się sierżant Łukasz Maliszkiewicz, który mimo że był po służbie, natychmiast ruszył na pomoc poszkodowanym. Jego szybka reakcja i profesjonalizm zasługują na uznanie. Według danych GUS najmniej dzieci rodzi się w niedzielę, co czyni ten dzień wyjątkowym. Popularne wierzenia przypisują niedzielnym dzieciom pogodny charakter, charyzmę i optymizm. Uważa się, że są to osoby towarzyskie, ambitne i kreatywne, choć ich pewność siebie może być czasem odbierana jako upór. Mimo że te przekonania nie mają naukowego potwierdzenia, osoby urodzone w niedzielę mogą czuć się wyjątkowe.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion powraca na scenę, a jej fani już zacierają ręce z radości. Po długiej przerwie i zdrowotnych zawirowaniach artystka zagra w Paryżu w 2026 roku, a dodatkowe koncerty zaplanowano na maj 2027. Ale uwaga, nie każdy będzie miał szansę zdobyć bilet. Organizatorzy postanowili, że tylko ci, którzy już wcześniej kupili wejściówki, mogą liczyć na kolejną dawkę emocji. Cóż, wygląda na to, że lojalność opłaca.
2: Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie. Omena o mensach, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa. Ach, te miłosne zawirowania z Love is Blind Polska. Marta i Damian, ulubieńcy widzów, zniknęli z radarów, a ich fani już węszą kryzys. Marta, zamiast rozwiać wątpliwości, wyleciała na wakacje z Maliką, która w sieci zdradziła, że jej serce jest wolne. Czyżby Marta znalazła nową miłość? Tajemnice mnożą się jak grzyby po deszczu, a odpowiedzi wciąż brak.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Maria Prokop była żona Marcina Prokopa. Znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowieczne damy w gorsetach. Jej najnowszy manifest na Instagramie to nie tylko pokaz mody, ale i walka o prawa kobiet z większymi kształtami. Maria nie zamierza milczeć i pokazuje, że opinie krytyków są jej zupełnie obojętne.
1: Ralf Schumacher, młodszy brat legendarnego Michaela, zaskoczył świat Formuły 1, żeniąc się z Etienne Bousquet-Cassagne, politykiem Zjednoczenia Narodowego. Ceremonia odbyła się w bajkowym Saint-Tropez, a liczba gości przekroczyła 100 osób. Była żona Schumachera, Cora, nie kryła emocji, a jej wypowiedzi wywołały niemały skandal. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a Schumacherowie z pewnością nie przestają nas zaskakiwać.
2: Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena. 39 zł za kawałek, ale to przecież jak 3 makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. Michał Koterski i Marcela Leszczak, niegdyś barwna para polskiego showbiznesu, zmierzają do rozwodu. Aktor już znalazł nową miłość, a jego syn Fryderyk z rozbrajającą szczerością stwierdził, że nowa partnerka taty jest ładniejsza, bo jest miss. Tymczasem Marcela, po krótkim romansie z biznesmenem, znów jest singielką. Cóż, życie celebrytów nigdy nie przestaje zaskakiwać.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters, i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud of Unknowing już teraz podbija serca fanów. Kiedy zespół Kiss postanowił stworzyć dyskotekowy hit, fani rocka zamarli z niedowierzania. Paul Stanley, obserwując tłumy w Studio 54, uznał, że napisanie przeboju to czysta matematyka. Tak powstało I Was Made for Loving You, które podbiło parkiety, ale wywołało furię wśród fanów. Gene Simmons, znany jako Demon, musiał śpiewać jak w dyskotece, co było dla niego prawdziwym koszmarem. Mimo to, przez kolejne dekady Kiss musiał grać ten utwór na koncertach, próbując nadać mu bardziej rockowy charakter.
1: Greta Van Fleet powraca z hukiem, choć w zaskakująco kameralnym stylu. Po długiej przerwie zespół zagrał koncert w nowojorskim Bowery Ballroom, prezentując nowe utwory, w tym Play Your Games. Gitarzysta Jake Kiszka, po krótkim romansie z innym projektem, znów skupił się na Grecie, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Niestety, radość z nowej muzyki przyćmiła smutna wiadomość o śmierci Grety Van Fleet, której nazwisko na zawsze pozostanie w rockowej historii.
2: Warszawska letnia scena progresji w sobotni wieczór zamieniła się w prawdziwe rockowe święto. Na scenie pojawił się legendarny zespół Garbage, który mimo upływu lat wciąż potrafi porwać tłumy. Shirley Manson, niczym wulkan energii, udowodniła, że czas dla niej nie istnieje, a jej charyzma wciąż przyciąga jak magnes. Polscy fani musieli czekać aż 14 lat na ten moment, ale jak się okazało, było warto. Koncert Garbage to prawdziwa uczta dla miłośników alternatywnego rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 2010 roku w Kozłowie zaginęła 36-letnia Małgorzata M., co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką. Głównym podejrzanym o jej zabójstwo był mąż, Sylwester M., który trafił do aresztu, ale popełnił samobójstwo, zanim sprawa została wyjaśniona. Mimo upływu lat, miejsce ukrycia ciała kobiety wciąż jest nieznane, a śledztwo pozostaje otwarte. Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce, Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
2: W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. W powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, w tym śmigłowiec, szybko zareagowały, a dziecku przywrócono czynności życiowe i przetransportowano je do szpitala w Krakowie. Rodzice dziecka byli trzeźwi, a policja bada okoliczności zdarzenia, w tym zabezpieczenie terenu. Na razie brak informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
1: W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. zdjęciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy.
2: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-2 sparingu z Ukrainą zapowiedział zmiany w składzie na nadchodzący mecz z Nigerią. W spotkaniu tym więcej czasu na boisku spędzi Kacper Potulski, a także zadebiutują nowi zawodnicy. Urban podkreślił, że rotacje są konieczne, by sprawdzić, na kogo można liczyć w przyszłych eliminacjach. Mimo porażki z Ukrainą, selekcjoner dostrzegł pozytywne aspekty w grze niektórych piłkarzy. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem. Mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7. miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Maja Chwalińska zagra dziś o ćwierćfinał Roland Garros, mierząc się z francuską Diane Parry. Obie zawodniczki były przed turniejem w okolicach 100. miejsca w rankingu WTA, ale teraz czeka je znaczący awans. Chwalińska, jedyna Polka w turnieju, przeszła przez kwalifikacje i pokonała m.in. mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng. Mecz odbędzie się na głównym korcie Philippe Chatrier. Iga Świątek zakończyła udział w French Open, przegrywając z Martą Kostiuk w dniu swoich 25. urodzin. Po meczu Polska tenisistka wyznała, że traci kontrolę na korcie i zmaga się z ogromnym stresem. Świątek przyznała, że jej problemy mogą potrwać dłużej, co budzi obawy o dalszy rozwój jej kariery. Kibice są zaniepokojeni jej kondycją psychiczną i fizyczną.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027. Pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca. Maja Chwalińska, 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zaskakuje swoją formą na tegorocznym French Open, awansując do 1/8 finału. Jej sukcesy przyciągają uwagę kibiców, zwłaszcza że w przeszłości jej kariera była przyćmiona przez triumfy Igi Świątek. Tymczasem Świątek, faworytka z Raszyna, odpadła z turnieju w 4. rundzie po porażce z Martą Kostiuk. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
2: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Czerwcowa aura przynosi stabilny deszcz. Bez pośpiechu, ale z konsekwencją.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się na początku września, małżeństwo Marcina i Kamy stanie przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta Domańska, bezwzględna pani prezes, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina. Podakowski jednak stanowczo odrzuca jej zaloty, co tylko podsyca determinację Elżbiety. Wspólnie z przyjaciółką Klarą planują intrygę, która może zniszczyć życie Marcina. Zamierzają stworzyć fałszywe dowody na jego zdradę, by zniszczyć jego małżeństwo. Czy Marcin i Kama przetrwają tę próbę? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość w nowym sezonie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kasia stanie przed dramatycznym wyborem, który może zaważyć na jej życiu oraz życiu jej przyjaciół. Aleksander Sowiński, znany z bezwzględności, szantażuje Kasię, by zniszczyła Olka Chodakowskiego. Stawką jest nie tylko jej małżeństwo z Mariuszem, ale także los jedynej przyjaciółki, Anety. Sowiński wykorzystuje tajemnicę Kasi jako narzędzie do zemsty, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia zdecyduje się poświęcić Olka, by chronić swoje sekrety? Jesień przyniesie odpowiedzi na te pytania. Widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. W 885 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanca nie może pogodzić się z informacją o śmierci swojego dziecka, wierząc, że urodziła zdrowego chłopca. Tymczasem w kamienicy atmosfera zmienia się po odważnym czynie Artura i Sylwii, co wpływa na ich relacje z sąsiadami. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie męża, znajduje wsparcie u kuzyna Giacinto. Leonor i Inigo zmieniają plany wyjazdowe, by nie zostawiać Kasildy samej. Flora dostrzega prawdziwego Iniga, co wywołuje spore zamieszanie. Emocjonujący odcinek zostanie emitowany 8 czerwca o godzinie 18:25 na antenie TVP1. Serial niezmiennie przyciąga miłośników opowieści z dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aise w kwestii intryg Leili i Deryi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 403 odcinkiem. W posiadłości atmosfera jest napięta po tajemniczej śmierci kamerdynera Jeronima. Cruz z niepokojem oczekuje wizyty policji, a wśród mieszkańców krążą spekulacje. W części dla służby Vera i Maria próbują wyjaśnić swoje nieporozumienia. Manuel zdecydowanie odmawia powrotu do Jimeny, a Abel postanawia ujawnić mu pewną tajemnicę. Hrabia Ayala stara się zdobyć względy Margarity, co nie podoba się Martinie. Premiera tego odcinka odbędzie się 2 czerwca o godzinie 15 na antenie TVP2. To kolejna dawka intryg i emocji, której nie można przegapić. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 407 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Manuel decyduje się na odważne wyznanie, które wstrząsa jego relacją z Jimeną. Podejrzenia o niewierność i tajemnicza Blanka Palomar wprowadzają napięcie w ich małżeństwo. Tymczasem Maria Fernandez odkrywa torbę pełną pieniędzy, co wywołuje niemałe zamieszanie w pałacu. Virtudes zmaga się z trudnościami w pracy, a Lorenzo szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią. Premierowy pokaz tego odcinka odbędzie się 9 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów, którzy uwielbiają śródziemnomorskie klimaty i kostiumowe opowieści pełne intryg. Złoty Chłopak w 304 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Dramatyczne wydarzenia w szpitalu, gdzie Abidin desperacko próbuje dostać się do rannej ukochanej, trzymają widzów w napięciu. W trakcie operacji suny lekarze odkrywają, że kobieta jest w ciąży, co dodaje kolejny wymiar do tej skomplikowanej historii. Abidin, przytłoczony nowinami, postanawia odejść, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem Ferit wzmacnia ochronę rezydencji, obawiając się ataku, a sytuacja w firmie staje się coraz bardziej napięta. Odcinek pełen zwrotów akcji będzie można obejrzeć 3 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To klasyczny melodramat, w którym miłość i rodzinne konflikty splatają się w zaskakujący sposób. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Sejran podejmuje ryzykowny krok, a Ferit stara się odkryć prawdę o jej zniknięciu. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę, a bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Suna odzyskuje przytomność, ale Esme przeżywa tragedię, tracąc nienarodzone dziecko. Halis próbuje przekonać Ferita do porzucenia myśli o zemście, a Abidin szuka sposobu na spotkanie z ukochaną. Serial Złoty Chłopak to opowieść o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości, która przyciąga miłośników tureckich historii. W rolach głównych występują Afra Saracoğlu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mija rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jego prezydentura charakteryzuje się realizacją konserwatywnego programu, w tym inicjatywami jak Tak dla CPK i Godna emerytura. Na arenie międzynarodowej uwagę przyciągnęła zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Polacy są podzieleni w ocenie jego działań z 46% pozytywnie oceniającymi prezydenta, a 42% wyrażającymi negatywne opinie. W Warszawie zatrzymano 48-letniego adwokata, któremu postawiono 7 zarzutów, w tym podszywanie się pod osoby publiczne i wysyłanie fałszywych zawiadomień o zamachach. Zatrzymany jest bratem Wojciecha Zabłockiego, radnego PiS, który stanowczo odciął się od brata, podkreślając brak kontaktu od lat. Zabłocki zaznaczył, że jego brat nigdy nie był związany z PiS i liczy na rzetelne wyjaśnienie sprawy przez wymiar sprawiedliwości. W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
3: W zeszłym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz doszło do poważnego incydentu z udziałem drona, który uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc 2 osoby. Władze Rumunii oraz NATO i Unia Europejska wskazują, że był to rosyjski dron, co potwierdzają badania szczątków. Prezydent Rosji, Władimir Putin, kwestionuje te ustalenia i domaga się, by Rosjanie mogli przeprowadzić własne śledztwo. Gałacz znajduje się blisko granicy z Mołdawią i Ukrainą, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
2: W Laosie trwa dramatyczna akcja ratunkowa zalanej jaskini. Po 10 dniach udało się uwolnić 5 z 7 uwięzionych mężczyzn. 2 nadal pozostaje pod ziemią, ale ratownicy odkryli nowy szyb, który może pomóc w ich odnalezieniu. Uratowani mężczyźni z łóżek szpitalnych przekazują cenne informacje o układzie jaskini, co daje nadzieję na szczęśliwe zakończenie akcji. Upalne dni coraz więcej osób sięga po domową lemoniadę, która przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Ten prosty napój, przygotowywany z cytryn, miodu i mięty, nie tylko orzeźwia, ale także skutecznie nawadnia organizm. W przeciwieństwie do sklepowych napojów, domowa lemoniada nie zawiera sztucznych dodatków i jest pełna witamin. To smak, który łączy pokolenia i przypomina o beztroskich letnich dniach. W 2026 roku coraz więcej rodziców zwraca uwagę na zabawki offline first, które pomagają dzieciom oderwać się od ekranów. Klocki magnetyczne, tablice manipulacyjne czy zestawy do kodowania bez ekranu to hity, które rozwijają wyobraźnię i umiejętności manualne. Eksperci podkreślają również znaczenie aktywności na świeżym powietrzu, takich jak hulajnogi czy deskorolki, które zapewniają dzieciom zdrową dawkę ruchu. Warto postawić na jeden większy prezent, który zaangażuje dziecko na dłużej, zamiast wielu drobnych zabawek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Coraz cieplejsze lata stawiają przed ogrodnikami wyzwania związane z utrzymaniem roślin w dobrej kondycji. Wybór gatunków odpornych na upały, takich jak lawenda, jeżówka czy rozchodniki, pozwala cieszyć się pięknym ogrodem bez konieczności częstego podlewania. Na balkonach świetnie sprawdzą się pelargonie i surfinie, które kwitną nawet w pełnym słońcu. Trawy ozdobne, takie jak miskanty, również dobrze znoszą wysokie temperatury i są praktycznie bezobsługowe. Biały osad i kamień na bateriach łazienkowych i kuchennych to problem wielu domów, zwłaszcza w regionach z twardą wodą. Zamiast sięgać po drogie środki chemiczne, można użyć zwykłej gumki do mazania, aby usunąć lekki osad i przywrócić blask armaturze. Wystarczy delikatnie pocierać nią suche miejsca pokryte nalotem, a następnie przetrzeć kran miękką ściereczką z mikrofibry. To prosty i tani sposób na szybkie odświeżenie wyglądu kranu. W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiurki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
3: Poseł PiS Antoni Macierewicz został zauważony, gdy wsiadł do samochodu i udał się do sklepu zoologicznego, by kupić specjalistyczną karmę dla kota z chorobami nerek. Macierewicz, który stracił prawo jazdy 2 lata temu, korzysta z usług kierowcy. Po zakupach wrócił do Sejmu, a cała trasa wyniosła około 20 kilometrów. Podczas przejazdu kierowca samochodu Macierewicza naruszył przepisy drogowe, poruszając się buspasem i przecinając linię ciągłą.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura podobnie 14 stopni i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie zawrzało. Skolim podczas występu w Czeremsze ostro skrytykował pomysł finansowania emerytur dla artystów z budżetu państwa, używając przy tym słów, które nie nadają się do cytowania. Doda nie pozostała dłużna i w swoim stylu odpowiedziała na Instagramie, sugerując, że Skolim powinien zająć się sprzedażą kiełbasy. Dyskusja o emeryturach dla artystów rozgrzała środowisko do czerwoności, a emocje sięgają zenitu. Cóż, wygląda na to, że w świecie artystycznym nie brakuje dramatów, a publiczne pranie brudów stało się nową formą sztuki. Dorota Stalińska, ikona polskiego kina, kończy dziś 73 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro jej energia mogłaby zasilić małe miasto? Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi.
2: Katarzyna Dowbor, znana z błyskawicznych remontów w Nasz Nowy Dom, teraz sama zmaga się z hiszpańskim tempem prac. Jej nowy domek w Andaluzji, wymagający generalnego remontu, stał się areną starcia z hiszpańskim Maniana. Na szczęście w tej nierównej walce wspiera ją synowa Joanna Koroniewska, która nie tylko doradza, ale i wyszukuje meble. Choć zima w Hiszpanii kusi słońcem, Dowbor zapewnia, że Polska pozostaje jej domem, a życie na dwa kraje to jej nowy, sprytny plan.
1: W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych półtora tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W świecie, gdzie luksus i emocje mieszają się z charytatywnością, padł rekord, który trudno przebić. Na gali Top Charity 2026 roku pakiet Metamorfozy z Ewą Chodakowską został sprzedany za ponad 7 milionów złotych. Edyta Pazura, jedna z uczestniczek tej spektakularnej licytacji, nie omieszkała pochwalić się swoim skromnym zakupem w sieci. Internauci pytają, czy to jeszcze pomoc, czy już pokaz luksusu na najwyższym poziomie.
2: Doda, znana z bezkompromisowego podejścia, tym razem zaskoczyła nie strojem, a szczerym wyznaniem o rodzinie. Artystka przyznała, że choć jej relacje z rodzicami są bliskie, to nie zawsze było sielankowo. Z humorem opowiedziała o starciach z mamą, która, jak twierdzi, nigdy nie przyznaje się do błędów i potrafi wzbudzać wyrzuty sumienia. Mimo to Doda uważa, że jej mama świetnie odnalazłaby się w telewizji, a wspólny reality show mógłby być prawdziwym hitem. Chris Robinson, lider The Black Crowes, w latach 90. pojawił się na scenie jak duch z przeszłości, rzucając wyzwanie nowej rockowej rewolucji. Zamiast podążać za modą, z nostalgią przywoływał czasy, gdy rock był czymś więcej niż tylko chwytliwymi riffami. Jego krytyka współczesnej sceny muzycznej była jak zimny prysznic dla pokolenia, które zapomniało, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób życia. Robinson, z papierosem w zębach, stał na straży dawnej świątyni rocka, patrząc z goryczą, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką. Cóż za niespodzianka. Po ponad 30 latach Labyrinth, włoscy giganci power metalu, w końcu zagrają w Polsce. Kraków. Przygotuj się na 14 listopada, bo to będzie prawdziwa metalowa uczta. Fani będą mogli usłyszeć wszystko. Od klasyków z lat 90. po najnowsze hity. Kto by pomyślał, że trzeba było czekać aż do 2026 roku, żeby usłyszeć ich na żywo w Polsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem Ediem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
2: The Smashing Pumpkins świętują 35-lecie swojego debiutanckiego albumu Gish, wydając go ponownie na winylu. Jakby tego było mało, nowe wydanie można nabyć w herbaciarni Billiego Corgana w Chicago. Zespół, który kiedyś zdefiniował alternatywny rock, teraz przygotowuje się do gigantycznej trasy koncertowej Rats in a Cage Tour. Ciekawe, czy podczas koncertów zagrają coś z nowego albumu Agori Mori Mei, czy raczej skupią się na nostalgicznych hitach.
1: Roger Daltrey z The Who postanowił wstrząsnąć światem muzyki, twierdząc, że to jego zespół, a nie Black Sabbath, jest prawdziwym pionierem heavy metalu. Według Daltreya The Who zainspirowali nawet Deep Purple do mocniejszego brzmienia, a ich rock opera Tommy z 1969 roku wyniosła rock na nowe wyżyny. Cóż, wygląda na to, że historia heavy metalu to niekończąca się bitwa o tytuł pierwszeństwa. Może czas na nową kategorię. Kto był pierwszy w byciu pierwszym?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując między innymi działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. Na rynku deweloperskim w Polsce zauważono stabilizację cen mieszkań. W maju koszty zakupu nowych lokali w największych miastach praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do kwietnia. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy nieznacznie spadła do około 19 900 zł. W Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny utrzymują się na stałym poziomie. Natomiast w Trójmieście odnotowano niewielki wzrost. Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód, gdy wbiegła na pasy przy czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu służb medycznych. Obecnie nastolatka jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Kierowca samochodu był trzeźwy. Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu.
2: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
1: Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i turystów aż do końca września, co oznacza wydłużenie sezonu. Nowe godziny otwarcia pozwolą korzystać z uroków Zakrzówka od poniedziałku do niedzieli, a wstęp pozostaje darmowy, choć obowiązują limity osób. Na miejscu trwają także badania naukowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które obejmują analizę DNA akwenu i jakości wody. Naukowcy odkryli tam fragment skrzydła samolotu, co wzbudziło dodatkowe zainteresowanie. W Krakowie doszło do dramatycznego pościgu za młodym motocyklistą, który zakończył się poważnym wypadkiem policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać motokrosowca, który stwarzał zagrożenie na drodze. Jednak kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu radiowóz wypadł z drogi i znalazł się na torach kolejowych, raniąc 2 policjantów. Motocyklista został zatrzymany, a policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka, jedno z najbardziej radosnych świąt w roku. To doskonała okazja, by obdarować najmłodszych nie tylko prezentami, ale przede wszystkim ciepłymi życzeniami i wspólnie spędzonym czasem. Nawet kilka prostych słów może sprawić, że ten dzień będzie dla dzieci niezapomniany. Pamiętajmy, jak ważne jest, by dzieci czuły się kochane i wyjątkowe.
1: Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59. minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, bohaterka serialu, zmierzy się z konsekwencjami swoich kłamstw. Aleksander Sowiński, bezwzględny dyrektor kliniki, wykorzysta jej tajemnicę, by zmusić ją do spełniania jego żądań. Szantażowana Kasia będzie musiała stawić czoła trudnym wyborom, a jej małżeństwo z Mariuszem stanie pod znakiem zapytania. W nowym sezonie Sowiński nie tylko będzie chciał utrzymać Kasię w tajemnicy, ale także zrealizować plan zemsty na Olku Chodakowskim. Kasia znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, a jej przyszłość stanie się niepewna. Czy ktoś wyciągnie do niej pomocną dłoń? Odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią. W 4232 odcinku Pierwszej Miłości Paweł ponownie staje przed życiowym wyzwaniem. Jego uporządkowane życie zostaje zakłócone przez niespodziewany powrót brata Mariusza. Relacje między braćmi od zawsze były trudne. A teraz Mariusz, pełen braterskiej miłości, próbuje pomóc Pawłowi, co prowadzi do napięć. Mariusz, przekonany o spisku wokół Pawła, zaczyna działać impulsywnie, co tylko pogarsza sytuację. Już 8 czerwca widzowie będą mogli śledzić te emocjonujące wydarzenia na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są online na platformie Polsat Box Go. Trzeci sezon Euforii już za nami, a emocje wciąż nie opadają. Nowe odcinki wywołały wiele kontrowersji, choć aktorzy Darrell Britt Gibson i Marshawn Lynch mają na ten temat różne zdania. Britt Gibson określił sezon jako błogosławiony, podczas gdy Lynch użył bardziej dosadnego języka, nazywając go popieprzonym. Mimo mieszanych opinii, serial przyciągał widzów co tydzień przed ekrany. Sam Levinson, twórca Euforii, według Britt Gibsona, rozwija się jako artysta i wciąż kocha swoich bohaterów. Lynch, który dołączył do obsady, podkreślał osobiste znaczenie tej roli, zwłaszcza po śmierci Angusa Clouda. Trzeci sezon Euforii to prawdziwa emocjonalna jazda bez trzymanki. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18.25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajdując u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Cinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Jasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
2: W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seyran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 306 odcinkiem, który zadebiutuje już 5 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W szpitalu Suna próbuje przekazać siostrze ważną informację, ale jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki o życie. Tymczasem Ferit, po ucieczce ze szpitala, wyrusza na poszukiwanie wielkiej pani, a jego zniknięcie wywołuje ogromne zaniepokojenie wśród rodziny. Halis podejmuje kontrowersyjną decyzję o oddaniu rezydencji, co spotyka się z oporem Ferita. W tle tych wydarzeń Gulgun odkrywa tajemnicę Orhana i Ifakat, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Serial Złoty Chłopak to pełna napięcia opowieść o miłości, rodzinnych intrygach i walce o niezależność, przyciągająca przed ekrany rzesze fanów. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 307 odcinkiem. W centrum uwagi dramatyczna walka o życie Suny, która znajduje się w ciężkim stanie. Esme przeżywa osobistą tragedię, tracąc ciążę z powodu stresu. Halis Aga stara się przekonać Ferita do porzucenia planów zemsty, by ratować rodzinę. Tymczasem Suna odzyskuje przytomność, dając bliskim nadzieję na poprawę sytuacji. Abidin nie poddaje się i planuje spotkanie z chorą Suną. Premiera tego odcinka już 8 czerwca o godzinie 14 na TVP 1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, honorze i tajemnicach, które skrywają mury stambulskiej posiadłości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posłanka Małgorzata Wasserman skrytykowała środowisko artystyczne w Krakowie za negatywny stosunek do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie ostro odniosła się do aktora Macieja Sztura, zarzucając mu żartowanie z katastrofy smoleńskiej, której zginął jej ojciec. Sztur w przeszłości zaprzeczał tym oskarżeniom, podkreślając, że nigdy nie naśmiewał się z ofiar tragedii. Wasserman wskazała, że Kraków jest trudnym miastem dla PiS z powodu postaw lokalnych artystów.
3: Donald Trump ogłosił plany budowy portu dronowego na dachu nowej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że inwestycja wzmocni bezpieczeństwo Waszyngtonu, ale projekt napotyka na opór prawny i krytykę. Organizacje ochrony zabytków złożyły pozew, twierdząc, że budowa rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń. Trump podkreśla, że projekt jest finansowany z prywatnych darowizn i jego własnych funduszy. W Brazylii badane są dwa podejrzane przypadki zakażenia wirusem Ebola. W stanie São Paulo izolowano mężczyznę z Demokratycznej Republiki Konga, a w Rio de Janeiro mężczyznę z Ugandy. Obaj wykazują objawy mogące wskazywać na Ebolę. Jednak zakażenie nie zostało jeszcze potwierdzone. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca zamykania granic, mimo że niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, wprowadziły ograniczenia wjazdu.
2: W poniedziałkowy poranek na Malcie doszło do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków w rejonie Maktab. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Siła eksplozji była odczuwalna na dużym obszarze, powodując pękanie szyb i drżenie ścian w domach mieszkańców. Trwa śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas rejsu u wybrzeży Turcji zatonął statek wycieczkowy Big Boss Diamond, stylizowany na piracki okręt. Na pokładzie znajdowało się 148 osób, w tym około 20 dzieci. Pasażerowie musieli skakać do morza, ale wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Przyczyny awarii są badane przez tureckie służby. Byli oficerowie Pentagonu i amerykańscy wojskowi przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Litwę, która ujawniła dwa skrajnie różne scenariusze. Pierwszym NATO staje w obliczu katastrofy, a Wilno zostaje szybko okrążone przez siły rosyjskie. W drugim scenariuszu, dzięki masowemu użyciu nowoczesnych dronów AI, rosyjska inwazja kończy się druzgocącą klęską. Symulacja, choć interesująca, budzi kontrowersje ze względu na finansowanie przez producenta dronów, co rodzi pytania o jej obiektywność.
3: Dzień Dziecka obchodzony jest na całym świecie, ale daty i tradycje różnią się w zależności od kraju. W Polsce świętujemy 1 czerwca, co w 2026 roku przypada na poniedziałek, dając okazję do rodzinnych wycieczek i wspólnego spędzania czasu. W innych krajach, jak Turcja czy Japonia, dzieci świętują w innych terminach, często związanych z lokalnymi tradycjami. Niezależnie od daty, najważniejsze jest, by dzieci czuły się kochane i doceniane przez cały rok.
2: Dzień Dziecka to doskonała okazja do dzielenia się radością z bliskimi. Popularna platforma Giphy oferuje wiele ciekawych gifów, które można szybko udostępnić, by urozmaicić życzenia. Warto wybierać animacje dopasowane do wieku i gustu odbiorcy, aby wiadomość była bardziej osobista. Młodsze rodzeństwo ucieszą postacie z bajek, a dorośli docenią nostalgiczne motywy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A1 pod Tuszynem doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca Citroena jadący pod prąd zderzył się czołowo z Audi. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały poważnie ranne. Na miejscu jako jeden z pierwszych pojawił się sierżant Łukasz Maliszkiewicz, który mimo, że był po służbie, natychmiast ruszył na pomoc poszkodowanym. Jego szybka reakcja i profesjonalizm zasługują na uznanie. W tym sezonie ogrodowym zestaw mebli Zjeska bije rekordy popularności. Klienci chętnie wybierają go ze względu na estetyczny design i komfort użytkowania. Połączenie naturalnych odcieni z nowoczesnymi elementami oraz solidna jakość wykonania sprawiają, że zestaw szybko znika z półek. Idealnie pasuje zarówno do dużych ogrodów, jak i niewielkich tarasów, co czyni go uniwersalnym wyborem na letnie dni. Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń.
3: Pod koniec maja w warszawskim Ursusie doszło do brutalnego zabójstwa. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o śmiertelne pobicie 34-letniej kobiety. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnioną zbrodnię grozi mu dożywocie. I mu...
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend odbyła się wielka aukcja charytatywna Top Charity, gdzie gwiazdy i biznesmeni licytowali na potęgę, zbierając ponad 20 milionów euro w zaledwie 90 minut. Złote sztućce, kryształowe żyrandole i celebryci w kreacjach jak z bajki – to wszystko, by pomóc potrzebującym. Wśród licytacji znalazł się tygodniowy pobyt z Ewą Chodakowską za ponad 7 milionów złotych oraz spotkanie z Elonem Muskiem za 2,5 miliona złotych. Jak widać, dobroczynność w blasku fleszy ma się świetnie. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie.

0: Omena a Mensach, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa. Maria Prokop, była żona Marcina Prokopa, znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowieczne damy w gorsetach. Jej najnowszy manifest na Instagramie to nie tylko pokaz mody, ale i walka o prawa kobiet z większymi kształtami. Maria nie zamierza milczeć i pokazuje, że opinie krytyków są jej zupełnie obojętne.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i tancerz, zaskakuje szczerością. Przyznaje, że bez pomocy rodziny i niani nie dałby rady połączyć kariery z opieką nad synem. W końcu ktoś otwarcie mówi, że nie jest superbohaterem. Fabiański podkreśla, że najważniejsze jest dla niego dobro dziecka, a czas spędzany z synem stara się wykorzystać na maksa. A jeśli chodzi o wakacje, to marzy o krótkim wypadzie do Chorwacji. Bo przecież kto by chciał tracić czas na długie podróże, gdy można cieszyć się pięknymi widokami i kamienistymi plażami?
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Alice Cooper, legenda rocka, postanowił wbić szpilę sztucznej inteligencji, twierdząc, że choć AI potrafi stworzyć technicznie doskonały utwór, to brakuje jej serca i duszy. Według Coopera maszyny mogą znać słowa, ale nigdy nie poczują miłości czy złości. Tymczasem Cooper wraz z Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem i Joe Perrym zagrają 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Sztuczna inteligencja może i rewolucjonizuje muzykę, ale na scenie wciąż królują prawdziwe emocje. Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters, i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud of Unknowing już teraz podbija serca fanów. Kiedy zespół Kiss postanowił stworzyć dyskotekowy hit, fani rocka zamarli z niedowierzania. Paul Stanley, obserwując tłumy w Studio 54, uznał, że napisanie przeboju to czysta matematyka. Tak powstało I Was Made for Loving You, które podbiło parkiety, ale wywołało furię wśród fanów. Gene Simmons, znany jako Demon, musiał śpiewać jak w dyskotece, co było dla niego prawdziwym koszmarem. Mimo to, przez kolejne dekady Kiss musiał grać ten utwór na koncertach, próbując nadać mu bardziej rockowy charakter.
1: Greta Van Fleet powraca z hukiem, choć w zaskakująco kameralnym stylu. Po długiej przerwie zespół zagrał koncert w nowojorskim Bowery Ballroom, prezentując nowe utwory, w tym Play Your Games. Gitarzysta Jake Kiszka po krótkim romansie z innym projektem znów skupił się na Grecie, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Niestety radość z nowej muzyki przyćmiła smutna wiadomość o śmierci Grety Van Fleet, której nazwisko na zawsze pozostanie w rockowej historii.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Warszawska letnia scena progresji w sobotni wieczór zamieniła się w prawdziwe rockowe święto. Na scenie pojawił się legendarny zespół Garbage, który mimo upływu lat wciąż potrafi porwać tłumy. Shirley Manson, niczym wulkan energii, udowodniła, że czas dla niej nie istnieje, a jej charyzma wciąż przyciąga jak magnes. Polscy fani musieli czekać aż 14 lat na ten moment, ale jak się okazało, było warto. Koncert Garbage to prawdziwa uczta dla miłośników alternatywnego rocka. Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody? Poland Rock Festival 2026 szykuje się na kolejną muzyczną eksplozję. Mała scena, znana z odkrywania przyszłych gwiazd. W tym roku gości 7 zespołów, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności. ADHD, Atmosphere, Marcin Rozynek i inni szczęśliwcy już nie mogą się doczekać, by zapisać się w historii tej kultowej imprezy. Festiwal odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno, gdzie tradycyjnie już muzyka, wolność i braterstwo połączą pokolenia fanów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 13 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 2010 roku w Kozłowie zaginęła 36-letnia Małgorzata M., co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką. Głównym podejrzanym o jej zabójstwo był mąż, Sylwester M., który trafił do aresztu, ale popełnił samobójstwo, zanim sprawa została wyjaśniona. Mimo upływu lat, miejsce ukrycia ciała kobiety wciąż jest nieznane, a śledztwo pozostaje otwarte. Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 11-letnia Maja. Dziewczynka została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych i mimo natychmiastowej pomocy zmarła w szpitalu. Szkoła, do której uczęszczała, pożegnała ją wzruszającymi słowami, a pogrzeb odbędzie się 3 czerwca. Policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
1: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku drogowego. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód marki Audi, gdy przebiegała przez przejście na czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy rozpoczęli resuscytację, udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu ratowników. Nastolatka w stanie krytycznym trafiła do szpitala, a kierowca samochodu był trzeźwy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdu.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
2: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej, mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
1: W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
2: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do 2. BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Dobrzycki, właściciel Widzewa Łódź, planuje objąć funkcję prezesa klubu, co oznacza jego większe zaangażowanie w działalność zespołu. Mimo presji związanej z groźbą spadku, Dobrzycki nie żałuje swoich inwestycji, traktując Widzew jako długoterminowy projekt. Biznesmen podkreśla, że klub musi się ustabilizować finansowo i osiągać lepsze wyniki sportowe. Trener Aleksander Wukowicz pozostaje na stanowisku, a celem na kolejny sezon jest poprawa gry i wyników. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy.
2: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-2 sparingu z Ukrainą zapowiedział zmiany w składzie na nadchodzący mecz z Nigerią. W spotkaniu tym więcej czasu na boisku spędzi Kacper Potulski, a także zadebiutują nowi zawodnicy. Urban podkreślił, że rotacje są konieczne, by sprawdzić, na kogo można liczyć w przyszłych eliminacjach. Mimo porażki z Ukrainą, selekcjoner dostrzegł pozytywne aspekty w grze niektórych piłkarzy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki, mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły. Świat sportów walki opłakuje śmierć Jaya Silvy, amerykańskiego zawodnika MMA, który zmarł w wieku 45 lat. Silva był znany z występów w KSW i Fame MMA, a jego rywalem w oktagonie był między innymi Mariusz Pudzianowski. Pudzianowski pożegnał swojego dawnego przeciwnika wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. Jay Silva pozostanie w pamięci fanów jako profesjonalny sportowiec i człowiek pełen pozytywnej energii. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, pokonując Diane Parry 6-3, 6-2. 24-letnia Polka zmierzy się teraz z Anną Kalińską z Rosji. Mecz odbędzie się w środę 3 czerwca. Chwalińska, która przeszła przez kwalifikacje, już zarobiła 470 tysięcy euro i awansuje w rankingu WTA.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek zakończyła udział w French Open, przegrywając z Martą Kostiuk w dniu swoich 25 urodzin. Po meczu Polska tenisistka wyznała, że traci kontrolę na korcie i zmaga się z ogromnym stresem. Świątek przyznała, że jej problemy mogą potrwać dłużej, co budzi obawy o dalszy rozwój jej kariery. Kibice są zaniepokojeni jej kondycją psychiczną i fizyczną. Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca. Maja Chwalińska, 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zaskakuje swoją formą na tegorocznym French Open, awansując do 1/8 finału. Jej sukcesy przyciągają uwagę kibiców, zwłaszcza że w przeszłości jej kariera była przyćmiona przez triumfy Igi Świątek. Tymczasem Świątek, faworytka z Raszyna, odpadła z turnieju w 4. rundzie po porażce z Martą Kostiuk. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami w odcinku 3392. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, muszą stawić czoła sprzeciwowi babci Elżbiety, która nie akceptuje ich związku. Młodzi planują zamieszkać razem, ale będą musieli znaleźć sposób na utrzymanie się, co nie będzie łatwe. Zwłaszcza, że oboje przygotowują się do matury. Ewa, pełna determinacji, być może zdecyduje się na pracę w redakcji Szoku, gdzie kiedyś odbywała staż. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że para nie może liczyć na wsparcie bliskich, ale nie zamierzają się poddać. Oficjalna data emisji odcinka nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej będzie to początek września. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Przekonamy się już wkrótce. Złoty Chłopak, odcinek 306, już w piątek, 5 czerwca, na TVP 1 o 14. Hali Skorhan postanawia oddać rodową rezydencję Wielkiej Pani, co wywołuje gniew Ferita. W szpitalu dramatyczne chwile. Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując zdradzić Seiran tajemnicę, ale jej stan się pogarsza. Lekarze walczą o jej życie. Tymczasem Gulgun odkrywa romans Orhana i Ifakat. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się pełnego napięcia odcinka. W obsadzie m.in. Afra Saracholu jako Seiran i Mert Ramazan Demir jako Ferit.
2: M jak miłość. W nowym sezonie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kasia stanie przed dramatycznym wyborem, który może zaważyć na jej życiu oraz życiu jej przyjaciół. Aleksander Sowiński, znany z bezwzględności, szantażuje Kasię, by zniszczyła Olka Chodakowskiego. Stawką jest nie tylko jej małżeństwo z Mariuszem, ale także los jedynej przyjaciółki, Anety. Sowiński wykorzystuje tajemnicę Kasi jako narzędzie do zemsty, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia zdecyduje się poświęcić Olka, by chronić swoje sekrety? Jesień przyniesie odpowiedzi na te pytania. A widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza miłość zaskakuje w odcinku 4232, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Paweł, po burzliwej nocy, wraca do domu z nowym planem na życie. Zdecydowany na zmiany, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i przestaje polegać na pomocy przyjaciół. To przełomowy moment w jego życiu, pełen emocji i wyzwań. Paweł znajduje pracę na złomowisku, co traktuje jako pierwszy krok ku niezależności. Jednak jego plany mogą zostać zburzone przez niespodziewane spotkanie z bratem Mariuszem w odcinku 4233. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 885 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanca nie może pogodzić się z informacją o śmierci swojego dziecka, wierząc, że urodziła zdrowego chłopca. Tymczasem w kamienicy atmosfera zmienia się po odważnym czynie Artura i Sylwii, co wpływa na ich relacje z sąsiadami. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie męża, znajduje wsparcie u kuzyna Jacinto. Leonor i Inigo zmieniają plany wyjazdowe, by nie zostawiać Casildy samej. Flora dostrzega prawdziwego Iniga, co wywołuje spore zamieszanie. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 18.25 na antenie TVP1. Serial niezmiennie przyciąga miłośników opowieści z dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 403 odcinkiem. W posiadłości atmosfera jest napięta po tajemniczej śmierci kamerdynera Jeronima. Cruz z niepokojem oczekuje wizyty policji, a wśród mieszkańców krążą spekulacje. Części dla służby Vera i Maria próbują wyjaśnić swoje nieporozumienia. Manuel zdecydowanie odmawia powrotu do Jimeny, a Abel postanawia ujawnić mu pewną tajemnicę. Hrabia Ayala stara się zdobyć względy Margarity, co nie podoba się Martinie. Premiera tego odcinka odbędzie się 2 czerwca o godzinie 15 na antenie TVP2. To kolejna dawka intryg i emocji, której nie można przegapić. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15.05 na TVP2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii początku XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 407 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Manuel decyduje się na odważne wyznanie, które wstrząsa jego relacją z Jimeną. Podejrzenia o niewierność i tajemnicza Blanka Palomar prowadzają napięcie w ich małżeństwo. Tymczasem Maria Fernandez odkrywa torbę pełną pieniędzy, co wywołuje niemałe zamieszanie w pałacu. Virtudes zmaga się z trudnościami w pracy, a Lorenzo szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią. Premierowy pokaz tego odcinka odbędzie się 9 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów, którzy uwielbiają śródziemnomorskie klimaty i kostiumowe opowieści pełne intryg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mija rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jego prezydentura charakteryzuje się realizacją konserwatywnego programu, w tym inicjatywami jak Tak dla CPK i Godna emerytura. Na arenie międzynarodowej uwagę przyciągnęła zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Polacy są podzieleni w ocenie jego działań z 46% pozytywnie oceniającymi prezydenta, a 42% wyrażającymi negatywne opinie. W Warszawie zatrzymano 48-letniego adwokata, któremu postawiono 7 zarzutów, w tym podszywanie się pod osoby publiczne i wysyłanie fałszywych zawiadomień o zamachach. Zatrzymany jest bratem Wojciecha Zabłockiego, radnego PiS, który stanowczo odciął się od brata, podkreślając brak kontaktu od lat. Zabłocki zaznaczył, że jego brat nigdy nie był związany z PiS i liczy na rzetelne wyjaśnienie sprawy przez wymiar sprawiedliwości. W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: W zeszłym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz doszło do poważnego incydentu z udziałem drona, który uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc 2 osoby. Władze Rumunii oraz NATO i Unia Europejska wskazują, że był to rosyjski dron, co potwierdzają badania szczątków. Prezydent Rosji, Władimir Putin, kwestionuje te ustalenia i domaga się, by Rosjanie mogli przeprowadzić własne śledztwo. Gałacz znajduje się blisko granicy z Mołdawią i Ukrainą, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
0: W Laosie trwa dramatyczna akcja ratunkowa w zalanej jaskini. Po 10 dniach udało się uwolnić 5 z 7 uwięzionych mężczyzn. 2 nadal pozostaje pod ziemią, ale ratownicy odkryli nowy szyb, który może pomóc w ich odnalezieniu. Uratowani mężczyźni z łóżek szpitalnych przekazują cenne informacje o układzie jaskini, co daje nadzieję na szczęśliwe zakończenie akcji.
2: Polski przemysł zbrojeniowy stał się głównym beneficjentem unijnego programu SAFE, co obala wcześniejsze zarzuty o faworyzowanie niemieckich firm. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowy na 120 miliardów złotych z polskimi producentami, co ma przyspieszyć modernizację Wojska Polskiego do 2030 roku. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Program SAFE umożliwia również ekspansję polskiego sprzętu na rynki międzynarodowe.
0: W upalne dni coraz więcej osób sięga po domową lemoniadę, która przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Ten prosty napój, przygotowywany z cytryn, miodu i mięty, nie tylko orzeźwia, ale także skutecznie nawadnia organizm. W przeciwieństwie do sklepowych napojów, domowa lemoniada nie zawiera sztucznych dodatków i jest pełna witamin. To smak, który łączy pokolenia i przypomina o beztroskich letnich dniach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Według danych GUS najmniej dzieci rodzi się w niedzielę, co czyni ten dzień wyjątkowym. Popularne wierzenia przypisują niedzielnym dzieciom pogodny charakter, charyzmę i optymizm. Uważa się, że są to osoby towarzyskie, ambitne i kreatywne, choć ich pewność siebie może być czasem odbierana jako upór. Mimo że te przekonania nie mają naukowego potwierdzenia, osoby urodzone w niedzielę mogą czuć się wyjątkowe. W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiurki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
2: Poseł PiS Antoni Macierewicz został zauważony, gdy wsiadł do samochodu i udał się do sklepu zoologicznego, by kupić specjalistyczną karmę dla kota z chorobami nerek. Macierewicz, który stracił prawo jazdy 2 lata temu, korzysta z usług kierowcy. Po zakupach wrócił do Sejmu, a cała trasa wyniosła około 20 km. Podczas przejazdu kierowca samochodu Macierewicza naruszył przepisy drogowe, poruszając się buspasem i przecinając linię ciągłą. W Polsce trwa gorąca debata na temat roli państwa we wspieraniu środowiska artystycznego. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ostro skrytykował twórców, co spotkało się z natychmiastową reakcją aktora Pawła DeLonga. DeLong stanowczo bronił znaczenia kultury, podkreślając, że przemysły kreatywne generują około 4% PKB Polski i tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Aktor zarzucił politykowi demagogię i ignorancję, przypominając o kluczowej roli kultury w gospodarce.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

Już więzienny z 17-letnim stażem pracy miał awanturować się już od kilku dni. W domu przebywał z dziećmi, 5-letnią córką i 9-letnim synem oraz teściową, która obiecała zaopiekować się maluchami pod nieobecność córki. Żona Adama S. przebywała w tym czasie za granicą na wycieczce, na której za namową znajomych miała odpocząć od trudnej sytuacji w domu. Ewa Wilczyńska, dziennikarka Gazety Wyborczej, relacjonowała w swoim obszernym reportażu, że jeszcze przed powrotem teściowa mężczyzny powiadomiła córkę, że jej mąż jest pijany i znowu się awanturuje. Od kilku dni miał zrobić sobie wolne od pracy. Pojawił się tylko na imprezie pożegnalnej kolegi, który odchodził na emeryturę. Imprezie, na której prawdopodobnie nie brakowało alkoholu, a ten z kolei często wzmagał agresję funkcjonariusza. Ci, którzy znali rodzinę, opowiadali w mediach, że Adam S. lubił wypić. Wtedy urządzane przez niego awantury nabierały na sile. Miał wzbudzać strach w okolicy, również we własnej żonie, która finalnie postanowiła od niego odejść. W międzyczasie złożony został pozew rozwodowy. Małżeństwo dogadało się polubownie co do zasad rozstania. Ona razem z dziećmi miała zostać w domu, on miał przeprowadzić się do zakupionego mieszkania. Postanowili, że zrobi to do czasu świąt wielkanocnych. Wszystko wydawało się dopięte na ostatni guzik. No właśnie, wydawało się. Po powrocie kobiety z zagranicznego wyjazdu Adam S. wpadł w jeszcze większy szał. Przerażona, pokrzywdzona postanowiła, że tym razem zadzwoni na policję, ponieważ bała się o bezpieczeństwo swoje, dzieci oraz własnej matki. Rodzina nie miała założonej niebieskiej karty, a mężczyzna w pracy uchodził za wzorowego funkcjonariusza. Do wątku zawodowego w tej sprawie jeszcze powrócimy. Gazeta Wyborcza ustaliła nieoficjalnie, że po telefonie żony na policję Adam S. poszedł po broń, którą trzymał w domu. W toku śledztwa wyszło na jaw, że miał pozwolenie na broń myśliwską i kolekcjonerską, więc nie złamał w ten sposób prawa. Nikt nie sądził jednak, że wykorzysta ją w tak okrutny sposób. Najpierw zastrzelił teściową, 70-letnią kobietę. Gdy to zrobił, jego żona w przerażeniu pobiegła wraz z dziećmi na piętro domu. Zabarykadowali się w jednym z pokojów, ale to nie powstrzymało mężczyzny. Siłą dostał się do środka, nie zważając na krzyki członków swojej rodziny. Odciągnął kobietę od maluchów, a potem zaczął strzelać. Będziesz cierpiała, miał wykrzyczeć tuż przed rozpoczęciem krwawej masakry. Gdy Adam S. dopiął swego, skierował broń na siebie i oddał kolejny strzał. Upadł na ziemię w kałuży krwi, a jego żona wykorzystała ten moment, by wezwać na miejsce odpowiednie służby. Przed domem szybko zaroiło się od ekip ratunkowych i policjantów. Niestety na miejscu stwierdzono zgon starszej kobiety oraz 5-letniej dziewczynki. 9-letni syn małżeństwa trafił natomiast w ciężkim stanie do szpitala. Niedługo później nadeszły koszmarne wieści. Lekarze stwierdzili u chłopca śmierć mózgu. 31 marca 2025 roku, czyli 3 dni po strzelaninie i tuż po tym, jak matka wyraziła zgodę na pobranie narządów syna do przeszczepów, by mógł żyć w tych, którzy potrzebują pomocy i mają szansę na przetrwanie, oficjalnie poinformowano, że 9-latek zmarł. A co stało się z Adamem S.? Jego obrażenia okazały się poważne, ale nie krytyczne. Być może nieudolny strzał był wynikiem zadrżenia ręki, kiedy mężczyźnie przyszło strzelić do samego siebie. Lekarze określili stan oprawcy jako ciężki, lecz stabilny. Z uwagi na brak przytomności niemożliwe było jego przesłuchanie i poznanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego zdecydował się na tak drastyczny krok. Czy zaważyły emocje? Prawdopodobny stan upojenia alkoholowego, czy może chęć zemsty na żonie, która postanowiła od niego odejść. Być może mężczyzna udawał, że rozwód nie robi mu różnicy, że dogaduje się z partnerką i rozejdą się w zgodzie. W rzeczywistości mógł dusić w sobie złość, która feralnego dnia eksplodowała. To rzecz jasna tylko domysły, które będą weryfikowane przez ekspertów psychiatrii i psychologii, powołanych do zbadania podejrzanego. Mimo że Adam S. nie odzyskał przytomności, prokuratura zdecydowała już o postawieniu mu zarzutu potrójnego zabójstwa. Sąd przychylił się natomiast do wniosku o tymczasowe aresztowanie agresora, kiedy tylko pozwoli na to jego stan zdrowia. Tak, by nie mógł ze szpitala wrócić do domu i wzbudzać niepokój wśród mieszkańców. Zresztą wypuszczenie go po czymś takim było praktycznie niemożliwe. Areszt jest jedynym sensownym rozwiązaniem. Tuż po tym, jak tragedia w Prusicach zyskała medialnego rozgłosu, konferencję prasową postanowili zorganizować
zorganizować przedstawiciele służby więziennej, w której pracował Adam S. Dyrektor generalny, pułkownik Andrzej Pecka oraz wiceministra sprawiedliwości Maria Eichhardt wspólnie przekazali, że atak funkcjonariusza nie miał związku z jego służbą, a przynajmniej na ten moment śledztwa nic na to nie wskazuje. Mężczyzna uchodził za dobrego pracownika, który regularnie przechodził badania psychologiczne i posiadał zdolność do pełnienia służby. Nie odnotowano sygnałów świadczących np. o pogorszeniu jego stanu zdrowia i sam zainteresowany nie zgłaszał chęci skorzystania z pomocy psychologicznej, do której miał ponoć zapewniony dostęp. To wsparcie, jak i badania, podważają jednak sami pracownicy zakładów karnych, którzy w anonimowych rozmowach z Wyborczą mówią, że taka pomoc istnieje tylko na papierze, a w rzeczywistości jest fikcją. To wyjaśniałoby, czemu takie sytuacje wciąż się zdarzają, bo to przecież nie pierwsza tego typu historia, kiedy pracownik jakichś służb w niekontrolowanym szale dokonuje makabry. W jednym z odcinków Pokoju Zbrodni przytaczaliśmy sprawę z 5 grudnia 2024 roku, kiedy w Siedlcach emerytowany policjant oddał kilkanaście strzałów z broni palnej do własnej żony i pozbawił ją w ten sposób życia. Inny odcinek, również opublikowany niedawno, mówił o strzelaninie w zakładzie karnym w Sieradzu. Broń dzierżył tam funkcjonariusz służby więziennej, który odebrał życie trzem policjantom. Presja psychiczna, trauma, stres i trudne warunki pracy w służbach to zaledwie kilka czynników, które mogą przyczyniać się do pogorszenia stanu zdrowia funkcjonariuszy i często, niestety, nie dochodzi do wykrycia tych symptomów na czas. Sami pracownicy wskazują też na wiele nieprawidłowości w zakładach służby więziennej, a wśród problemów wylicza się m.in. mobbing, kolesiostwo, nierówne traktowanie, dyskryminację płacową czy straszenie zwolnieniem za byle przewinienie. Każdy z tych wątków w tej konkretnej sprawie ma być zbadany. Czy tak się faktycznie stanie i będzie to rzetelna kontrola? Na te pytania muszą sobie Państwo sami odpowiedzieć. Tymczasem do mediów przenika coraz więcej szczegółów na temat samego Adama S. i jego rodziny. Mężczyzna pracował w służbach od ponad 17 lat. Był dowódcą grupy interwencyjnej służby więziennej przez osadzonych nazywanej Atandą. To jednostka do zadań specjalnych. Dyrektorzy zakładów karnych wzywają ją do dyscyplinowania nieposłusznych osadzonych i tłumienia buntów, tłumaczy Gazeta Wyborcza. Podejrzany ma 51 lat. Jest wysportowany, wysoki i postawny. Nie wygląda zupełnie na swój wiek. Stanowczy, budzący postrach, ale i szacunek wśród kolegów. Prowadził szkolenia w jednostkach w całej Polsce. Tłumaczył i opowiadał, jak radzić sobie z trudnymi osadzonymi. Ta jednostka, w której pracował na co dzień, znajduje się w zakładzie karnym na Kleczkowskiej we Wrocławiu. Co ciekawe, nie tylko on działał w służbie więziennej. Wychowawcą w innym wrocławskim zakładzie była z kolei jego żona. Wśród plotek, które krążyły w tej społeczności, wymieniało się niewierność mężczyzny względem ukochanej. To właśnie zdrady miało być jednym z powodów, dla których ta zdecydowała o wniesieniu papierów rozwodowych. Kolejny z tych powodów, które przewijają się w nieoficjalnych ustaleniach, mówi o nadużywaniu alkoholu. Ale czy Adam S. w momencie dokonywania makabry był pod jego wpływem, wykażą dopiero badania krwi, które prokuratura w tej sprawie zleciła. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok ofiar wynika natomiast, że 71-letnia kobieta zginęła w wyniku rany postrzałowej głowy oraz szyi. Z kolei 5-letnia dziewczynka w wyniku postrzału w głowę. 9-letni chłopiec, który zmarł w szpitalu, także otrzymał pocisk w głowę. Sprawca wiedział, co robi i gdzie celuje. Aż trudno sobie wyobrazić, jak przerażająco musiały wyglądać dokonywane przez niego działania. Pozostaje jeszcze kwestia tego, czy biegli do spraw psychiatrii nie uznają Adama S. za osobę niepoczytalną, która nie może odpowiadać za swoje czyny i powinna zostać wysłana na przymusowe leczenie, a nie do więzienia. Wiele osób obawia się, że z uwagi na swoje znajomości i pracę w służbach mężczyzna może liczyć na lżejsze traktowanie i właśnie takie rozwiązanie sprawy. Tymczasem inni wskazują, że fakt niewykonania strzałów do żony, a jedynie chęć pozabijania jej najbliższych, by pogrążyła się w rozpaczy i postradała bez nich zmysły, świadczą o wyjątkowym okrucieństwie sprawcy. Kobieta natychmiast została objęta pomocą psychologiczną i znajduje się pod okiem najlepszych specjalistów. Ci, którzy sprawę śledzą, mają nadzieję, że Adam S. odpowie za to, co zrobił i że kara będzie najsurowszą z możliwych, czyli dożywotnie więzienie, które grozi mu w efekcie postawionych zarzutów za potrójne zabójstwo. Działania służb w tej sprawie, a później ewentualny proces, potrwają jeszcze wiele miesięcy.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion powraca na scenę, a jej fani już zacierają ręce z radości. Po długiej przerwie i zdrowotnych zawirowaniach artystka zagra w Paryżu w 2026 roku, a dodatkowe koncerty zaplanowano na maj 2027. Ale uwaga, nie każdy będzie miał szansę zdobyć bilet. Organizatorzy postanowili, że tylko ci, którzy już wcześniej kupili wejściówki, mogą liczyć na kolejną dawkę emocji. Cóż, wygląda na to, że lojalność opłaca.
2: W polskim showbiznesie zawrzało. Skolim podczas występu w Czeremsze ostro skrytykował pomysł finansowania emerytur dla artystów z budżetu państwa, używając przy tym słów, które nie nadają się do cytowania. Doda nie pozostała dłużna i w swoim stylu odpowiedziała na Instagramie, sugerując, że Skolim powinien zająć się sprzedażą kiełbasy. Dyskusja o emeryturach dla artystów rozgrzała środowisko do czerwoności, a emocje sięgają zenitu. Cóż, wygląda na to, że w świecie artystycznym nie brakuje dramatów, a publiczne pranie brudów stało się nową formą sztuki. Dorota Stalińska, ikona polskiego kina, kończy dziś 73 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro jej energia mogłaby zasilić małe miasto? Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, nie próżnuje nawet podczas wakacyjnej przerwy Tańca z Gwiazdami. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała w serialu. Na planie policjantek i policjantów wcieliła się w rolę pani profesor, a jej entuzjazm nie znał granic. Pawlowicz już marzy o głównych rolach, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na wielkim ekranie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. Michał Szpak, znany z wyrazistego stylu, powraca z nowym utworem Maj i wspomina traumatyczne doświadczenie z dzieciństwa. Podczas pierwszej komunii ksiądz zmusił go do obcięcia długich loków, co dla młodego Michała było prawdziwym koszmarem. Choć dziś artysta z dystansem patrzy na przeszłość, trudno nie zauważyć, jak absurdalne były niektóre oczekiwania dorosłych. Cóż, takie były czasy, jak sam stwierdził.
1: Ralf Schumacher, młodszy brat legendarnego Michaela, zaskoczył świat Formuły 1, żeniąc się z Etienne Bousquet-Cassagne, politykiem Zjednoczenia Narodowego. Ceremonia odbyła się w bajkowym Saint-Tropez, a liczba gości przekroczyła 100 osób. Była żona Schumachera, Cora, nie kryła emocji, a jej wypowiedzi wywołały niemały skandal. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a Schumacherowie z pewnością nie przestają nas zaskakiwać. Krzysztof Cugowski, legenda polskiej muzyki, otrzymuje emeryturę, która ledwo starcza na kawę i drożdżówkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych hojnie przyznał mu 1700 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach jest jak kropla w morzu potrzeb. Na szczęście, dzięki streamingowi, Cugowski może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wygląda na to, że internet ratuje nie tylko młodych artystów, ale i tych z pokaźnym dorobkiem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena. 39 zł za kawałek, ale to przecież jak 3 makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. W świecie, gdzie komunijne przyjęcia przypominają bardziej gale oscarowe niż duchowe uroczystości, Łukasz i Olga Nowiccy postanowili zaskoczyć wszystkich. Zamiast sztywnego bankietu, mała Blanka bawiła się na dmuchanej zjeżdżalni w Malowniczych Tatrach. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Może czas na rewolucję w komunijnych tradycjach, gdzie dzieci będą mogły być po prostu dziećmi. W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem Eddiem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
1: The Smashing Pumpkins świętują 35-lecie swojego debiutanckiego albumu Gish, wydając go ponownie na winylu. Jakby tego było mało, nowe wydanie można nabyć w herbaciarni Billy'ego Corgana w Chicago. Zespół, który kiedyś zdefiniował alternatywny rock, teraz przygotowuje się do gigantycznej trasy koncertowej Rats in a Cage Tour. Ciekawe, czy podczas koncertów zagrają coś z nowego albumu Agori Mori Mei, czy raczej skupią się na nostalgicznych hitach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Katowicach z temperaturą 13 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 13 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na rynku deweloperskim w Polsce zauważono stabilizację cen mieszkań. W maju koszty zakupu nowych lokali w największych miastach praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do kwietnia. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy nieznacznie spadła do około 19 900 zł. W Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny utrzymują się na stałym poziomie. Natomiast w Trójmieście odnotowano niewielki wzrost. Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód, gdy wbiegła na pasy przy czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu służb medycznych. Obecnie nastolatka jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Kierowca samochodu był trzeźwy.
2: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym 11-letnia Maja została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych. Mimo szybkiej pomocy medycznej, dziewczynki nie udało się uratować. Społeczność szkolna oraz klub sportowy, do którego należała, wyraziły głęboki smutek i współczucie dla rodziny. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 14 w kościele Świętego Krzyża w Płocku.
1: Mazowsze umacnia swoją pozycję jako jeden z najchętniej odwiedzanych regionów Polski. W 2025 roku z noclegów w województwie skorzystało 7,7 miliona turystów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warszawa pozostaje głównym celem podróży, przyciągając ponad 70% odwiedzających, ale rośnie także zainteresowanie mniejszymi miejscowościami. Szczególnie dynamicznie wzrasta liczba turystów zagranicznych z 2,2 miliona gości w 2025 roku, co oznacza wzrost o 17%.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu.
2: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
1: Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i turystów aż do końca września, co oznacza wydłużenie sezonu. Nowe godziny otwarcia pozwolą korzystać z uroków Zakrzówka od poniedziałku do niedzieli, a wstęp pozostaje darmowy, choć obowiązują limity osób. Na miejscu trwają także badania naukowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które obejmują analizę DNA akwenu i jakości wody. Naukowcy odkryli tam fragment skrzydła samolotu, co wzbudziło dodatkowe zainteresowanie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka, jedno z najbardziej radosnych świąt w roku. To doskonała okazja, by obdarować najmłodszych nie tylko prezentami, ale przede wszystkim ciepłymi życzeniami i wspólnie spędzonym czasem. Nawet kilka prostych słów może sprawić, że ten dzień będzie dla dzieci niezapomniany. Pamiętajmy, jak ważne jest, by dzieci czuły się kochane i wyjątkowe.
1: Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59 minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu sercu Puszczy Białowieskiej przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 13 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: kryształ.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo w najnowszym 940 odcinku przynosi prawdziwy dramat. Deria w akcie desperacji uszkadza hamulce w aucie Aise, co prowadzi do koszmarnego wypadku drogowego. Aise trafia do szpitala, a jej los wisi na włosku. Tymczasem Sinan i Ainur, zamknięci w jednym pokoju, zmagają się z narastającym napięciem i zazdrością. W posiadłości Poyraz wyznaje Mertowi swoje uczucia do Nany, co przypadkiem podsłuchuje Sibel. Kansel, pod presją trucizny, planuje porwanie Nany i Yusufa. Premiera tego emocjonującego odcinka już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05. Na TVP1. Odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
3: La Promesa, odcinek 405. W piątek, 5 czerwca, na ekranach TVP 2 o 15:05 zobaczymy kolejny emocjonujący epizod hiszpańskiej telenoweli. W posiadłości La Promesa atmosfera jest napięta po burzliwej kłótni między Manuelem a Jimeną. Tymczasem Salvador z radością dzieli się z narzeczoną wieściami o szansie na awans, co może odmienić ich życie. W kuchni Virtudes wyjawia Simonie i Candeli prawdę o swoim zdrowiu, a Maria Fernandez wyjaśnia Janie powody konfliktu z Werą. Pelayo z niepokojem apeluje do Kataliny o ostrożność w towarzystwie pana Cavendisha. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18:25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajduje u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aise w kwestii intryg Leili i Deri. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Sinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Yasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
2: Serial Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Haris Korhan podejmuje dramatyczną decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani, co wywołuje wściekłość u Ferita. Wspólnie z Cengizem Ferit odnajduje kryjówkę mafii, ale ich sukces zostaje przyćmiony przez działania Halisa. Tymczasem w szpitalu Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując wyznać Seiran ważną tajemnicę, ale jej stan gwałtownie się pogarsza. Lekarze rozpoczynają dramatyczną walkę o jej życie. Gulgun odkrywa, że Orhan i Ifakat wynajmują wspólne mieszkanie, co ujawnia ich romans. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seiran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14:00 na kanale TVP1.
3: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Sejran podejmuje ryzykowny krok, a Ferit stara się odkryć prawdę o jej zniknięciu. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę, a bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Suna odzyskuje przytomność, ale Esme przeżywa tragedię, tracąc nienarodzone dziecko. Kalis próbuje przekonać Ferita do porzucenia myśli o zemście, a Abidin szuka sposobu na spotkanie z ukochaną. Serial Złoty Chłopak to opowieść o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości, która przyciąga miłośników tureckich historii. W rolach głównych występują Afra Saracoglu i Mert Ramazan Demir.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posłanka Małgorzata Wasserman skrytykowała środowisko artystyczne w Krakowie za negatywny stosunek do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie ostro odniosła się do aktora Macieja Sztura, zarzucając mu żartowanie z katastrofy smoleńskiej, której zginął jej ojciec. Sztur w przeszłości zaprzeczał tym oskarżeniom, podkreślając, że nigdy nie naśmiewał się z ofiar tragedii. Wasserman wskazała, że Kraków jest trudnym miastem dla PiS z powodu postaw lokalnych artystów.
3: Donald Trump ogłosił plany budowy portu dronowego na dachu nowej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że inwestycja wzmocni bezpieczeństwo Waszyngtonu, ale projekt napotyka na opór prawny i krytykę. Organizacje ochrony zabytków złożyły pozew, twierdząc, że budowa rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń. Trump podkreśla, że projekt jest finansowany z prywatnych darowizn i jego własnych funduszy. W Brazylii badane są dwa podejrzane przypadki zakażenia wirusem Ebola. W stanie São Paulo izolowano mężczyznę z Demokratycznej Republiki Konga, a w Rio de Janeiro mężczyznę z Ugandy. Obaj wykazują objawy mogące wskazywać na Ebolę, jednak zakażenie nie zostało jeszcze potwierdzone. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca zamykania granic, mimo że niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, wprowadziły ograniczenia wjazdu.
2: Podczas rejsu u wybrzeży Turcji zatonął statek wycieczkowy Big Boss Diamond, stylizowany na piracki okręt. Na pokładzie znajdowało się 148 osób, w tym około 20 dzieci. Pasażerowie musieli skakać do morza, ale wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Przyczyny awarii są badane przez tureckie służby.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Byli oficerowie Pentagonu i amerykańscy wojskowi przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Litwę, która ujawniła dwa skrajnie różne scenariusze. Pierwszym NATO staje w obliczu katastrofy, a Wilno zostaje szybko okrążone przez siły rosyjskie. W drugim scenariuszu, dzięki masowemu użyciu nowoczesnych dronów AI, rosyjska inwazja kończy się druzgocącą klęską. Symulacja, choć interesująca, budzi kontrowersje ze względu na finansowanie przez producenta dronów, co rodzi pytania o jej obiektywność. Dzień Dziecka to doskonała okazja do dzielenia się radością z bliskimi. Popularna platforma Giphy oferuje wiele ciekawych gifów, które można szybko udostępnić, by urozmaicić życzenia. Warto wybierać animacje, dopasowane do wieku i gustu odbiorcy, aby wiadomość była bardziej osobista. Młodsze rodzeństwo ucieszą postacie z bajek, a dorośli docenią nostalgiczne motywy. Pranie białych trampek w pralce często kończy się żółtymi plamami. Problemem jest klasyczny proszek do prania, który można zastąpić sodą oczyszczoną. Przed praniem warto namoczyć buty w ciepłej wodzie z sodą, a następnie prać je w delikatnym cyklu w niskiej temperaturze. Dodatkowo umieszczenie trampek w poszewce na poduszkę i dodanie ręcznika do bębna pomoże uniknąć uszkodzeń. Najnowsze badania obalają mit, że kolację należy jeść przed 18. Kluczowe jest, by ostatni posiłek spożyć około 3 godzin przed snem, co pozwala na lepsze trawienie i regenerację organizmu. Ważne jest również, by wieczorny posiłek był lekkostrawny i niezbyt obfity. Dzięki temu można uniknąć problemów z zasypianiem i nocnego dyskomfortu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na autostradzie A1 pod Tuszynem doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca Citroena jadący pod prąd zderzył się czołowo z Audi. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały poważnie ranne. Na miejscu jako jeden z pierwszych pojawił się sierżant Łukasz Maliszkiewicz, który mimo, że był po służbie, natychmiast ruszył na pomoc poszkodowanym. Jego szybka reakcja i profesjonalizm zasługują na uznanie.
3: Boże Ciało w 2026 roku przypada na 4 czerwca, co oznacza dzień wolny od pracy w Polsce. To święto, obchodzone zawsze w czwartek, jest okazją do długiego weekendu, jeśli weźmie się wolne w piątek, 5 czerwca. Tradycyjnie w tym dniu odbywają się procesje uliczne, co może powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Warto zaplanować podróże z wyprzedzeniem, aby uniknąć korków.
2: W tym sezonie ogrodowym zestaw mebli z Jeska bije rekordy popularności. Klienci chętnie wybierają go ze względu na estetyczny design i komfort użytkowania. Połączenie naturalnych odcieni z nowoczesnymi elementami oraz solidna jakość wykonania sprawiają, że zestaw szybko znika z półek. Idealnie pasuje zarówno do dużych ogrodów, jak i niewielkich tarasów, co czyni go uniwersalnym wyborem na letnie dni. Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Dziecka z zorganizowane przez pierwszą damę Martę Nawrocką. Ponad 300 dzieci z całej Polski miało okazję spotkać się z parą prezydencką i uczestniczyć w licznych atrakcjach łączących zabawę z nauką. Program obejmował zajęcia z bezpieczeństwa drogowego, eksperymenty naukowe, aktywności artystyczne i sportowe. Dzień ten był spełnieniem marzeń wielu dzieci, które wcześniej wyrażały chęć spotkania z prezydentem i jego żoną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend odbyła się wielka aukcja charytatywna Top Charity, gdzie gwiazdy i biznesmeni licytowali na potęgę, zbierając ponad 20 milionów euro w zaledwie 90 minut. Złote sztućce, kryształowe żyrandole i celebryci w kreacjach jak z bajki – to wszystko, by pomóc potrzebującym. Wśród licytacji znalazł się tygodniowy pobyt z Ewą Chodakowską za ponad 7 milionów złotych oraz spotkanie z Elonem Muskiem za 2,5 miliona złotych. Jak widać, dobroczynność w blasku fleszy ma się świetnie. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie. Omena a Mensah, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa.
2: Książulo, znany youtuber, który z uporem maniaka testuje jedzenie Magdy Gessler, doczekał się wreszcie jej reakcji. Restauratorka, która dotąd milczała, w końcu skomentowała jego recenzję drożdżówek. Przyznała, że Książulo dojrzewa i jego opinie stają się coraz bardziej wartościowe. Ciekawe, czy 34-złotowa drożdżówka z makiem to nowy symbol narodowej dumy kulinarnej.
1: W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych półtora tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sebastian Fabiański, znany aktor i tancerz, zaskakuje szczerością. Przyznaje, że bez pomocy rodziny i niani nie dałby rady połączyć kariery z opieką nad synem. W końcu ktoś otwarcie mówi, że nie jest superbohaterem. Fabiański podkreśla, że najważniejsze jest dla niego dobro dziecka, a czas spędzany z synem stara się wykorzystać na maksa. A jeśli chodzi o wakacje, to marzy o krótkim wypadzie do Chorwacji. Bo przecież kto by chciał tracić czas na długie podróże, gdy można cieszyć się pięknymi widokami i kamienistymi plażami? Doda, znana z bezkompromisowego podejścia, tym razem zaskoczyła nie strojem, a szczerym wyznaniem o rodzinie. Artystka przyznała, że choć jej relacje z rodzicami są bliskie, to nie zawsze było sielankowo. Z humorem opowiedziała o starciach z mamą, która, jak twierdzi, nigdy nie przyznaje się do błędów i potrafi wzbudzać wyrzuty sumienia. Mimo to Doda uważa, że jej mama świetnie odnalazłaby się w telewizji, a wspólny reality show mógłby być prawdziwym hitem.
1: Czyżbyśmy mieli nową Justynę Majkowską w zespole Ich Troje? Martyna Majchrzak, nowa wokalistka, dołączyła do zespołu bez tradycyjnego castingu, dzięki znajomości z nauczycielem śpiewu Michała Wiśniewskiego. Co ciekawe, ten sam nauczyciel wprowadził do zespołu Justynę Majkowską, która była częścią największych sukcesów grupy. Majchrzak stanowczo ucina plotki o romansie z Wiśniewskim, choć internet aż huczy od spekulacji. Cóż, historia lubi się powtarzać, ale nie zawsze w ten sam sposób. Alice Cooper, legenda rocka, postanowił wbić szpilę sztucznej inteligencji, twierdząc, że choć AI potrafi stworzyć technicznie doskonały utwór, to brakuje jej serca i duszy. Według Coopera maszyny mogą znać słowa, ale nigdy nie poczują miłości czy złości. Tymczasem Cooper wraz z Hollywood Vampires w składzie z Johnnym Deppem i Joe Perrym zagrają 10 września

0: W łódzkiej Atlas Arenie. Sztuczna inteligencja może i rewolucjonizuje muzykę, ale na scenie wciąż królują prawdziwe emocje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Warszawska letnia scena progresji w sobotni wieczór zamieniła się w prawdziwe rockowe święto. Na scenie pojawił się legendarny zespół Garbage, który mimo upływu lat wciąż potrafi porwać tłumy. Shirley Manson, niczym wulkan energii, udowodniła, że czas dla niej nie istnieje, a jej charyzma wciąż przyciąga jak magnet. Polscy fani musieli czekać aż 14 lat na ten moment, ale jak się okazało, było warto. Koncert Garbage to prawdziwa uczta dla miłośników alternatywnego rocka. Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody? Poland Rock Festival 2026 szykuje się na kolejną muzyczną eksplozję. Mała scena, znana z odkrywania przyszłych gwiazd. W tym roku gości 7 zespołów, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności. ADHD, Atmosphere, Marcin Rozynek i inni szczęśliwcy już nie mogą się doczekać, by zapisać się w historii tej kultowej imprezy. Festiwal odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno, gdzie tradycyjnie już muzyka, wolność i braterstwo połączą pokolenia fanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie tak samo 13 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 11-letnia Maja. Dziewczynka została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych i mimo natychmiastowej pomocy zmarła w szpitalu. Szkoła, do której uczęszczała, pożegnała ją wzruszającymi słowami, a pogrzeb odbędzie się 3 czerwca. Policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
1: Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku drogowego. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód marki Audi, gdy przebiegała przez przejście na czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji świadków, którzy rozpoczęli resuscytację, udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu ratowników. Nastolatka w stanie krytycznym trafiła do szpitala, a kierowca samochodu był trzeźwy.
2: Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce, Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
2: W powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, w tym śmigłowiec, szybko zareagowały, a dziecku przywrócono czynności życiowe i przetransportowano je do szpitala w Krakowie. Rodzice dziecka byli trzeźwi, a policja bada okoliczności zdarzenia, w tym zabezpieczenie terenu. Na razie brak informacji o stanie zdrowia chłopca. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
1: W Łobzie w miniony weekend w jednym z mieszkań znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z raną ciętą szyi. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa, jednak sprawca pozostaje nieznany. Policja przesłuchuje świadków i zabezpiecza dowody, a wyniki sekcji zwłok mogą być kluczowe dla sprawy. Na razie nie zatrzymano żadnej osoby związanej z tym tragicznym wydarzeniem. W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
2: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do 2. BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piotr Stokowiec, były trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, zakończył pracę w klubie po jednym sezonie z własnej inicjatywy. W rozmowie z TVP Sport ujawnił, że otrzymał oferty z zagranicy, choć nie były to topowe ligi, a rozmowy prowadził m.in. na Łotwie i Litwie. Stokowiec podkreśla, że polskim trenerom wciąż trudno przebić się na międzynarodowych rynkach, choć nie brakuje im wiedzy i doświadczenia. Media spekulują również o jego możliwym powrocie do Polonii Warszawa. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy.
2: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska – Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-2 sparingu z Ukrainą zapowiedział zmiany w składzie na nadchodzący mecz z Nigerią. W spotkaniu tym więcej czasu na boisku spędzi Kacper Potulski, a także zadebiutują nowi zawodnicy. Urban podkreślił, że rotacje są konieczne, by sprawdzić, na kogo można liczyć w przyszłych eliminacjach. Mimo porażki z Ukrainą, selekcjoner dostrzegł pozytywne aspekty w grze niektórych piłkarzy.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki, mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze. Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły. Robert Lewandowski rozpoczął mecz Polska. Ukraina w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony przez Mateusza Żukowskiego. Polska przegrała towarzyskie spotkanie 0-2, co wywołało falę krytyki. Lewandowski, zazwyczaj stonowany, tym razem otwarcie skrytykował grę ofensywną drużyny, podkreślając brak stwarzanych okazji. Zauważył również, że błędy w obronie ułatwiły Ukrainie zdobycie bramek.
2: Maja Chwalińska kontynuuje swoją imponującą serię na kortach Rolanda Garrosa, awansując do ćwierćfinału turnieju. Po zwycięstwie nad Diane Parry 6-3, 6-2, Polka przygotowuje się do kolejnego meczu, tym razem z Rosjanką Anną Kalińską. Chwalińska, która zaczynała od kwalifikacji, przyznaje, że jej sukcesy są dla niej niespodzianką. Z powodu przedłużającego się pobytu w turnieju musi również przedłużyć rezerwację hotelową w Paryżu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027, pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca. Maja Chwalińska, 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zaskakuje swoją formą na tegorocznym French Open, awansując do 1/8 finału. Jej sukcesy przyciągają uwagę kibiców, zwłaszcza, że w przeszłości jej kariera była przyćmiona przez triumfy Igi Świątek. Tymczasem Świątek, faworytka z Raszyna, odpadła z turnieju w 4. rundzie po porażce z Martą Kostiuk. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
2: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami w odcinku 3392. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, muszą stawić czoła sprzeciwowi babci Elżbiety, która nie akceptuje ich związku. Młodzi planują zamieszkać razem, ale będą musieli znaleźć sposób na utrzymanie się, co nie będzie łatwe. Zwłaszcza, że oboje przygotowują się do matury. Ewa, pełna determinacji, być może zdecyduje się na pracę w redakcji Szoku, gdzie kiedyś odbywała staż. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że para nie może liczyć na wsparcie bliskich, ale nie zamierzają się poddać. Oficjalna data emisji odcinka nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej będzie to początek września. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Przekonamy się już wkrótce. Złoty Chłopak, odcinek 306, już w piątek, 5 czerwca, na TVP 1 o 14. Hali Skorhan postanawia oddać rodową rezydencję Wielkiej Pani, co wywołuje gniew Ferita. W szpitalu dramatyczne chwile. Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując zdradzić Seyran tajemnicę, ale jej stan się pogarsza. Lekarze walczą o jej życie. Tymczasem Gulgun odkrywa romans Orhana i Ifakat. Emocje sięgają zenitu, a widzowie mogą spodziewać się pełnego napięcia odcinka. W obsadzie między innymi Afra Saracholu jako Seyran i Mert Ramazan Demir jako Ferit.
2: W 885 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanca nie może pogodzić się z informacją o śmierci swojego dziecka, wierząc, że urodziła zdrowego chłopca. Tymczasem w kamienicy atmosfera zmienia się po odważnym czynie Artura i Sylwii, co wpływa na ich relacje z sąsiadami. Casilda, pogrążona w żałobie po stracie męża, znajduje wsparcie u kuzyna Jacinto. Leonor i Inigo zmieniają plany wyjazdowe, by nie zostawiać Casildy samej. Flora dostrzega prawdziwego Iniga, co wywołuje spore zamieszanie. Emocjonujący odcinek zostanie emitowany 8 czerwca o godzinie 18.25 na antenie TVP1. Serial niezmiennie przyciąga miłośników opowieści z dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. W 940 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgają zenitu. Aise staje w obliczu koszmarnego wypadku drogowego, spowodowanego przez intrygę Deryi. Czy to wydarzenie powstrzyma sprytną policjantkę przed wymierzeniem sprawiedliwości? W domu Sinana Leżan miesza w jego życiu uczuciowym, a trucizna żąda wydania Nany i Yusufa. Tymczasem Poyraz, po rozmowie o przyjaźni, rezygnuje z miłosnego wyznania wobec Nany. Hansel, osaczona przez truciznę, planuje drastyczne kroki. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w sobotę 6 czerwca o 16.05 na TVP1. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć go na żywo, dostępny będzie online w serwisie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 938 odcinku. Poyraz zaczyna dostrzegać Nanę w nowym świetle, co prowadzi go do napisania listu miłosnego. Aise zdobywa nowe dowody przeciwko Deryi, co zaostrza ich konflikt. Kansel, mimo niepowodzeń, dostaje od trucizny ostatnią szansę na poprawę swojej sytuacji. Tymczasem Ainur dowiaduje się, że Leżan planuje zostać narzeczoną Sinana, co komplikuje ich relacje. Odcinek pełen napięcia i nieprzewidywalnych zwrotów akcji zostanie wyemitowany 4 czerwca o godzinie 16 na TVP1. To turecka opowieść o miłości, która musi pokonać wiele przeszkód i rodzinnych tajemnic.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 403 odcinkiem. W posiadłości atmosfera jest napięta po tajemniczej śmierci kamerdynera Jeronima. Cruz z niepokojem oczekuje wizyty policji, a wśród mieszkańców krążą spekulacje. Części dla służby Vera i Maria próbują wyjaśnić swoje nieporozumienia. Manuel zdecydowanie odmawia powrotu do Jimeny, a Abel postanawia ujawnić mu pewną tajemnicę. Hrabia Ayala stara się zdobyć względy Margarity, co nie podoba się Martinie. Premiera tego odcinka odbędzie się 2 czerwca o godzinie 15 na antenie TVP2. To kolejna dawka intryg i emocji, której nie można przegapić. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15.05 na TVP2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 407 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Manuel decyduje się na odważne wyznanie, które wstrząsa jego relacją z Jimeną. Podejrzenia o niewierność i tajemnicza Blanka Palomar prowadzają napięcie w ich małżeństwo. Tymczasem Maria Fernandez odkrywa torbę pełną pieniędzy, co wywołuje niemałe zamieszanie w pałacu. Virtudes zmaga się z trudnościami w pracy, a Lorenzo szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią. Premierowy pokaz tego odcinka odbędzie się 9 czerwca na kanale TVP 2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów, którzy uwielbiają śródziemnomorskie klimaty i kostiumowe opowieści pełne intryg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Poznaniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
3: W zeszłym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz doszło do poważnego incydentu z udziałem drona, który uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc 2 osoby. Władze Rumunii oraz NATO i Unia Europejska wskazują, że był to rosyjski dron, co potwierdzają badania szczątków. Prezydent Rosji, Władimir Putin, kwestionuje te ustalenia i domaga się, by Rosjanie mogli przeprowadzić własne śledztwo. Gałacz znajduje się blisko granicy z Mołdawią i Ukrainą, co dodatkowo komplikuje sytuację.
2: Poniedziałkowy poranek na Malcie doszło do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków w rejonie Maktab. W wyniku wybuchu 2 osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Siła eksplozji była odczuwalna na dużym obszarze, powodując pękanie szyb i drżenie ścian w domach mieszkańców. Trwa śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.
3: Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
1: Słuchajcie Radia Super Express.
2: W Laosie trwa dramatyczna akcja ratunkowa w zalanej jaskini. Po 10 dniach udało się uwolnić 5 z 7 uwięzionych mężczyzn. 2 nadal pozostaje pod ziemią, ale ratownicy odkryli nowy szyb, który może pomóc w ich odnalezieniu. Uratowani mężczyźni z łóżek szpitalnych przekazują cenne informacje o układzie jaskini, co daje nadzieję na szczęśliwe zakończenie akcji. Polska armia wkracza w nową erę modernizacji dzięki unijnemu programowi SAFE. Pierwszy etap podpisywania kontraktów zakończono, a polski przemysł zbrojeniowy otrzyma 120 miliardów złotych na nowoczesny sprzęt wojskowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że inwestycje te są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych pokoleń. Kolejnym krokiem będą wspólne zakupy z partnerami zagranicznymi, co ma zwiększyć zdolności operacyjne Wojska Polskiego.
3: Zbliżają się wakacje, a to idealny czas na zadbanie o stopy. Przesuszony naskórek na piętach można łatwo zmiękczyć, mocząc stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego. Wystarczy 15 minut, by zrogowaciała skóra ustąpiła miejsca gładkiej powierzchni. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać stopy w doskonałej kondycji przez całe lato.
2: W upalne dni coraz więcej osób sięga po domową lemoniadę, która przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Ten prosty napój, przygotowywany z cytryn, miodu i mięty, nie tylko orzeźwia, ale także skutecznie nawadnia organizm. W przeciwieństwie do sklepowych napojów, domowa lemoniada nie zawiera sztucznych dodatków i jest pełna witamin. To smak, który łączy pokolenia i przypomina o beztroskich letnich dniach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Według danych GUS najmniej dzieci rodzi się w niedzielę, co czyni ten dzień wyjątkowym. Popularne wierzenia przypisują niedzielnym dzieciom pogodny charakter, charyzmę i optymizm. Uważa się, że są to osoby towarzyskie, ambitne i kreatywne, choć ich pewność siebie może być czasem odbierana jako upór. Mimo że te przekonania nie mają naukowego potwierdzenia, osoby urodzone w niedzielę mogą czuć się wyjątkowe. Biały osad i kamień na bateriach łazienkowych i kuchennych to problem wielu domów, zwłaszcza w regionach z twardą wodą. Zamiast sięgać po drogie środki chemiczne, można użyć zwykłej gumki do mazania, aby usunąć lekki osad i przywrócić blask armaturze. Wystarczy delikatnie pocierać nią suche miejsca pokryte nalotem, a następnie przetrzeć kran miękką ściereczką z mikrofibry. To prosty i tani sposób na szybkie odświeżenie wyglądu kranów.
3: Pod koniec maja w warszawskim Ursusie doszło do brutalnego zabójstwa. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o śmiertelne pobicie 34-letniej kobiety. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnioną zbrodnię grozi mu dożywocie.
2: W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiurki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Polsce trwa gorąca debata na temat roli państwa we wspieraniu środowiska artystycznego. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ostro skrytykował twórców, co spotkało się z natychmiastową reakcją aktora Pawła DeLonga. DeLong stanowczo bronił znaczenia kultury, podkreślając, że przemysły kreatywne generują około 4% PKB Polski i tworzą setki tysięcy miejsc pracy. Aktor zarzucił politykowi demagogię i ignorancję, przypominając o kluczowej roli kultury w gospodarce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Stalińska, ikona polskiego kina, kończy dziś 73 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro jej energia mogłaby zasilić małe miasto? Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, nie próżnuje nawet podczas wakacyjnej przerwy Tańca z Gwiazdami. Tym razem postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie i zagrała w serialu. Na planie policjantek i policjantów wcieliła się w rolę pani profesor, a jej entuzjazm nie znał granic. Pawlowicz już marzy o głównych rolach, więc kto wie, może wkrótce zobaczymy ją na wielkim ekranie. Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. Maria Prokop, była żona Marcina Prokopa, znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowieczne damy w gorsetach. Jej najnowszy manifest na Instagramie to nie tylko pokaz mody, ale i walka o prawa kobiet z większymi kształtami. Maria nie zamierza milczeć i pokazuje, że opinie krytyków są jej zupełnie obojętne.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Michał Szpak, znany z wyrazistego stylu, powraca z nowym utworem Mari i wspomina traumatyczne doświadczenie z dzieciństwa. Podczas pierwszej komunii ksiądz zmusił go do obcięcia długich loków, co dla młodego Michała było prawdziwym koszmarem. Choć dziś artysta z dystansem patrzy na przeszłość, trudno nie zauważyć, jak absurdalne były niektóre oczekiwania dorosłych. Cóż, takie były czasy, jak sam stwierdził.
2: Krzysztof

0: Długowski, legenda polskiej muzyki, otrzymuje emeryturę, która ledwo starcza na kawę i drożdżówkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych hojnie przyznał mu 1700 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach jest jak kropla w morzu potrzeb. Na szczęście, dzięki streamingowi, Cługowski może liczyć na dodatkowe 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wygląda na to, że internet ratuje nie tylko młodych artystów, ale i tych z pokaźnym dorobkiem.
1: W świecie, gdzie luksus i emocje mieszają się z charytatywnością, padł rekord, który trudno przebić. Na gali Top Charity 2026 roku pakiet Metamorfozy z Ewą Chodakowską został sprzedany za ponad 7 milionów złotych. Edyta Pazura, jedna z uczestniczek tej spektakularnej licytacji, nie omieszkała pochwalić się swoim skromnym zakupem w sieci. Internauci pytają, czy to jeszcze pomoc, czy już pokaz luksusu na najwyższym poziomie. Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wszystkich, obchodząc swoje 48 urodziny w łóżku zamiast na czerwonym dywanie. Zamiast tłumu gości i wystawnych dekoracji były srebrne balony i ukochany piesek. Radek Majdan nie zawiódł, parowując z bukietem kwiatów i serdecznymi życzeniami. Czyżby celebryckie życie zaczynało się od leniwego poranka w piżamie?
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Chris Robinson, lider The Black Crowes, w latach 90. pojawił się na scenie jak duch z przeszłości, rzucając wyzwanie nowej rockowej rewolucji. Zamiast podążać za modą, z nostalgią przywoływał czasy, gdy rock był czymś więcej niż tylko chwytliwymi riffami. Jego krytyka współczesnej sceny muzycznej była jak zimny prysznic dla pokolenia, które zapomniało, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób życia. Robinson, z papierosem w zębach, stał na straży dawnej świątyni rocka, patrząc z goryczą, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką. Greta Van Fleet powraca z hukiem, choć w zaskakująco kameralnym stylu. Po długiej przerwie zespół zagrał koncert w nowojorskim Bowery Ballroom, prezentując nowe utwory, w tym Play Your Games. Gitarzysta Jake Kiszka, po krótkim romansie z innym projektem, znów skupił się na Grecie, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Niestety radość z nowej muzyki przyćmiła smutna wiadomość o śmierci Grety Van Fleet, której nazwisko na zawsze pozostanie w rockowej historii. Cóż za niespodzianka. Po ponad 30 latach Labyrinth, włoscy giganci power metalu, w końcu zagrają w Polsce. Kraków. Przygotuj się na 14 listopada, bo to będzie prawdziwa metalowa uczta. Fani będą mogli usłyszeć wszystko. Od klasyków z lat 90. po najnowsze hity. Kto by pomyślał, że trzeba było czekać aż do 2026 roku, żeby usłyszeć ich na żywo w Polsce.
1: W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem Eddiem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 2010 roku w Kozłowie zaginęła 36-letnia Małgorzata M., co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką. Głównym podejrzanym o jej zabójstwo był mąż, Sylwester M., który trafił do aresztu, ale popełnił samobójstwo, zanim sprawa została wyjaśniona. Mimo upływu lat, miejsce ukrycia ciała kobiety wciąż jest nieznane, a śledztwo pozostaje otwarte.
2: W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując m.in. działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. W Piasecznie na ulicy Puławskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym motocyklista zginął po zderzeniu z Oplem zmieniającym pas ruchu. Ofiarą okazał się funkcjonariusz policji. Prokuratura rejonowa w Piasecznie wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Zlecono również opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, aby ustalić dokładną przyczynę zgonu.
1: W Płocku doszło do tragicznego wypadku, w którym 11-letnia Maja została potrącona przez ciężarówkę na przejściu dla pieszych. Mimo szybkiej pomocy medycznej, dziewczynki nie udało się uratować. Społeczność szkolna oraz klub sportowy, do którego należała, wyraziły głęboki smutek i współczucie dla rodziny. Pogrzeb odbędzie się 3 czerwca o godzinie 14 w kościele Świętego Krzyża w Płocku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i turystów aż do końca września, co oznacza wydłużenie sezonu. Nowe godziny otwarcia pozwolą korzystać z uroków Zakrzówka od poniedziałku do niedzieli, a wstęp pozostaje darmowy, choć obowiązują limity osób. Na miejscu trwają także badania naukowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które obejmują analizę DNA akwenu i jakości wody. Naukowcy odkryli tam fragment skrzydła samolotu, co wzbudziło dodatkowe zainteresowanie. W Łobzie, w mieszkaniu przy ulicy Komuny Paryskiej, znaleziono ciało 30-letniego mężczyzny z ranami ciętymi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, jednak do tej pory nie zatrzymano żadnego podejrzanego. Policja intensywnie pracuje nad zebraniem dowodów i przesłuchuje świadków. Wyniki sekcji zwłok mają pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka, jedno z najbardziej radosnych świąt w roku. To doskonała okazja, by obdarować najmłodszych nie tylko prezentami, ale przede wszystkim ciepłymi życzeniami i wspólnie spędzonym czasem. Nawet kilka prostych słów może sprawić, że ten dzień będzie dla dzieci niezapomniany. Pamiętajmy, jak ważne jest, by dzieci czuły się kochane i wyjątkowe.
2: Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59. minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w najnowszym 940 odcinku przynosi prawdziwy dramat. Deria w akcie desperacji uszkadza hamulce w aucie Aise, co prowadzi do koszmarnego wypadku drogowego. Aise trafia do szpitala, a jej los wisi na włosku. Tymczasem Sinan i Ainur, zamknięci w jednym pokoju, zmagają się z narastającym napięciem i zazdrością. W posiadłości Poyraz wyznaje Mertowi swoje uczucia do Nany, co przypadkiem podsłuchuje Sibel. Kansel, pod presją trucizny, planuje porwanie Nany i Yusufa. Premiera tego emocjonującego odcinka już w sobotę, 6 czerwca, o 16:05. Na TVP1. Odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, odcinek 405. W piątek, 5 czerwca, na ekranach TVP 2 o 15:05 zobaczymy kolejny emocjonujący epizod hiszpańskiej telenoweli. W posiadłości La Promesa atmosfera jest napięta po burzliwej kłótni między Manuelem a Jimeną. Tymczasem Salvador z radością dzieli się z narzeczoną wieściami o szansie na awans, co może odmienić ich życie. W kuchni Virtudes wyjawia Simonie i Candeli prawdę o swoim zdrowiu, a Maria Fernandez wyjaśnia Janie powody konfliktu z Werą. Pelayo z niepokojem apeluje do Kataliny o ostrożność w towarzystwie pana Cavendisha. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18:25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajdując u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aise w kwestii intryg Leili i Deryi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Sinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Yasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
1: Serial Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 306 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Haris Korhan podejmuje dramatyczną decyzję o oddaniu rodowej rezydencji Wielkiej Pani, co wywołuje wściekłość u Ferita. Wspólnie z Cengizem Ferit odnajduje kryjówkę mafii, ale ich sukces zostaje przyćmiony przez działania Halisa. Tymczasem w szpitalu Suna na chwilę odzyskuje przytomność, próbując wyznać Seiran ważną tajemnicę, ale jej stan gwałtownie się pogarsza. Lekarze rozpoczynają dramatyczną walkę o jej życie. Gulgun odkrywa, że Orhan i Ifakat wynajmują wspólne mieszkanie, co ujawnia ich romans. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seiran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14:00 na kanale TVP1.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Sejran podejmuje ryzykowny krok, a Ferit stara się odkryć prawdę o jej zniknięciu. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę, a bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Suna odzyskuje przytomność, ale Esme przeżywa tragedię, tracąc nienarodzone dziecko. Kalis próbuje przekonać Ferita do porzucenia myśli o zemście, a Abidin szuka sposobu na spotkanie z ukochaną. Serial Złoty Chłopak to opowieść o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości, która przyciąga miłośników tureckich historii. W rolach głównych występują Afra Saracoglu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mija rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jego prezydentura charakteryzuje się realizacją konserwatywnego programu, w tym inicjatywami jak Tak dla CPK i Godna emerytura. Na arenie międzynarodowej uwagę przyciągnęła zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Polacy są podzieleni w ocenie jego działań, z 46% pozytywnie oceniającymi prezydenta, a 42% wyrażającymi negatywne opinie. W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: W zeszłym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz doszło do poważnego incydentu z udziałem drona, który uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc 2 osoby. Władze Rumunii oraz NATO i Unia Europejska wskazują, że był to rosyjski dron, co potwierdzają badania szczątków. Prezydent Rosji, Władimir Putin, kwestionuje te ustalenia i domaga się, by Rosjanie mogli przeprowadzić własne śledztwo. Gałacz znajduje się blisko granicy z Mołdawią i Ukrainą, co dodatkowo komplikuje sytuację. Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas rejsu u wybrzeży Turcji zatonął statek wycieczkowy Big Boss Diamond, stylizowany na piracki okręt. Na pokładzie znajdowało się 148 osób, w tym około 20 dzieci. Pasażerowie musieli skakać do morza, ale wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Przyczyny awarii są badane przez tureckie służby. Byli oficerowie Pentagonu i amerykańscy wojskowi przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Litwę, która ujawniła 2 skrajnie różne scenariusze. Pierwszym NATO staje w obliczu katastrofy, a Wilno zostaje szybko okrążone przez siły rosyjskie. W drugim scenariuszu, dzięki masowemu użyciu nowoczesnych dronów AI, rosyjska inwazja kończy się druzgocącą klęską. Symulacja, choć interesująca, budzi kontrowersje ze względu na finansowanie przez producenta dronów, co rodzi pytania o jej obiektywność. Upalne dni coraz więcej osób sięga po domową lemoniadę, która przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Ten prosty napój, przygotowywany z cytryn, miodu i mięty, nie tylko orzeźwia, ale także skutecznie nawadnia organizm. W przeciwieństwie do sklepowych napojów, domowa lemoniada nie zawiera sztucznych dodatków i jest pełna witamin. To smak, który łączy pokolenia i przypomina o beztroskich letnich dniach. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu lekarzowi z Myszkowa, oskarżonemu o korupcję i fałszowanie dokumentacji. Medyk przyjmował łapówki za wystawianie recept, zwolnień lekarskich i orzeczeń dla kierowców. W jego domu znaleziono nielegalną amunicję i gotówkę. Lekarz przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze 1,5 roku więzienia oraz zapłacić 250 tysięcy złotych grzywny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W 2026 roku coraz więcej rodziców zwraca uwagę na zabawki offline first, które pomagają dzieciom oderwać się od ekranów. Klocki magnetyczne, tablice manipulacyjne czy zestawy do kodowania bez ekranu to hity, które rozwijają wyobraźnię i umiejętności manualne. Eksperci podkreślają również znaczenie aktywności na świeżym powietrzu, takich jak hulajnogi czy deskorolki, które zapewniają dzieciom zdrową dawkę ruchu. Warto postawić na jeden większy prezent, który zaangażuje dziecko na dłużej, zamiast wielu drobnych zabawek. Policjanci z Grudziądza odnieśli sukces w walce z przestępczością narkotykową, zatrzymując 44-latka poszukiwanego przez organy ścigania. W jego mieszkaniu odkryto blisko 8 kg amfetaminy oraz inne narkotyki o wartości 250 000 zł. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie trwa. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiórki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
2: Poseł PiS Antoni Macierewicz został zauważony, gdy wsiadł do samochodu i udał się do sklepu zoologicznego, by kupić specjalistyczną karmę dla kota z chorobami nerek. Macierewicz, który stracił prawo jazdy 2 lata temu, korzysta z usług kierowcy. Po zakupach wrócił do Sejmu, a cała trasa wyniosła około 20 kilometrów. Podczas przejazdu kierowca samochodu Macierewicza naruszył przepisy drogowe, poruszając się buspasem i przecinając linię ciągłą.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Stalińska, ikona polskiego kina, kończy dziś 73 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro jej energia mogłaby zasilić małe miasto? Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i emocji, znów zaskakuje. Tym razem nie rewolucjami w restauracjach, a miłosnymi wyznaniami prosto z Kanady. Choć jej mąż, Waldemar Kozerawski, mieszka za oceanem, ich związek kwitnie jak nigdy. Magda nie boi się dzwonić do ukochanego o 3 nad ranem, by opowiedzieć o swoich kulinarnych przygodach. Cóż, miłość naprawdę nie zna granic ani stref czasowych.
2: Książulo, znany youtuber, który z uporem maniaka testuje jedzenie Magdy Gessler, doczekał się wreszcie jej reakcji. Restauratorka, która dotąd milczała, w końcu skomentowała jego recenzję drożdżówek. Przyznała, że Książulo dojrzewa i jego opinie stają się coraz bardziej wartościowe. Ciekawe, czy 34-złotowa drożdżówka z makiem to nowy symbol narodowej dumy kulinarnej. Doda, znana z bezkompromisowego podejścia, tym razem zaskoczyła nie strojem, a szczerym wyznaniem o rodzinie. Artystka przyznała, że choć jej relacje z rodzicami są bliskie, to nie zawsze było sielankowo. Z humorem opowiedziała o starciach z mamą, która, jak twierdzi, nigdy nie przyznaje się do błędów i potrafi wzbudzać wyrzuty sumienia. Mimo to Doda uważa, że jej mama świetnie odnalazłaby się w telewizji, a wspólny reality show mógłby być prawdziwym hitem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Metallica znowu zaskakuje. Tym razem na koncercie w Chorzowie zagrali Chcemy być sobą, Perfektu. Wszystko dzięki Tomaszowi Włodarczykowi, Polakowi mieszkającemu w San Francisco, który przyjaźni się z basistą Metalliki, Robertem Trujillo. Włodarczyk zdradził, że wybór utworu to nie lada wyzwanie, ponieważ musi być prosty, znany i porywający. Ciekawe, co jeszcze wymyślą na kolejnych koncertach.
1: Reni Jusis, niegdyś królowa polskich list przebojów z hitem Zakręcona, teraz zaskakuje nowym singlem Kiecka. W utworze, który zadebiutował w Dniu Matki, artystka porusza temat wypalenia codziennością. Dedykowany kobietom manifest nie tylko trafia w czuły punkt zmęczonych matek, ale i mężczyzn, którzy także odnajdują w nim swoje odbicie. Cóż, wygląda na to, że wszyscy potrzebujemy urlopu od życia. Paul McCartney, legenda muzyki, znów zaskakuje. Właśnie wydał nowy album The Boys of Dungeon Lane, który jest jak podróż w czasie do dni spędzonych z Johnem Lennonem i George'em Harrisonem. W wywiadzie dla The Guardian McCartney przyznał, że bardzo tęskni za swoimi zmarłymi przyjaciółmi z The Beatles. Cóż, życie toczy się dalej, a my możemy tylko wspominać i słuchać jego nowych utworów, które są jak listy do przeszłości.
2: Chris Robinson, lider The Black Crowes, w latach 90. pojawił się na scenie jak duch z przeszłości, rzucając wyzwanie nowej rockowej rewolucji. Zamiast podążać za modą, z nostalgią przywoływał czasy, gdy rock był czymś więcej niż tylko chwytliwymi riffami. Jego krytyka współczesnej sceny muzycznej była jak zimny prysznic dla pokolenia, które zapomniało, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób życia. Robinson, z papierosem w zębach, stał na straży dawnej świątyni rocka, patrząc z goryczą, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu zawrzało. Mieszkańcy Siemiatycz chcą zablokować koncert legendarnego zespołu Vader, ponieważ ich muzyka rzekomo

0: Bezcześci symbole religijne. Nawet egzorcysta włączył się do akcji, proponując post o chlebie i wodzie jako duchowe wyrzeczenie. Burmistrz miasta jest zaskoczony zamieszaniem, twierdząc, że to tylko kolejny koncert, a muzycy milczą jak zaklęci. Czy Vader naprawdę jest tak groźny? Czy to tylko burza w szklance wody? Poland Rock Festival 2026 szykuje się na kolejną muzyczną eksplozję. Mała scena, znana z odkrywania przyszłych gwiazd. W tym roku gości 7 zespołów, które z pewnością rozgrzeją publiczność do czerwoności. ADHD, Atmosphere, Marcin Rozynek i inni szczęśliwcy już nie mogą się doczekać, by zapisać się w historii tej kultowej imprezy. Festiwal odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno, gdzie tradycyjnie już muzyka, wolność i braterstwo połączą pokolenia fanów. Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
1: Polish Metal Alliance znowu zaskakuje. W Dzień Dziecka młodzi muzycy z projektu wypuścili cover legendarnego utworu Black Sabbath – Children of the Grave. Nowa wersja, nagrana przez młode talenty, takie jak Idalia Pawłowska czy Igor Gałązka, pokazuje, że przyszłość polskiego metalu jest w dobrych rękach. Czyżby dzieciaki przejęły pałeczkę w świecie ciężkich brzmień? Cóż, wygląda na to, że tak.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując między innymi działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa.
2: Ryanair ogłosił rekordowy rozkład lotów na zimę 2026 roku z Warszawy, wprowadzając 46 tras, w tym 12 nowych połączeń. Z lotniska Warszawa-Modlin dostępne będą nowe kierunki, takie jak Bratysława i Manchester, a z lotniska Chopina, między innymi Bari i Wenecja. W Modlinie przewoźnik zbazuje 2 dodatkowe samoloty, co zwiększy flotę do 8 maszyn. Dzięki temu liczba obsługiwanych pasażerów ma wzrosnąć do 4 milionów rocznie, a inwestycja wspierać będzie ponad 2500 miejsc pracy.
1: Na rynku deweloperskim w Polsce zauważono stabilizację cen mieszkań. W maju koszty zakupu nowych lokali w największych miastach praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do kwietnia. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy nieznacznie spadła do około 19 900 zł. W Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny utrzymują się na stałym poziomie. Natomiast w Trójmieście odnotowano niewielki wzrost.
2: Żyrafa pietruszka, urodzona w warszawskim zoo, została przeniesiona do ogrodu zoologicznego w Słowenii. Po narodzinach została odrzucona przez matkę, a opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Po 2 latach spędzonych w Polsce, pietruszka bez problemów zaaklimatyzowała się w nowym miejscu.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu.
2: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku. Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja.
1: Dziś obchodzimy Dzień Dziecka. To jest doskonałą okazją do odrobiny beztroski. Coraz więcej dorosłych szuka zabawnych gifów, które można wysłać znajomym, by wywołać uśmiech. Najpopularniejszą platformą do ich znalezienia jest Giphy, oferująca mnóstwo animacji. Warto jednak pamiętać, by dopasować humor do gustu odbiorcy, co z pewnością poprawi mu nastrój.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych. Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59 minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią. Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się na początku września, małżeństwo Marcina i Kamy stanie przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta Domańska, bezwzględna pani prezes, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina. Podakowski jednak stanowczo odrzuca jej zaloty, co tylko podsyca determinację Elżbiety. Wspólnie z przyjaciółką Klarą planują intrygę, która może zniszczyć życie Marcina. Zamierzają stworzyć fałszywe dowody na jego zdradę, by zniszczyć jego małżeństwo. Czy Marcin i Kama przetrwają tę próbę? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 4232 odcinku Pierwszej Miłości Paweł ponownie staje przed życiowym wyzwaniem. Jego uporządkowane życie zostaje zakłócone przez niespodziewany powrót brata Mariusza. Relacje między braćmi od zawsze były trudne, a teraz Mariusz, pełen braterskiej miłości, próbuje pomóc Pawłowi, co prowadzi do napięć. Mariusz, przekonany o spisku wokół Pawła, zaczyna działać impulsywnie, co tylko pogarsza sytuację. Już 8 czerwca widzowie będą mogli śledzić te emocjonujące wydarzenia na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są online na platformie Polsat Box Go. La Promesa, odcinek 405. W piątek, 5 czerwca, na ekranach TVP 2 o 15.05 zobaczymy kolejny emocjonujący epizod hiszpańskiej telenoweli. W posiadłości La Promesa atmosfera jest napięta po burzliwej kłótni między Manuelem a Jimeną. Tymczasem Salvador z radością dzieli się z narzeczoną wieściami o szansie na awans, co może odmienić ich życie. W kuchni Virtudes wyjawia Simonie i Candeli prawdę o swoim zdrowiu, a Maria Fernandez wyjaśnia Janie powody konfliktu z Vero. Pelayo z niepokojem apeluje do Kataliny o ostrożność w towarzystwie pana Cavendisha. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD.
0: Dziedzictwo zaskakuje emocjami w 939 odcinku, który zobaczymy już w piątek, 5 czerwca. Prokurator Sinan zmaga się z obrzydzeniem i wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan. Tymczasem zazdrosna Ainur ledwo panuje nad emocjami, a sytuacja eskaluje, gdy oboje zostają zamknięci w jednym pokoju. Derya podejmuje ostateczną decyzję o pozbyciu się Aise, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Poyraz, pełen determinacji, chce wyznać miłość Nanie, ale jej przyjaźń wywołuje w nim wściekłość. Kansel staje przed trudnym wyborem, gdy trucizna grozi ujawnieniem jej tajemnic. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP 1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 406 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 15.05 na TVP 2, Cruz nie odpuszcza Manuelowi, naciskając na niego, by wyznał prawdę o swoich uczuciach. Tymczasem Virtudes opuszcza pałac bez zgody, co wywołuje niepokój u jej bliskich. Na szczęście zostaje odnaleziona, ale czeka ją surowa reprymenda. Salvador awansuje na głównego lokaja, a Jana i Maria intensywnie poszukują zaginionej walizki z pieniędzmi. Serial, osadzony w klimatycznej Hiszpanii początku XX wieku, wciąga widzów w świat arystokratycznych intryg i miłosnych dylematów. Każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice rodu Luyan, przyciągając uwagę miłośników kostiumowych dramatów. Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Sinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Yasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
0: W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seyran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 306 odcinkiem, który zadebiutuje już 5 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W szpitalu Suna próbuje przekazać siostrze ważną informację, ale jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki o życie. Tymczasem Ferit, po ucieczce ze szpitala, wyrusza na poszukiwanie wielkiej pani, a jego zniknięcie wywołuje ogromne zaniepokojenie wśród rodziny. Halis podejmuje kontrowersyjną decyzję o oddaniu rezydencji, co spotyka się z oporem Ferita. W tle tych wydarzeń Gulgun odkrywa tajemnicę Orhana i Ifakat, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Serial Złoty Chłopak to pełna napięcia opowieść o miłości, rodzinnych intrygach i walce o niezależność, przyciągająca przed ekrany rzesze fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posłanka Małgorzata Wasserman skrytykowała środowisko artystyczne w Krakowie za negatywny stosunek do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie ostro odniosła się do aktora Macieja Sztura, zarzucając mu żartowanie z katastrofy smoleńskiej, której zginął jej ojciec. Sztur w przeszłości zaprzeczał tym oskarżeniom, podkreślając, że nigdy nie naśmiewał się z ofiar tragedii. Wasserman wskazała, że Kraków jest trudnym miastem dla PiS z powodu postaw lokalnych artystów.
2: Rok temu w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego, zdobywając 50% i 89% głosów. Najnowszy sondaż pokazuje, że gdyby wybory odbyły się teraz, obaj kandydaci uzyskaliby po 46% poparcia. 8% ankietowanych nie potrafiło wskazać swojego faworyta. Wyniki te pokazują, że sytuacja polityczna w Polsce pozostaje bardzo wyrównana. Donald Trump ogłosił plany budowy portu dronowego na dachu nowej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że inwestycja wzmocni bezpieczeństwo Waszyngtonu, ale projekt napotyka na opór prawny i krytykę. Organizacje ochrony zabytków złożyły pozew, twierdząc, że budowa rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń. Trump podkreśla, że projekt jest finansowany z prywatnych darowizn i jego własnych funduszy. W Brazylii badane są dwa podejrzane przypadki zakażenia wirusem Ebola. W stanie São Paulo izolowano mężczyznę z Demokratycznej Republiki Konga, a w Rio de Janeiro mężczyznę z Ugandy. Obaj wykazują objawy mogące wskazywać na Ebolę, jednak zakażenie nie zostało jeszcze potwierdzone. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca zamykania granic, mimo że niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, wprowadziły ograniczenia wjazdu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Francuska marynarka wojenna przechwyciła rosyjski tankowiec Tagor na Atlantyku, co ogłosił prezydent Emmanuel Macron. Akcja była częścią działań przeciwko omijaniu międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Macron podkreślił, że statki z tzw. floty cieni nie tylko łamią sankcje, ale także stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego. W operacji uczestniczyły również inne kraje, w tym Wielka Brytania.
2: Dzień Dziecka obchodzony jest na całym świecie, ale daty i tradycje różnią się w zależności od kraju. W Polsce świętujemy 1 czerwca, co w 2026 roku przypada na poniedziałek, dając okazję do rodzinnych wycieczek i wspólnego spędzania czasu. W innych krajach, jak Turcja czy Japonia, dzieci świętują w innych terminach, często związanych z lokalnymi tradycjami. Niezależnie od daty, najważniejsze jest, by dzieci czuły się kochane i doceniane przez cały rok.
0: Dzień Dziecka to doskonała okazja do dzielenia się radością z bliskimi. Popularna platforma Giphy oferuje wiele ciekawych gifów, które można szybko udostępnić, by urozmaicić życzenia. Warto wybierać animacje dopasowane do wieku i gustu odbiorcy, aby wiadomość była bardziej osobista. Młodsze rodzeństwo ucieszą postacie z bajek, a dorośli docenią nostalgiczne motywy. Storczyki to piękne, ale wymagające rośliny, które potrzebują specjalnej pielęgnacji. Kluczowe jest odpowiednie nawadnianie, najlepiej wodą destylowaną z dodatkiem kranówki lub przefiltrowaną. Ważne, by unikać wody z kranu bez przygotowania, gdyż może zaszkodzić roślinom. Regularne podlewanie i odpowiednie stanowisko zapewnią bujne kwitnienie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Granitowe zlewozmywaki są popularne w polskich kuchniach ze względu na elegancję i trwałość, ale wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Aby utrzymać je w czystości, warto stosować domowe metody, takie jak pasta z sody oczyszczonej do usuwania osadów. Dla długotrwałej ochrony zaleca się wcieranie kropli oleju, co zapobiega powstawaniu plam i przebarwień.
0: W Gdańsku zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo metodą na policjanta. Ofiarą padła 79-letnia mieszkanka Białegostoku, która przekazała przestępcom 30 tysięcy złotych, myśląc, że uczestniczy w tajnej akcji. Dzięki współpracy policji z Białegostoku i Pomorza sprawcy zostali ujęci, a w ich domach znaleziono kluczowe dowody. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Na autostradzie A1 pod Tuszynem doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca Citroena jadący pod prąd zderzył się czołowo z Audi. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały poważnie ranne. Na miejscu jako jeden z pierwszych pojawił się sierżant Łukasz Maliszkiewicz, który mimo że był po służbie, natychmiast ruszył na pomoc poszkodowanym. Jego szybka reakcja i profesjonalizm zasługują na uznanie. Według danych GUS najmniej dzieci rodzi się w niedzielę, co czyni ten dzień wyjątkowym. Popularne wierzenia przypisują niedzielnym dzieciom pogodny charakter, charyzmę i optymizm. Uważa się, że są to osoby towarzyskie, ambitne i kreatywne, choć ich pewność siebie może być czasem odbierana jako upór. Mimo że te przekonania nie mają naukowego potwierdzenia, osoby urodzone w niedzielę mogą czuć się wyjątkowe.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym można sobie poradzić w prosty sposób. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, który działa jak naturalna gąbka, pochłaniając wilgoć i neutralizując niechciane aromaty. Aby uzyskać najlepszy efekt, ziemniaka należy pokroić i umieścić na talerzyku w lodówce, wymieniając go co 24 do 48 godzin. To ekologiczne rozwiązanie jest skuteczne i znane od pokoleń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Celine Dion powraca na scenę, a jej fani już zacierają ręce z radości. Po długiej przerwie i zdrowotnych zawirowaniach artystka zagra w Paryżu w 2026 roku, a dodatkowe koncerty zaplanowano na maj 2027. Ale uwaga, nie każdy będzie miał szansę zdobyć bilet. Organizatorzy postanowili, że tylko ci, którzy już wcześniej kupili wejściówki, mogą liczyć na kolejną dawkę emocji. Cóż, wygląda na to, że lojalność opłaca.
2: Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel Sztuki, ponownie staje przed sądem, by zmierzyć się z traumą, której dostarczył jej były partner. Marcin P., skazany za brutalny atak, walczy o uniewinnienie, mimo że wcześniej miał już na koncie wyrok za współudział w morderstwie. Obrona twierdzi, że sąd nie dał im szansy na pełną obronę, a sam oskarżony upiera się, że jest niewinny. 2 czerwca sąd zdecyduje, czy utrzymać wyrok, czy może jednak uwierzyć w niewinność czułego opiekuna. Wielka aukcja Top Charity zamieniła się w prawdziwy pokaz mody, gdzie afrykańskie wzory i satynowe suknie królowały na parkiecie. Omena a Mensah, niczym królowa Asante, wyznaczyła dress code, pojawiając się w sukni z geometrycznym wzorem kente, a jej mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła w czarnym smokingu. Małgorzata Rozenek-Majdan błyszczała w złotej zbroi, a Cezary Pazura z żoną oraz Ewa Chodakowska dodali stylu całemu wydarzeniu. Tegoroczna edycja, inspirowana kulturą Asante, była prawdziwym hołdem dla afrykańskiego dziedzictwa. Ach, te miłosne zawirowania z Love is Blind Polska. Marta i Damian, ulubieńcy widzów, zniknęli z radarów, a ich fani już węszą kryzys. Marta, zamiast rozwiać wątpliwości, wyleciała na wakacje z Maliką, która w sieci zdradziła, że jej serce jest wolne. Czyżby Marta znalazła nową miłość? Tajemnice mnożą się jak grzyby po deszczu, a odpowiedzi wciąż brak.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Maria Prokop, była żona Marcina Prokopa, znów zaskakuje internet. Tym razem w skąpym stroju kąpielowym postanowiła wziąć na celownik producentów bielizny, którzy według niej traktują kobiety z większym biustem jak średniowieczne damy w gorsetach. Jej najnowszy manifest na Instagramie to nie tylko pokaz mody, ale i walka o prawa kobiet z większymi kształtami. Maria nie zamierza milczeć i pokazuje, że opinie krytyków są jej zupełnie obojętne.
1: Ralf Schumacher, młodszy brat legendarnego Michaela, zaskoczył świat Formuły 1, żeniąc się z Etienne Bousquet-Cassagne, politykiem Zjednoczenia Narodowego. Ceremonia odbyła się w bajkowym Saint-Tropez, a liczba gości przekroczyła 100 osób. Była żona Schumachera, Cora, nie kryła emocji, a jej wypowiedzi wywołały niemały skandal. Cóż, życie pisze najbardziej nieprzewidywalne scenariusze, a Schumacherowie z pewnością nie przestają nas zaskakiwać.
2: Magda Gessler znowu zaskakuje. Tym razem jej drożdżówka z makiem zdobyła serce książula, który nazwał ją najlepszą w Polsce. Przepis jest równie imponujący jak cena. 39 zł za kawałek. Ale to przecież jak 3 makowce w jednym. Zawiera aż 90 żółtek, a mak jest tak delikatny, że nie wchodzi w zęby. Ciekawe, kto odważy się na domową próbę tego kulinarnego arcydzieła. Michał Koterski i Marcela Leszczak, niegdyś barwna para polskiego showbiznesu, zmierzają do rozwodu. Aktor już znalazł nową miłość, a jego syn Fryderyk z rozbrajającą szczerością stwierdził, że nowa partnerka taty jest ładniejsza, bo jest miss. Tymczasem Marcela, po krótkim romansie z biznesmenem, znów jest singielką. Cóż, życie celebrytów nigdy nie przestaje zaskakiwać.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas pożegnalnej trasy Sepultury fani doświadczyli prawdziwego trzęsienia ziemi. Na scenie pojawił się niespodziewanie Dave Grohl, lider Foo Fighters, i dołączył do brazylijskiej formacji, by zagrać kultowy utwór Caiovas. To wydarzenie na pewno zapisze się w historii muzyki, a emocje sięgnęły zenitu. Sepultura zakończy swoją trasę 7 listopada w São Paulo, a ich nowa epka The Cloud of Unknowing już teraz podbija serca fanów. Kiedy zespół Kiss postanowił stworzyć dyskotekowy hit, fani rocka zamarli z niedowierzania. Paul Stanley, obserwując tłumy w Studio 54, uznał, że napisanie przeboju to czysta matematyka. Tak powstało I Was Made for Loving You, które podbiło parkiety, ale wywołało furię wśród fanów. Gene Simmons, znany jako Demon, musiał śpiewać jak w dyskotece, co było dla niego prawdziwym koszmarem. Mimo to, przez kolejne dekady Kiss musiał grać ten utwór na koncertach, próbując nadać mu bardziej rockowy charakter.
1: Greta Van Fleet powraca z hukiem, choć w zaskakująco kameralnym stylu. Po długiej przerwie zespół zagrał koncert w nowojorskim Bowery Ballroom, prezentując nowe utwory, w tym Play Your Games. Gitarzysta Jake Kiszka, po krótkim romansie z innym projektem, znów skupił się na Grecie, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Niestety, radość z nowej muzyki przyćmiła smutna wiadomość o śmierci Grety Van Fleet, której nazwisko na zawsze pozostanie w rockowej historii.
2: Warszawska letnia scena progresji w sobotni wieczór zamieniła się w prawdziwe rockowe święto. Na scenie pojawił się legendarny zespół Garbage, który mimo upływu lat wciąż potrafi porwać tłumy. Shirley Manson, niczym wulkan energii, udowodniła, że czas dla niej nie istnieje, a jej charyzma wciąż przyciąga jak magnes. Polscy fani musieli czekać aż 14 lat na ten moment, ale jak się okazało, było warto. Koncert Garbage to prawdziwa uczta dla miłośników alternatywnego rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Katowic umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 2010 roku w Kozłowie zaginęła 36-letnia Małgorzata M., co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką. Głównym podejrzanym o jej zabójstwo był mąż, Sylwester M., który trafił do aresztu, ale popełnił samobójstwo, zanim sprawa została wyjaśniona. Mimo upływu lat, miejsce ukrycia ciała kobiety wciąż jest nieznane, a śledztwo pozostaje otwarte. Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce, Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów.
1: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
2: W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. W powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, w tym śmigłowiec, szybko zareagowały, a dziecku przywrócono czynności życiowe i przetransportowano je do szpitala w Krakowie. Rodzice dziecka byli trzeźwi, a policja bada okoliczności zdarzenia, w tym zabezpieczenie terenu. Na razie brak informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
1: W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzina Bartosza Bartkowiaka przeżywa dramatyczne chwile po jego zaginięciu. życiu. Mężczyzna ostatni raz był widziany 30 maja na dworcu we Wrocławiu, skąd miał udać się do Poznania. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu, a jego telefon jest wyłączony. Rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu Bartosza, który cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna i nie zabrał ze sobą niezbędnych leków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy.
2: Na stadionie we Wrocławiu odbył się emocjonujący mecz towarzyski Polska-Ukraina, który przyciągnął tłumy kibiców. Trybuny mieniły się biało-czerwonymi barwami, a doping nie ustawał przez całe 90 minut. Choć wynik nie był najważniejszy, fani podkreślali zaangażowanie i dobrą grę polskiej drużyny. Nasi fotoreporterzy uchwycili te niezwykłe chwile, a galeria zdjęć z trybun jest już dostępna.
1: Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban po przegranym 0-2 sparingu z Ukrainą zapowiedział zmiany w składzie na nadchodzący mecz z Nigerią. W spotkaniu tym więcej czasu na boisku spędzi Kacper Potulski, a także zadebiutują nowi zawodnicy. Urban podkreślił, że rotacje są konieczne, by sprawdzić, na kogo można liczyć w przyszłych eliminacjach. Mimo porażki z Ukrainą, selekcjoner dostrzegł pozytywne aspekty w grze niektórych piłkarzy. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 we Wrocławiu, co wywołało burzę po meczu. Ukraińskie media ostro skrytykowały polskich kibiców za wygwizdywanie hymnu i symboli narodowych Ukrainy. Dziennikarze zarzucili Polakom kruche i wrażliwe ego. Mimo porażki, mecz miał symboliczny wymiar, gdyż piłkarze i kibice oddali hołd zmarłemu Jackowi Magierze.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Polska-Ukraina, który odbył się we Wrocławiu, polscy kibice wykazali się wzorowym zachowaniem, mimo wcześniejszych obaw o napięcia na trybunach. Spotkanie zakończyło się porażką Polski 0-2, a nasi piłkarze mieli trudności ze stworzeniem sytuacji bramkowych. Kontrowersje wzbudziła decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu karnego po faulu na Tomaszu Kędziorze. Mimo to atmosfera na stadionie była spokojna, a kibice obu drużyn wspólnie dopingowali swoje zespoły.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Maja Chwalińska zagra dziś o ćwierćfinał Roland Garros, mierząc się z francuską Diane Parry. Obie zawodniczki były przed turniejem w okolicach setnego miejsca w rankingu WTA, ale teraz czeka je znaczący awans. Chwalińska, jedyna Polka w turnieju, przeszła przez kwalifikacje i pokonała m.in. mistrzynię olimpijską Qin Wen Zheng. Mecz odbędzie się na głównym korcie Philippe Chatrier. Iga Świątek zakończyła udział w French Open, przegrywając z Martą Kostiuk w dniu swoich 25 urodzin. Po meczu polska tenisistka wyznała, że traci kontrolę na korcie i zmaga się z ogromnym stresem. Świątek przyznała, że jej problemy mogą potrwać dłużej, co budzi obawy o dalszy rozwój jej kariery. Kibice są zaniepokojeni jej kondycją psychiczną i fizyczną.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wieczysta Kraków dołączyła do PKO BP Ekstraklasy na sezon 2026-2027. Pokonując w barażach Chrobrego Głogów 2-1. To historyczny awans dla klubu, który po raz pierwszy zagra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. W Ekstraklasie zobaczymy także powracającą po 4 latach Wisłę Kraków oraz Śląsk Wrocław. Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się 24 lipca. Maja Chwalińska, 25-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej, zaskakuje swoją formą na tegorocznym French Open, awansując do 1/8 finału. Jej sukcesy przyciągają uwagę kibiców, zwłaszcza, że w przeszłości jej kariera była przyćmiona przez triumfy Igi Świątek. Tymczasem Świątek, faworytka z Raszyna, odpadła z turnieju w 4. rundzie po porażce z Martą Kostiuk. Polska przegrała z Ukrainą 0-2 w meczu towarzyskim we Wrocławiu, co wywołało falę krytyki. Były bramkarz Jan Tomaszewski ostro ocenił decyzję trenera, nazywając taktykę futbolowym samobójstwem. Skrytykował także występ bramkarza Marcina Bułki oraz błędy w ustawieniu drużyny. Tomaszewski podkreślił, że obecna reprezentacja nie przypomina zgranego zespołu.
2: Podczas meczu Polska-Ukraina we Wrocławiu polscy kibice zachowali się wzorowo, mimo wcześniejszych obaw o możliwe napięcia na trybunach. Służby były w pełnej gotowości, ale nie doszło do żadnych incydentów. Niestety, na boisku Polska drużyna przegrała z Ukrainą 0-2, co było kolejnym rozczarowaniem dla fanów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to również 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
0: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 1937 odcinku, który pojawi się na początku września, małżeństwo Marcina i Kamy stanie przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta Domańska, bezwzględna pani prezes, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina. Podakowski jednak stanowczo odrzuca jej zaloty, co tylko podsyca determinację Elżbiety. Wspólnie z przyjaciółką Klarą planują intrygę, która może zniszczyć życie Marcina. Zamierzają stworzyć fałszywe dowody na jego zdradę, by zniszczyć jego małżeństwo. Czy Marcin i Kama przetrwają tę próbę? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. M jak miłość w nowym sezonie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Kasia stanie przed dramatycznym wyborem, który może zaważyć na jej życiu oraz życiu jej przyjaciół. Aleksander Sowiński, znany z bezwzględności, szantażuje Kasię, by zniszczyła Olka Chodakowskiego. Stawką jest nie tylko jej małżeństwo z Mariuszem, ale także los jedynej przyjaciółki, Anety. Sowiński wykorzystuje tajemnicę Kasi jako narzędzie do zemsty, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia zdecyduje się poświęcić Olka, by chronić swoje sekrety? Jesień przyniesie odpowiedzi na te pytania. A widzowie mogą spodziewać się wielu zaskakujących zwrotów akcji. W 885 odcinku serialu Akacjowa 38 Blanca nie może pogodzić się z informacją o śmierci swojego dziecka, wierząc, że urodziła zdrowego chłopca. Tymczasem w kamienicy atmosfera zmienia się po odważnym czynie Artura i Sylwii, co wpływa na ich relacje z sąsiadami. Kasilda, pogrążona w żałobie po stracie męża, znajduje wsparcie u kuzyna Giacinto. Leonor i Inigo zmieniają plany wyjazdowe, by nie zostawiać Kasildy samej. Flora dostrzega prawdziwego Iniga, co wywołuje spore zamieszanie. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 18:25 na antenie TVP1. Serial niezmiennie przyciąga miłośników opowieści z dawnego Madrytu, oferując codziennie nowe wątki z życia mieszkańców kamienicy. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji w 942 odcinku, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o 16 na TVP1. Prawda o udawanym związku Sinana wyjdzie na jaw, co głęboko dotknie Ainur, skłaniając ją do opuszczenia pracy. Tymczasem Poyraz stara się naprawić błąd, który naraża jego bliskich na niebezpieczeństwo. Nana i Yusuf zostają porwani, ale Nana zdoła się uwolnić, zanim Poyraz wyruszy na poszukiwania. Ferit zaczyna żałować, że nie zaufał Aise w kwestii intryg Leili i Deri. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają szeroką publiczność. To prawdziwy hit dla miłośników tureckich produkcji, pełen rodzinnych tajemnic i skomplikowanych relacji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 403 odcinkiem. Posiadłości atmosfera jest napięta po tajemniczej śmierci kamerdynera Jeronima. Cruz z niepokojem oczekuje wizyty policji, a wśród mieszkańców krążą spekulacje. W części dla służby Vera i Maria próbują wyjaśnić swoje nieporozumienia. Manuel zdecydowanie odmawia powrotu do Jimeny, a Abel postanawia ujawnić mu pewną tajemnicę. Hrabia Ayala stara się zdobyć względy Margarity, co nie podoba się Martinie. Premiera tego odcinka odbędzie się 2 czerwca o godzinie 15 na antenie TVP2. To kolejna dawka intryg i emocji, której nie można przegapić. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 407 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Manuel decyduje się na odważne wyznanie, które wstrząsa jego relacją z Jimeną. Podejrzenia o niewierność i tajemnicza Blanka Palomar wprowadzają napięcie w ich małżeństwo. Tymczasem Maria Fernandez odkrywa torbę pełną pieniędzy, co wywołuje niemałe zamieszanie w pałacu. Virtudes zmaga się z trudnościami w pracy, a Lorenzo szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią. Premierowy pokaz tego odcinka odbędzie się 9 czerwca na kanale TVP2 o godzinie 15:05. Serial przyciąga widzów, którzy uwielbiają śródziemnomorskie klimaty i kostiumowe opowieści pełne intryg. Złoty Chłopak w 304 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Dramatyczne wydarzenia w szpitalu, gdzie Abidin desperacko próbuje dostać się do rannej ukochanej, trzymają widzów w napięciu. W trakcie operacji Suny lekarze odkrywają, że kobieta jest w ciąży, co dodaje kolejny wymiar do tej skomplikowanej historii. Abidin, przytłoczony nowinami, postanawia odejść, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Tymczasem Ferit wzmacnia ochronę rezydencji, obawiając się ataku, a sytuacja w firmie staje się coraz bardziej napięta. Odcinek pełen zwrotów akcji będzie można obejrzeć 3 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To klasyczny melodramat, w którym miłość i rodzinne konflikty splatają się w zaskakujący sposób. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Wydarzenia nabierają tempa, gdy Sejran podejmuje ryzykowny krok, a Ferit stara się odkryć prawdę o jej zniknięciu. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę, a bohaterowie muszą zmierzyć się z bolesną rzeczywistością. Suna odzyskuje przytomność, ale Esme przeżywa tragedię, tracąc nienarodzone dziecko. Halis próbuje przekonać Ferita do porzucenia myśli o zemście, a Abidin szuka sposobu na spotkanie z ukochaną. Serial Złoty Chłopak to opowieść o wielkich pieniądzach i skomplikowanej miłości, która przyciąga miłośników tureckich historii. W rolach głównych występują Afra Saracoglu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mija rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jego prezydentura charakteryzuje się realizacją konserwatywnego programu, w tym inicjatywami jak Tak dla CPK i Godna emerytura. Na arenie międzynarodowej uwagę przyciągnęła zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Polacy są podzieleni w ocenie jego działań, z 46% pozytywnie oceniającymi prezydenta, a 42% wyrażającymi negatywne opinie. W Warszawie zatrzymano 48-letniego adwokata, któremu postawiono 7 zarzutów, w tym podszywanie się pod osoby publiczne i wysyłanie fałszywych zawiadomień o zamachach. Zatrzymany jest bratem Wojciecha Zabłockiego, radnego PiS, który stanowczo odciął się od brata, podkreślając brak kontaktu od lat. Zabłocki zaznaczył, że jego brat nigdy nie był związany z PiS i liczy na rzetelne wyjaśnienie sprawy przez wymiar sprawiedliwości. W niedzielę, 31 maja, w Lorient we Francji doszło do tragicznego wypadku, w którym 10-letnia dziewczynka wypadła z okna 4. piętra. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. W najbliższych dniach planowana jest sekcja zwłok, która może pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii.
2: W zeszłym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz doszło do poważnego incydentu z udziałem drona, który uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc 2 osoby. Władze Rumunii oraz NATO i Unia Europejska wskazują, że był to rosyjski dron, co potwierdzają badania szczątków. Prezydent Rosji, Władimir Putin, kwestionuje te ustalenia i domaga się, by Rosjanie mogli przeprowadzić własne śledztwo. Gałacz znajduje się blisko granicy z Mołdawią i Ukrainą, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump, najstarszy prezydent USA, przeszedł niedawno badania lekarskie, które potwierdziły jego znakomite funkcje życiowe i pełną zdolność do sprawowania urzędu. Mimo to, w ciągu ostatniego roku przytył ponad 6 kg, a lekarze zalecili mu kontrolę wagi i więcej aktywności fizycznej. Trump, który nie przepada za sportem, poza grą w golfa, otrzymał również leki na kontrolowanie poziomu cholesterolu. Raport wskazuje na zaskakująco niski wiek sercowy prezydenta, co może być odpowiedzią na krytykę jego stanu zdrowia.
0: W Laosie trwa dramatyczna akcja ratunkowa zalanej jaskini. Po 10 dniach udało się uwolnić 5 z 7 uwięzionych mężczyzn. 2 nadal pozostaje pod ziemią, ale ratownicy odkryli nowy szyb, który może pomóc w ich odnalezieniu. Uratowani mężczyźni z łóżek szpitalnych przekazują cenne informacje o układzie jaskini, co daje nadzieję na szczęśliwe zakończenie akcji. Upalne dni coraz więcej osób sięga po domową lemoniadę, która przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Ten prosty napój, przygotowywany z cytryn, miodu i mięty, nie tylko orzeźwia, ale także skutecznie nawadnia organizm. W przeciwieństwie do sklepowych napojów, domowa lemoniada nie zawiera sztucznych dodatków i jest pełna witamin. To smak, który łączy pokolenia i przypomina o beztroskich letnich dniach. W 2026 roku coraz więcej rodziców zwraca uwagę na zabawki Offline First, które pomagają dzieciom oderwać się od ekranów. Klocki magnetyczne, tablice manipulacyjne czy zestawy do kodowania bez ekranu to hity, które rozwijają wyobraźnię i umiejętności manualne. Eksperci podkreślają również znaczenie aktywności na świeżym powietrzu, takich jak hulajnogi czy deskorolki, które zapewniają dzieciom zdrową dawkę ruchu. Warto postawić na jeden większy prezent, który zaangażuje dziecko na dłużej, zamiast wielu drobnych zabawek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Coraz cieplejsze lata stawiają przed ogrodnikami wyzwania związane z utrzymaniem roślin w dobrej kondycji. Wybór gatunków odpornych na upały, takich jak lawenda, jeżówka czy rozchodniki, pozwala cieszyć się pięknym ogrodem bez konieczności częstego podlewania. Na balkonach świetnie sprawdzą się pelargonie i surfinie, które kwitną nawet w pełnym słońcu. Trawy ozdobne, takie jak miskanty, również dobrze znoszą wysokie temperatury i są praktycznie bezobsługowe. Biały osad i kamień na bateriach łazienkowych i kuchennych to problem wielu domów, zwłaszcza w regionach z twardą wodą. Zamiast sięgać po drogie środki chemiczne, można użyć zwykłej gumki do mazania, aby usunąć lekki osad i przywrócić blask armaturze. Wystarczy delikatnie pocierać nią suche miejsca pokryte nalotem, a następnie przetrzeć kran miękką ściereczką z mikrofibry. To prosty i tani sposób na szybkie odświeżenie wyglądu kranu. W doniczkach z roślinami mogą pojawić się ziemiurki, małe ciemne owady, które niszczą korzenie roślin. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowych metod, takich jak napar z rumianku lub wywar z czosnku. Te naturalne rozwiązania mogą skutecznie zwalczyć szkodniki, przywracając roślinom zdrowie. Regularne stosowanie tych metod jest kluczowe dla sukcesu.
2: Poseł PiS Antoni Macierewicz został zauważony, gdy wsiadł do samochodu i udał się do sklepu zoologicznego, by kupić specjalistyczną karmę dla kota z chorobami nerek. Macierewicz, który stracił prawo jazdy 2 lata temu, korzysta z usług kierowcy. Po zakupach wrócił do Sejmu, a cała trasa wyniosła około 20 kilometrów. Podczas przejazdu kierowca samochodu Macierewicza naruszył przepisy drogowe, poruszając się buspasem i przecinając linię ciągłą.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Moda nie pozostała dłużna i w swoim stylu odpowiedziała na Instagramie, sugerując, że Skolim powinien zająć się sprzedażą kiełbasy. Dyskusja o emeryturach dla artystów rozgrzała środowisko do czerwoności, a emocje sięgają zenitu. Cóż, wygląda na to, że w świecie artystycznym nie brakuje dramatów, a publiczne pranie brudów stało się nową formą sztuki. Dorota Stalińska, ikona polskiego kina, kończy dziś 73 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro jej energia mogłaby zasilić małe miasto? Od drapieżnej blondynki z lat 80. po dojrzałą artystkę, Stalińska nie przestaje zaskakiwać. Jej zdjęcie na okładce Newsweeka w 1984 roku stało się symbolem nowoczesności w PRL-u, a jej kariera to prawdziwa podróż przez epoki polskiego kina. Złoty medal, zasłużony kulturze Gloria Artis, to tylko wisienka na torcie jej niezwykłej drogi.
1: Katarzyna Dowbor, znana z błyskawicznych remontów w Nasz Nowy Dom, teraz sama zmaga się z hiszpańskim tempem prac. Jej nowy domek w Andaluzji, wymagający generalnego remontu, stał się areną starcia z hiszpańskim Maniana. Na szczęście w tej nierównej walce wspiera ją synowa Joanna Koroniewska, która nie tylko doradza, ale i wyszukuje meble. Choć zima w Hiszpanii kusi słońcem, Dowbor zapewnia, że Polska pozostaje jej domem, a życie na dwa kraje to jej nowy, sprytny plan.
0: W polskiej edycji Love is Blind Filip i Daria stali się bohaterami kontrowersji, które wywołał montaż programu. Widzowie byli oburzeni, gdy zobaczyli, jak Daria rzekomo ciągnie zmęczonego Filipa na kolejne wyjścia, podczas gdy on ledwo trzymał się na nogach po intensywnych podróżach służbowych. Okazało się, że Filip nie był leniwy, a po prostu wykończony po przeskakiwaniu przez 35 stref czasowych półtora tygodnia. Niestety, prawdziwe wyjaśnienia pary nie trafiły na ekrany, co pozostawiło widzów z niepełnym obrazem sytuacji.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: W świecie, gdzie luksus i emocje mieszają się z charytatywnością, padł rekord, który trudno przebić. Na gali Top Charity 2026 roku pakiet Metamorfozy z Ewą Chodakowską został sprzedany za ponad 7 milionów złotych. Edyta Pazura, jedna z uczestniczek tej spektakularnej licytacji, nie omieszkała pochwalić się swoim skromnym zakupem w sieci. Internauci pytają, czy to jeszcze pomoc, czy już pokaz luksusu na najwyższym poziomie.
1: Doda, znana z bezkompromisowego podejścia, tym razem zaskoczyła nie strojem, a szczerym wyznaniem o rodzinie. Artystka przyznała, że choć jej relacje z rodzicami są bliskie, to nie zawsze było sielankowo. Z humorem opowiedziała o starciach z mamą, która, jak twierdzi, nigdy nie przyznaje się do błędów i potrafi wzbudzać wyrzuty sumienia. Mimo to Doda uważa, że jej mama świetnie odnalazłaby się w telewizji, a wspólny reality show mógłby być prawdziwym hitem. Chris Robinson, lider The Black Crowes, w latach 90. pojawił się na scenie jak duch z przeszłości, rzucając wyzwanie nowej rockowej rewolucji. Zamiast podążać za modą, z nostalgią przywoływał czasy, gdy rock był czymś więcej niż tylko chwytliwymi riffami. Jego krytyka współczesnej sceny muzycznej była jak zimny prysznic dla pokolenia, które zapomniało, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób życia. Robinson, z papierosem w zębach, stał na straży dawnej świątyni rocka, patrząc z goryczą, jak na jej gruzach powstaje supermarket z muzyką. Cóż za niespodzianka. Po ponad 30 latach Labyrinth, włoscy giganci power metalu, w końcu zagrają w Polsce. Kraków. Przygotuj się na 14 listopada, bo to będzie prawdziwa metalowa uczta. Fani będą mogli usłyszeć wszystko. Od klasyków z lat 90. po najnowsze hity. Kto by pomyślał, że trzeba było czekać aż do 2026 roku, żeby usłyszeć ich na żywo w Polsce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W świecie muzyki szykuje się prawdziwa bomba. Alex Van Halen razem z nieodżałowanym bratem Eddiem przygotował album, który ma wstrząsnąć fanami. Steve Lukather z Toto, który pomaga przy projekcie, zapewnia, że to nie są jakieś tanie odrzuty, a prawdziwe perełki. Choć wokalista wciąż pozostaje zagadką, jedno jest pewne. To nie będzie próba wyciągnięcia pieniędzy od fanów, ale prawdziwy hołd dla dziedzictwa Van Halen. Czekamy z niecierpliwością.
1: The Smashing Pumpkins świętują 35-lecie swojego debiutanckiego albumu Gish, wydając go ponownie na winylu. Jakby tego było mało, nowe wydanie można nabyć w herbaciarni Billiego Corgana w Chicago. Zespół, który kiedyś zdefiniował alternatywny rock, teraz przygotowuje się do gigantycznej trasy koncertowej Rats in a Cage Tour. Ciekawe, czy podczas koncertów zagrają coś z nowego albumu Agori Mori Mei, czy raczej skupią się na nostalgicznych hitach.
0: Roger Daltrey z The Who postanowił wstrząsnąć światem muzyki, twierdząc, że to jego zespół, a nie Black Sabbath, jest prawdziwym pionierem heavy metalu. Według Daltreya The Who zainspirowali nawet Deep Purple do mocniejszego brzmienia, a ich rock opera Tommy z 1969 roku wyniosła rock na nowe wyżyny. Cóż, wygląda na to, że historia heavy metalu to niekończąca się bitwa o tytuł pierwszeństwa. Może czas na nową kategorię. Kto był pierwszy w byciu pierwszym?

0: Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 14 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując między innymi działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. Na rynku deweloperskim w Polsce zauważono stabilizację cen mieszkań. W maju koszty zakupu nowych lokali w największych miastach praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do kwietnia. W Warszawie średnia cena za metr kwadratowy nieznacznie spadła do około 19 900 zł. W Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu ceny utrzymują się na stałym poziomie, natomiast w Trójmieście odnotowano niewielki wzrost. Na warszawskim Targówku doszło do poważnego wypadku. 15-letnia dziewczyna została potrącona przez samochód, gdy wbiegła na pasy przy czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów udało się podtrzymać jej funkcje życiowe do przyjazdu służb medycznych. Obecnie nastolatka jest w stanie krytycznym i walczy o życie. Kierowca samochodu był trzeźwy. Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu.
2: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
1: Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku będzie dostępne dla mieszkańców i turystów aż do końca września, co oznacza wydłużenie sezonu. Nowe godziny otwarcia pozwolą korzystać z uroków Zakrzówka od poniedziałku do niedzieli, a wstęp pozostaje darmowy, choć obowiązują limity osób. Na miejscu trwają także badania naukowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, które obejmują analizę DNA akwenu i jakości wody. Naukowcy odkryli tam fragment skrzydła samolotu, co wzbudziło dodatkowe zainteresowanie. W Krakowie doszło do dramatycznego pościgu za młodym motocyklistą, który zakończył się poważnym wypadkiem policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać motokrosowca, który stwarzał zagrożenie na drodze. Jednak kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu radiowóz wypadł z drogi i znalazł się na torach kolejowych, raniąc 2 policjantów. Motocyklista został zatrzymany, a policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwają poszukiwania 15-letniego Kacpra Kozłowskiego-Brochockiego z Bydgoszczy, który zaginął 30 maja. Nastolatek wyszedł z domu przy ulicy Sójki i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Jednocześnie wciąż poszukiwana jest 16-letnia Nadia Pawlak, która zaginęła 24 maja. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka, jedno z najbardziej radosnych świąt w roku. To doskonała okazja, by obdarować najmłodszych nie tylko prezentami, ale przede wszystkim ciepłymi życzeniami i wspólnie spędzonym czasem. Nawet kilka prostych słów może sprawić, że ten dzień będzie dla dzieci niezapomniany. Pamiętajmy, jak ważne jest, by dzieci czuły się kochane i wyjątkowe.
1: Śledztwo w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza nabiera tempa. Białostocka prokuratura rozszerza zakres działań, badając nie tylko ewentualne znęcanie psychiczne, ale także inne możliwe przestępstwa. Do tej pory przesłuchano 25 świadków i zgromadzono pełną dokumentację medyczną z ostatnich lat życia Kononowicza. Śledztwo zostało przedłużone do 17 czerwca, a jego zakończenie nie jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Norbert Wojtuszek zadebiutował w reprezentacji Polski podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą. Choć Polska przegrała 0-2, obrońca Jagiellonii Białystok pokazał się z dobrej strony, zastępując Arkadiusza Pyrkę w 59. minucie. Były zawodnik Jagiellonii, Oskar Pietuszewski, również miał szansę na zdobycie bramki. W środę Polska zmierzy się z Nigerią.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem. Wiosenne porządki mogą skończyć się wysokimi karami finansowymi. Spalanie liści i gałęzi w ogrodzie jest nielegalne, jeśli gmina prowadzi selektywną zbiórkę bioodpadów. Mandat za takie działanie może wynieść do 500 zł, a w sądzie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł. Rozpalanie ognisk blisko lasu również jest ryzykowne, ponieważ przepisy przeciwpożarowe zabraniają tego w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu. Nawet legalne ognisko może stać się problemem, jeśli dym przeszkadza sąsiadom lub ogranicza widoczność na drodze. Eksperci zalecają używanie wyłącznie suchego drewna opałowego i dbanie o bezpieczeństwo, aby uniknąć nieprzyjemności.
0: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka wzrosła o 3,5%, co jest wynikiem gorszym niż pod koniec 2025 roku. Konsumpcja prywatna i inwestycje firm były niższe od prognoz, co wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Konsumpcja wzrosła o ponad 3%, a inwestycje o około 2,5%, co jest poniżej oczekiwań analityków. Mimo to popyt krajowy zwiększył się o niecałe 4%, a wydatki publiczne wzrosły o 6%. Gospodarka nadal rośnie, ale traci impet z końca ubiegłego roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. W maju Korea Północna przeprowadziła serię testów nowych systemów rakietowych pod nadzorem Kim Jong-una. Testy te wskazują na większą automatyzację systemów kierowania ogniem oraz zaawansowane systemy naprowadzania. Wśród testowanych systemów znalazły się pociski manewrujące o zasięgu około 100 km oraz modułowa wyrzutnia zdolna do odpalania pocisków balistycznych. Testy odbyły się w rejonie poligonu Jongju, a pociski odpalono w stronę Morza Żółtego. Analitycy wojskowi zwracają uwagę na zastosowanie zautomatyzowanych systemów dowodzenia, co może zwiększyć skuteczność północno-koreańskich sił zbrojnych. Współpraca z Rosją może mieć wpływ na rozwój tych technologii, choć możliwości Korei Północnej są ograniczone.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to również 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi odcinkami. Kasia, bohaterka serialu, zmierzy się z konsekwencjami swoich kłamstw. Aleksander Sowiński, bezwzględny dyrektor kliniki, wykorzysta jej tajemnicę, by zmusić ją do spełniania jego żądań. Szantażowana Kasia będzie musiała stawić czoła trudnym wyborom, a jej małżeństwo z Mariuszem stanie pod znakiem zapytania. W nowym sezonie Sowiński nie tylko będzie chciał utrzymać Kasię w tajemnicy, ale także zrealizować plan zemsty na Olku Chodakowskim. Kasia znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, a jej przyszłość stanie się niepewna. Czy ktoś wyciągnie do niej pomocną dłoń? Odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią. W 4232 odcinku Pierwszej Miłości Paweł ponownie staje przed życiowym wyzwaniem. Jego uporządkowane życie zostaje zakłócone przez niespodziewany powrót brata Mariusza. Relacje między braćmi od zawsze były trudne. A teraz Mariusz, pełen braterskiej miłości, próbuje pomóc Pawłowi, co prowadzi do napięć. Mariusz, przekonany o spisku wokół Pawła, zaczyna działać impulsywnie, co tylko pogarsza sytuację. Już 8 czerwca widzowie będą mogli śledzić te emocjonujące wydarzenia na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są online na platformie Polsat Box Go. Trzeci sezon Euforii już za nami, a emocje wciąż nie opadają. Nowe odcinki wywołały wiele kontrowersji, choć aktorzy Darrell Britt Gibson i Marshawn Lynch mają na ten temat różne zdania. Britt Gibson określił sezon jako błogosławiony, podczas gdy Lynch użył bardziej dosadnego języka, nazywając go popieprzonym. Mimo mieszanych opinii, serial przyciągał widzów co tydzień przed ekrany. Sam Levinson, twórca Euforii, według Britt Gibsona, rozwija się jako artysta i wciąż kocha swoich bohaterów. Lynch, który dołączył do obsady, podkreślał osobiste znaczenie tej roli, zwłaszcza po śmierci Angusa Clouda. Trzeci sezon Euforii to prawdziwa emocjonalna jazda bez trzymanki. Akacjowa 38 powraca z emocjonującym 886 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 9 czerwca o 18.25 na TVP1. Blanca wraca na znaną ulicę, oskarżając matkę o porwanie syna, co prowadzi do ostrego rodzinnego konfliktu. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde planuje oświadczyny Sylwii, ale nie wszyscy wierzą w jego szczere intencje. Leonor z dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika i Samuela. Paquito odkrywa niepokojące fakty o Florze, znajduje u niej przemycane towary. Blanka przeżywa szok, gdy w domu słyszy płacz swojego dziecka. Serial przenosi widzów do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, pełnego tajemnic i niespełnionych ambicji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 117 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 8 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Cinem stanie przed szokującymi wieściami o matrymonialnych planach Melicha, co wywróci jej życie do góry nogami. W rezydencji atmosfera staje się coraz bardziej napięta, a Cemil podejmuje radykalne kroki, by chronić swoją siostrę. Jonsa z kolei znajdzie się pod presją, gdy bliscy będą domagać się od niej poddania się badaniom lekarskim. Bejza w akcie buntu odmawia jedzenia, co zmusza Jasemin do interwencji. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości, która rodzi się wbrew trudnym układom rodzinnym, a jego bohaterowie muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną emocji produkcję.
2: W 303 odcinku serialu Złoty Chłopak napięcie sięga zenitu. Ferit podejmuje zdecydowane działania, aby chronić rezydencję przed groźbą ze strony Abidina, co budzi niepokój jego ojca. W domu dochodzi do brutalnego ataku, który kończy się tragicznie dla kilku osób. Chaos i pragnienie zemsty ogarniają Ferita, który planuje odwet. Suna próbuje załagodzić sytuację, odwiedzając Abidina, a Seyran odkrywa poważne problemy finansowe firmy. Ferit, Kazim i Orhan łączą siły, by uwolnić Sunę. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 14 na kanale TVP1. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 306 odcinkiem, który zadebiutuje już 5 czerwca o godzinie 14 na TVP1. W szpitalu Suna próbuje przekazać siostrze ważną informację, ale jej stan gwałtownie się pogarsza, co prowadzi do dramatycznej walki o życie. Tymczasem Ferit, po ucieczce ze szpitala, wyrusza na poszukiwanie wielkiej pani, a jego zniknięcie wywołuje ogromne zaniepokojenie wśród rodziny. Halis podejmuje kontrowersyjną decyzję o oddaniu rezydencji, co spotyka się z oporem Ferita. W tle tych wydarzeń Gulgun odkrywa tajemnicę Orhana i Ifakat, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Serial Złoty Chłopak to pełna napięcia opowieść o miłości, rodzinnych intrygach i walce o niezależność, przyciągająca przed ekrany rzesze fanów. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 307 odcinkiem. W centrum uwagi dramatyczna walka o życie Suny, która znajduje się w ciężkim stanie. Esme przeżywa osobistą tragedię, tracąc ciążę z powodu stresu. Halis Aga stara się przekonać Ferita do porzucenia planów zemsty, by ratować rodzinę. Tymczasem Suna odzyskuje przytomność, dając bliskim nadzieję na poprawę sytuacji. Abidin nie poddaje się i planuje spotkanie z chorą Suną. Premiera tego odcinka już 8 czerwca o godzinie 14 na TVP 1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, honorze i tajemnicach, które skrywają mury stambulskiej posiadłości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 14 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra...
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wszystko jest już niczym.
1: Minęła druga. Powtarzamy dla was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Posłanka Małgorzata Wasserman skrytykowała środowisko artystyczne w Krakowie za negatywny stosunek do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie ostro odniosła się do aktora Macieja Sztura, zarzucając mu żartowanie z katastrofy smoleńskiej, której zginął jej ojciec. Sztur w przeszłości zaprzeczał tym oskarżeniom, podkreślając, że nigdy nie naśmiewał się z ofiar tragedii. Wasserman wskazała, że Kraków jest trudnym miastem dla PiS z powodu postaw lokalnych artystów.
3: Donald Trump ogłosił plany budowy portu dronowego na dachu nowej sali balowej przy Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że inwestycja wzmocni bezpieczeństwo Waszyngtonu, ale projekt napotyka na opór prawny i krytykę. Organizacje ochrony zabytków złożyły pozew, twierdząc, że budowa rozpoczęła się bez wymaganych pozwoleń. Trump podkreśla, że projekt jest finansowany z prywatnych darowizn i jego własnych funduszy. W Brazylii badane są dwa podejrzane przypadki zakażenia wirusem Ebola. W stanie São Paulo izolowano mężczyznę z Demokratycznej Republiki Konga, a w Rio de Janeiro mężczyznę z Ugandy. Obaj wykazują objawy mogące wskazywać na Ebolę. Jednak zakażenie nie zostało jeszcze potwierdzone. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca zamykania granic, mimo że niektóre kraje, jak Stany Zjednoczone, wprowadziły ograniczenia wjazdu.
1: W poniedziałkowy poranek na Malcie doszło do potężnej eksplozji w fabryce fajerwerków w rejonie Maktab. W wyniku wybuchu dwie osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitala. Siła eksplozji była odczuwalna na dużym obszarze, powodując pękanie szyb i drżenie ścian w domach mieszkańców. Trwa śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas rejsu u wybrzeży Turcji zatonął statek wycieczkowy Big Boss Diamond, stylizowany na piracki okręt. Na pokładzie znajdowało się 148 osób, w tym około 20 dzieci. Pasażerowie musieli skakać do morza, ale wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani i nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Przyczyny awarii są badane przez tureckie służby. Byli oficerowie Pentagonu i amerykańscy wojskowi przeprowadzili symulację rosyjskiego ataku na Litwę, która ujawniła dwa skrajnie różne scenariusze. Pierwszym NATO staje w obliczu katastrofy, a Wilno zostaje szybko okrążone przez siły rosyjskie. W drugim scenariuszu, dzięki masowemu użyciu nowoczesnych dronów AI, rosyjska inwazja kończy się druzgocącą klęską. Symulacja, choć interesująca, budzi kontrowersje ze względu na finansowanie przez producenta dronów, co rodzi pytania o jej obiektywność.
3: Dzień Dziecka obchodzony jest na całym świecie, ale daty i tradycje różnią się w zależności od kraju. W Polsce świętujemy 1 czerwca, co w 2026 roku przypada na poniedziałek, dając okazję do rodzinnych wycieczek i wspólnego spędzania czasu. W innych krajach, jak Turcja czy Japonia, dzieci świętują w innych terminach, często związanych z lokalnymi tradycjami. Niezależnie od daty, najważniejsze jest, by dzieci czuły się kochane i doceniane przez cały rok.
1: Dzień Dziecka to doskonała okazja do dzielenia się radością z bliskimi. Popularna platforma Giphy oferuje wiele ciekawych gifów, które można szybko udostępnić, by urozmaicić życzenia. Warto wybierać animacje dopasowane do wieku i gustu odbiorcy, aby wiadomość była bardziej osobista. Młodsze rodzeństwo ucieszą postacie z bajek, a dorośli docenią nostalgiczne motywy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 pod Tuszynem doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca Citroena jadący pod prąd zderzył się czołowo z Audi. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały poważnie ranne. Na miejscu jako jeden z pierwszych pojawił